fake. 'Cause man, I'm the same. What brought me at the stake?

mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

0: Orbit. 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: And it's from

0: Friday.
1: Buduję z paru kart, dla mnie mały strych, nakreślę na tablicy.

Chociaż patrząc na to, co zagraliśmy od samego początku, to wydawałoby się bardziej, że taki poniedziałek się nam szykuje. No a tutaj sytuacja zupełnie odwrotna, moi drodzy. Upewniłem się w kalendarzu, upewniłem się, sprawdziłem, możecie utrzymać mnie za słowo. Mamy piątek, 24 dzień lipca, godzina 6:35 już na zegarku. Będziemy z wami oczywiście, jak zawsze, jak co poranek, do godziny 10:00. Krystyna Kinga, Krzesimir, Olga, Wiktor, Augustyn, Kunegunda i Gleb dzisiaj swoje imieniny obchodzą. Wszystkiego dobrego wam życzę. A propos tego piątku, no to jeszcze informacja najważniejsza, którą trzeba przedstawić do weekendu. Zostało nam 0 dni. I tutaj nie ma żadnej sprytnej matematyki, to realne 0 dni jest. Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości, Dzień Policjanta i Dzień Pszczółki Maj. To w kalendarzu.

0: Autopromocja.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
5: Radio Afera.

Jeżeli tak, to proszę bardzo. Jeżeli nie, no to niestety będzie trzeba się z tym pogodzić. Moi drodzy, do godziny 10 to budzenie zamówione będzie grało razem z Aferankiem na 98,6. Ja zaglądam do tego, co dzisiaj przygotowaliśmy. Rozpiska jest przede mną. W takim razie deklamuję. Po godzinie 7 zajrzymy sobie do porannej prasy. Po godzinie 7, aha, tam Gazeta Wyborcza, tam Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Po godzinie 7:30 zajrzymy sobie do tego, co na drogach. To serwis komunikacyjny przygotowany przez Marcela Kujawę. Potem kalendarium historyczne, kalendarium muzyczne, serwis sportowy na 10 minut przed godziną 8. Po godzinie 8 czas na płytę tygodnia, po 8:20 to przynęta kulturalna, po 8:30 razem z Kingą Szymczak przeniesiemy się do Włoch w kulturowym espresso. Po godzinie 9 zajrzymy sobie do tego, co dzieje się w Poznaniu, co dzieje się w regionie, a po godzinie 9:30 kolejna podróż, tym razem z Jamesem Shanahanem do Wielkiej Brytanii. To w The English Breakfast. Tak, do godziny 10. No właśnie, tak a propos. Marcel Kujawa odpowiedzialny za serwisy informacyjne, Kamil Strużyński, ja za mikrofonem przez te kolejne 3 i już niecałe pół godziny. Zaglądać jeszcze będziemy na listę aferowych nowości. To na pewno, tak jak teraz, spóźnione lato, pierwsze ciepłe dni.

A tymczasem raporty pogodowe spadają na nasze stoły. Moi drodzy, zaglądam do tego, co prognozują synoptycy i okazuje się, że opadów nie ma przewidzianych żadnych, a to patrząc na ostatnie dni, sytuacja zupełnie odwrotna. Temperatura w tym momencie na poziomie 13 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj na termometrach będziemy mieli 23,5 stopnia Celsjusza. Ciśnienie to 1009 hektopaskali. Wiatr umiarkowany w porywach nawet do mocnego, do 50 km na godzinę. No i chmur na szczęście mało przez cały dzień. Jakieś tam cirrusy wysoko na niebie mogą nam się pojawić. Kilka kumulusów trochę niżej chmur kłębiastych również, ale niebo zdecydowanie czyste. Słońce zajdzie po 20:56, wstało po 5:01.

0: My również mamy ciarki, jak patrzymy na ten serwis informacyjny. Marcel Kujawa już w studiu, moi drodzy. To oznacza, że tylko 3 minuty nam zostały do godziny 7.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Już jutro Lech Poznań rozpoczyna swoją kampanię w nowym sezonie Ekstraklasy. Pierwszym rywalem będzie Cracovia Kraków. Trener kolejorza Nils Frederiksen zapowiedział, że drużyna podejdzie do meczu z pokorą.
2: Moi piłkarze mają wystarczająco mądre podejście, żeby wiedzieć, że trzeba dawać z siebie wszystko w każdym meczu. To, co było we wtorek, nie ma teraz znaczenia. Nowe spotkanie to zawsze nowa historia i musimy postarać się, żeby napisać ją po naszej myśli. Nie inaczej będzie przeciw Krakowi.
1: Duńczyk powiedział też, że będą rotacje w składzie względem wtorkowego meczu, natomiast nie będzie to diametralnie inna jedenastka. Pierwszy gwizdek zabrzmi na Bułgarskiej w sobotę o 20:15.
3: Eko informacje.
1: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych zakupi worki jutowe. Jest to efekt porozumienia spółki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O celach przedsięwzięcia mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Tomasz Maćkowiak.
4: Dlaczego jutowych? Ponieważ jest to materiał naturalny, który po kilku latach będzie zarastał roślinnością i w sposób bardzo skuteczny hamował odpływ wody z lasu. Celem jest zatrzymanie wody w lasach, tej, która właśnie wraz z opadem w lesie się pojawia. Chodzi nam o to, by jak najdłużej ona w tym lesie została. Poprawia się wtedy wilgotność, wspierane są siedlisko oraz bioróżnorodność.
1: Dzięki zakupionym workom powstanie łącznie 81 przetamowań na rowach znajdujących się w 8 nadleśnictwach. Koszt całej inwestycji wynosi ponad 160 tysięcy złotych. 60% kwoty pokryje dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Termin wykonania inwestycji został wyznaczony na 20 listopada tego roku. Wydawnictwo Miejskie Poznania ogłosiło projekt 56x26 Szkice Wolności. Inicjatywę przygotowano z okazji 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Całe wydarzenie ma mieć charakter międzypokoleniowy. Organizatorzy zachęcają uczestników do tego, by spojrzeć na miejsca związane z powstaniem z perspektywy współczesnej. Program spotkań obejmuje spacery połączone z wykładami o historii tego wydarzenia wraz z warsztatami z rysunku. Prace na koniec zostaną wystawione w Bibliotece Raczyńskich.
3: Korki, objazdy, remonty.
1: Obwodnica w Rogoźnie zostanie oddana z opóźnieniem. Tak wynika z informacji Radia Poznań. Według ustaleń tej stacji chodzi o mostek nad rzeką Rudką. Tamtejszy grunt ma być mniej stabilny niż myślano. Zgodnie z umową wykonawca ma czas na wykonanie inwestycji do 28 października. Władze wojewódzkie liczą na to, że trasa zostanie oddana do użytku we wrześniu. Pierwotnie miał być to lipiec. Inwestycja obejmuje budowę jezdni o szerokości 7 metrów, wiaduktu nad linią kolejową, a także dwóch rond. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 7 wybiła na zegarku, moi drodzy. To oznacza, że po raz pierwszy dzisiaj zapraszamy kurę na antenę.

A w kalendarzu 24 dzień lipca. Mamy piątek, 0 dni do weekendu nam zostało. To informacja z tych najważniejszych. Krystyna, Kinga, Krzysimir, Olga, Wiktor, Augustyn, Kunegunda i Gleb obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości, Dzień Policjanta i Dzień Pszczółki Maj. To wszystkie święta, które zostały nam wpisane w kalendarz. Moi drodzy, a propos tej wirtualnej miłości, aferanek @afera.com.pl. Czekam, jestem, czytam i widzę. Do godziny 10 zapraszam was bardzo serdecznie, a już za chwil kilka zapraszam na przegląd porannej prasy. Zostańcie z nami.

4 minuty po godzinie 7, prawie 4 minuty po godzinie 7 na zegarku, moi drodzy, a to oznacza, że zaglądamy sobie do porannej prasy Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Do takich będziemy pierwszych stron zaglądać. Na sam pierwszy początek, oczywiście jak zawsze, Wyborcza. Koniec procesu ojca Zbigniewa Ziobry. Taki tytuł możemy przeczytać na jedynce. Uniewinnieni po 20 latach. Trójka lekarzy nie jest winna śmierci Jerzego Ziobry. Tak orzekł sąd po 20 latach batalii rodziny byłego ministra sprawiedliwości. Postępowanie wobec czwartego lekarza zostało umorzone. Tak pisze Milena Kuchnia na stronie numer 1 o tym, że zmęczeni są wszyscy o dwóch dekadach procesu i o tym, jak to przebiegało oraz co z tego można wyciągnąć na stronie 1 oraz w komentarzu na stronie 13. O kulturze nawet na jedynce dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Nowy domek na prerii. Taki tytuł został zaproponowany w tym serialu. Podbijanie Dzikiego Zachodu odbywa się niemal bezboleśnie jak w westernach. Z lat 50. wojna secesyjna jest równie dalekim wspomnieniem. Teraz, w czasie prezydentury Donalda Trumpa, pamięć historyczna stała się elementem wojny kulturowej. Domek na prerii, familijny serial z ogromną oglądalnością, może być bezpiecznym miejscem do rozmawiania o historii, w tym także o jej mniej chlubnych momentach. Na stronie 1 oraz na stronie 14 i 15 więcej na ten temat przeczytacie. W temacie dnia na stronie 4 oraz na stronie 5 o fiskusie, który przychodzi do Żabki. Franczyzobiorcy wieszają falę w bankructw. No i historia opisana od razu na stronie 4. Joanna sprzedała mieszkanie, a Emilia spodziewała się, że ogłosi upadłość. Małgorzata nie chce odpuścić. Uważa, że podatek ma zapłacić Żabka, nie ona. W tle toczy się spór o setki tysięcy złotych zaległych podatków z utargu znanej sieci franczyzowej. O tym, jak działa Żabka, o niewolnikach we własnym sklepie. No i o tym, co w tej sytuacji miało miejsce, przeczytacie na stronie 4 oraz na stronie 5 w naprawdę długim artykule. Ale wydaje mi się, że wartym przeczytania to tekst Dominiki Maciejasz. To w Gazecie Wyborczej. Zaglądamy również do Rzeczpospolitej. Na jedynce sondaż. Polacy chcą jasnych zasad w szpitalach. Lekarze nie powinni łączyć pracy w prywatnych placówkach i na NFZ. Tak uważa większość badanych. Eksperci i dyrektorzy szpitali widzą w tym duże zagrożenie. No i rzeczywiście, pytanie zostało zadane, czy pana zdaniem lekarze nie powinni łączyć pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia? Na nie odpowiedziało 53,5 ankietowanych, no ale tak, 40,6 ankietowanych. Odpowiedzi oczywiście również podzielone ze względu na wielkość miejscowości, w których dane osoby mieszkają. Na stronie 1 wszystkie szczegóły tej ankiety, no i na stronie 1 również to, o czym przestrzegają eksperci oraz dyrektorzy o tych zagrożeniach, które sami widzą na stronie 1 oraz na stronie 3. Przepisy budowlane do generalnego remontu to kolejny temat na jedynce. Deweloperom trudniej będzie budować klitki udające pokoje hotelowe. Ukrócone zostaną też ich praktyki związane z miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych. Jolanta Szymczak, przewoźna, ten temat opisuje i mówi, że jest gotowy projekt rozporządzenia o warunkach technicznych, jakimi podlegają budynki i ich usytuowanie. To generalna zmiana przepisów budowlanych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce m.in. zapobiegać powstawaniu klitek w budynkach de facto mieszkalnych, które udają hotele. Lokale takie mają być wyłączone z definicji lokali użytkowych. Może to mieć ogromne znaczenie w kontekście uzyskania zaświadczeń o samodzielności takich lokali. Więcej na stronie 1 oraz na stronie 11 o rewolucji na rynku taksówek. Na stronie 1 również kilka informacji się znalazło. W pierwszym półroczu każdego dnia z branży przewozu osób znikały średnio 4 firmy. Tak wynika z danych przygotowanych dla Rzeczpospolitej właśnie. A to zjawisko trwa od lat, tak pisze Michał Duszczyk. Rynek taksówkowy nad Wisłą przechodzi całkowitą metamorfozę. Zawodowych taksówkarzy z jednoosobową działalnością gospodarczą pracujących dla korporacji zastępują platformy przewozowe. Potwierdzają to statystyki. Od roku 2019 do dzisiaj z branży znikło około 700 tysięcy firm taksi, czyli 13% wszystkich. Największymi beneficjentami tej rewolucji są pośrednicy zapewniający kierowców dla dużych platform. Na stronie 1 oraz na stronie 15 informacje na ten temat. O umowie, która wciąż czeka, czyli o temacie ukraińskim, pisze Izabela Kasprzak i Grażyna Zawadzka. Prezydent dotąd nie podpisał ratyfikacji umowy między Polską a Ukrainą o zwalczaniu przestępczości. Opozycja i eksperci mają do niej zastrzeżenia. Na stronie 1 oraz na stronie 4 więcej informacji na
ten temat znajdziecie w Dzienniku Gazecie Prawnej. Oczywiście, jak zawsze, w piątek magazyn na weekend. Jedynki tutaj praktycznie nie ma, ale o sztucznej inteligencji we wnętrzu tego wydania przeczytacie. No i takie pytanie zostało zadane również z grafiką przedstawiającą roboty przy taśmie produkcyjnej. Ile pracy nam zostało? Na stronie trzeciej. Rozwinięcie tego artykułu. Zapraszam serdecznie. Wszyscy zarabiają, a najwięcej Trump. Amerykańscy prezydenci rzadko odchodzili z urzędu z pustymi kieszeniami, ale żaden nie obłowił się tak bezwstydnie. Tak pisze Emilia Świętochowska na stronie szóstej w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. To już się nie sklei, to kolejny temat. To wywiad na stronie 16. Prędzej czy później przy Nowogrodzkiej wygra myślenie, że kontrola nad partią jest ważniejsza niż wyznawanie w niej, wstrzymywanie w niej wszystkich członków. To na stronie 16, no i o wartości namacalnej na stronie 18. Nie wszystko da się w pełni scyfryzować. Nawet jeżeli się da, to nie zawsze należy, tak mówi Sebastian Stodołak na stronie 18 w Dzienniku Gazecie Prawnej. A na sam koniec zaglądamy do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Dlaczego mieszkamy, jak mieszkamy? Takie pytanie zostało zadane na stronie pierwszej. Nabywca kupi to, co jest mu podane i na co go w danym momencie stać. Pieniądze w budownictwie zawsze miały, mają i będą mieć znaczenie. Tak wypowiada się architekt Karol Fiedor na stronie 12 oraz na stronie 13. Od Głosu Wielkopolskiego do Amazonii łowi ryby giganty. Mirosław Fischer zaczął od karasi pod Wrześnią. Dzisiaj przemierza świat, żeby złowić ryby ważące nawet 150 kg. To temat na stronie 14. O prawie również. Przez 11 lat byli razem. Po śmierci według prawa jest nikim. Na stronie 4. Ten temat, który został opisany na stronie 1 w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. No i tymi informacjami również kończymy przegląd porannej prasy. 11 minut po godzinie 7 na naszym zegarku.

0: Autopromocja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Piękny wschód słońca, naprawdę bardzo piękny wschód słońca, moi drodzy, za naszymi oknami. Miał miejsce, ale ja zdjęcia tego wschodu słońca sprzed godziny najprawdopodobniej, chociaż nie jestem do końca pewien, nie jestem w stanie tak umiejscowić wysokości słońca, ze zdjęcia do wysokości słońca, którą mamy w tym momencie, ale takie bardzo piękne zdjęcie dostałem od słuchaczki Mai. Dziękuję serdecznie. No aż tak się chce na to patrzeć w mieście Poznaniu. Jeżeli wy gdzieś jedziecie, jeżeli wy widzicie to, jak słońce w tym momencie, o, tak delikatnie już bardziej się podnosi niż wstaje, no to zapraszam również bardzo serdecznie aferanek@afera.com.pl. Dziękuję za pozdrowienia. Do godziny 10 będziemy czekali na informacje od was również. 19 minut tymczasem na naszym zegarku, a to oznacza jedno. Lista aferowych nowości.

A to BNDK, moi drodzy, na liście aferowych nowości. To kawałek miłość. Więcej informacji, jak zawsze, znajdziecie na naszej stronie afera.com.pl w zakładce muzyka. Aferanek. A ja teraz do was szybko spieszę z informacjami na temat konkursu, moi drodzy. 7148 to jest numer, pod którym możecie do nas napisać. W treści afera waży imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. Ale po co to wszystko? To jest najważniejsze pytanie. No i ja na to pytanie odpowiadam. Bardzo proszę, Silent na wolności to jest wydarzenie, na które możecie się wybrać. To wydarzenie już jutro, a ja mam wejściówkę podwójną na Silent na wolności. Właśnie. Zapraszam serdecznie. Afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe. Jak dobrze spędzić sobotę? To jutro. I taką odpowiedź bym chciał. Z uzasadnieniem oczywiście, z historią, z opisem, złotówka i 23 groszy. To jest koszt takiej wiadomości. 7148 to numer. Do 10 czekam.

I jeszcze kolejny numer. Mam oprócz 7148, to mam jeszcze 618750213. To numer, pod który możecie do nas dzwonić w sprawach każdych, no ale w tym momencie w szczególności w sprawach drogowych, bo już za chwilę serwis komunikacyjny w Radiu Afera. Jakie korki, jakie utrudnienia, jaka sytuacja? O, takie pytanie. Jaka sytuacja? Bo może nie ma korków, nie ma utrudnień. Zapraszamy serdecznie. Można informować za chwilę. Serwis komunikacyjny w Radiu Afera. Można dzwonić?

0: Serwis komunikacyjny.
1: 7.30, Marcel Kujawa, zapraszam. Obecnie termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie po godzinie 15, wówczas temperatura wyniesie 23 stopnie. Wreszcie doczekaliśmy się ładnego dnia. Sprawdzamy teraz, jak wygląda sytuacja na poznańskich drogach. Zakorkowane są ronda Rataje, Starołęka i Nowaka Jeziorańskiego. Gęsto też na Palacza do Grunwaldzkiej, ale jak Niepodległości i na skrzyżowaniu Garbarz ze Strzelecką. Drogi A2 i S11 są obecnie przejezdne. Zarząd Transportu Miejskiego nie poinformował o żadnych zmianach w komunikacji miejskiej. Rozkład jazdy zostaje więc po staremu. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 61 875 02 13.

Let's go surfing. Tak by się chciało powiedzieć, czytając ten tytuł, i dodatkowo tak by się chciało zrobić, aczkolwiek ja nie wiem, czy w Polsce Środkowej, my mieszkamy chyba w Polsce Środkowej, Poznań to jest Polska taka środkowo-zachodnia bardziej chyba, czy my w Polsce Środkowo-Zachodniej w takim razie, albo w Polsce Środkowo-Środkowej posiadamy jakiekolwiek miejsce, żeby tak posurfować. Nie mówię oczywiście o surfingu takim windsurfingowym albo kitesurfingowym, ale bo takie są i to wiem, ale takie, żeby zwyczajnie sobie posurfować, to nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli wiecie, możecie napisać aferanek@afera.com.pl. Będę czekał na wasze zdanie, na wasze odpowiedzi. Moi drodzy, no tak, zaglądam do kalendarza teraz, bo mamy już 25 minut do godziny 8 na zegarku, a to oznacza, że do kalendarium trzeba zajrzeć, do kalendarza trzeba zajrzeć również. 24 dzień lipca dzisiaj mamy. No i zaglądam do lat minionych. Rok 1400, wtedy to w salach dzisiejszego Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kolegium Majus, odbyły się pierwsze wykłady akademickie. To rok 1400, 24 dzień lipca. W roku 1920 Wincenty Witos objął po raz pierwszy stanowisko premiera, stając na czele utworzonego w czasie inwazji bolszewickiej Rządu Obrony Narodowej. To 1920 z kalendarium historycznego. W kalendarium filmowym rok 1978, wtedy to miała miejsce premiera filmu Wodzirej w reżyserii Feliksa Falka. Ja tak się zastanawiam, patrząc na to kalendarium z każdym kolejnym dniem, że my chyba powinniśmy zacząć te filmy oglądać, nawet jeżeli nigdy o nich wcześniej nie słyszeliśmy, albo słyszeliśmy, ale nie widzieliśmy, no to tak zapowiadając do kalendarium, to przynajmniej przez poprzedniego dnia trzeba by było to wszystko obejrzeć i jeszcze coś o tym filmie opowiedzieć. Może to jest jakiś pomysł, aczkolwiek pomysł, który prawdopodobnie zabrałby dużo, dużo czasu, no ale przynajmniej bym cokolwiek wiedział. A tak to mogę wam tylko powiedzieć, o, Wodzirej w reżyserii Feliksa Falka. No i tyle. No i zupełnie nic więcej. W kalendarium muzycznym z kolei mogę powiedzieć coś naprawdę, naprawdę dobrego. To Iggy Pop. To 93. No ale nie urodziny, moi drodzy, tylko pierwszy koncert Iggy'ego Popa w Polsce. To w Warszawie. To na Torwarze. No i z tego powodu The Passenger na 24 minuty przed 8.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
4: z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: W poniedziałki i piątki od 18.
5: Cień jest silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
0: Autopromocja.
6: Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

Jak wszystkie utwory z lat 70. wystarczy nie kończyć kawałka, tylko wystarczy wyciszać kawałek na samym końcu. Smolik i Kev Fox, moi drodzy, Smoke and the Mirrors. To za nami, no ja tak spoglądam na rozpiskę tego, co przed nami. No i w tej rozpisce najważniejszym punktem do godziny 8 jest oczywiście przegląd świata sportowego. No i tym już za chwil kilka będziemy się zajmować spokojnie. Porozmawiamy już nie tylko o piłce nożnej. Mundial się zakończył, więc inne dyscypliny sportowe również na naszej antenie będą gościły. Zanim jednak sport, no to jeszcze muzyka, jeszcze lista aferowych nowości i jeszcze Zieliński, który przychodzi do nas z kawałkiem swoim najnowszym. Co z tego?

11 minut nam zostało do godziny 8, moi drodzy, a to oznacza, że do świata sportu zaglądamy. Mało wyników, a dużo zapowiedzi. To jest to, z czym na pewno musimy się zmierzyć. No przynajmniej jak mundial był, no to ciągle jakieś wyniki były oprócz tych samych zapowiedzi. Ale, to teraz informacja przeszła. Nie zaglądamy do tego, co w mundialu się działo, zaglądamy do tego, co dzieje się teraz. No i zaglądamy, moi drodzy, do świata kolarstwa przede wszystkim, bo już za chwil kilka startuje Tour de Pologne, no ale Tour de France jeszcze by trwa. Richard Carapaz wygrał 18 etap wyścigu, Tadej Pogacar nadal liderem klasyfikacji. Po 18 etapie, ten 18 etap mogliśmy oglądać wczoraj, moi drodzy, 185 km z Woiron do Orchires-Merlette. Takim bardzo polskim, francuskim to przeczytałem, za co przepraszam wszystkich Francuzów, no ale nie potrafię po francusku. Tak to wyglądało, 185 km, Carapaz na miejscu numer 1, Schmid na miejscu numer 2 i Jorgensen na miejscu numer 3. Kolejny etap, 19. Dopiero przed nami, moi drodzy, jeżeli chodzi o klasyfikację, no to spojrzę jeszcze szybko do klasyfikacji generalnej. Pogacar na miejscu pierwszym, jak powiedziałem, Evenepoel na miejscu drugim, Del Toro na miejscu trzecim. Tak to wygląda w tym momencie. Jeżeli chodzi o Tour de Pologne, o którym już wspomniałem, no to, moi drodzy, 83. edycja wyścigu dookoła Polski już niebawem, od 24 do 26 dnia lipca będą ścigać się kolarki, to w Tour de Pologne damskim, no a potem od samego początku sierpnia będą ścigać się mężczyźni w Tour de Pologne męskim. Jeżeli chodzi o ten Tour de Pologne damski, który zaczyna się już w tym momencie, to dzisiaj tylko przypominam, pierwszy etap z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa 138,4 km, drugi etap już jutro z Włodawy do Lubartowa 117,8 km, no i etap trzeci niedzielny z Janowca do Lublina 101,3 km. To te kolejne 3 dni będziemy mogli oglądać zmagania kolarek w objeździe Polski. Jeżeli chodzi o etapy panów, no to, te etapy rozpoczną się 3 dnia sierpnia. O tym na pewno będziemy jeszcze wspominali, o tym na pewno będziemy jeszcze mówili. Zaglądamy do etapu wynikowego, moi drodzy, tego przeglądu sportu, no bo czasami wyniki również się zdarzają. W szczególności, jeżeli spojrzymy sobie na świat siatkarski, no i na świat Ligi Narodów w piłce siatkowej. Przypomnę tylko, że jeżeli chodzi o Ligę Narodów mężczyzn, no to panowie wygrali ze Stanami Zjednoczonymi swoje ostatnie spotkanie. To było już 20 lipca, 4 dni temu. Stara historia. Tyle można na ten temat powiedzieć. No i będziemy mogli naszych siatkarzy zobaczyć w meczach ćwierćfinałowych. Już 29 dnia lipca to ćwierćfinały Słowenii i Turcji oraz ćwierćfinału Japonii i Chin po godzinie 9:13:30, no a potem na sam koniec miesiąca, 30 dnia lipca, prawie sam koniec miesiąca, Włochy oraz Stany Zjednoczone to jedno spotkanie, no i Polska i Ukraina to spotkanie numer 2. Chwilę sobie poczekamy, no ale mam nadzieję, że to czekanie będzie warte, no i że Polacy jak najwyżej na tym szczeblu Ligi Narodów w piłce siatkowej wejdą. Jeżeli chodzi o kobiety z kolei, no to niestety tutaj Polki, warto o tym przypomnieć, do fazy finałowej się nie dostały, no ale znamy już wyniki pierwszych ćwierćfinałów. Turcja zwyciężyła z Kanadą 3-1, Chiny zwyciężyły ze Stanami Zjednoczonymi 3-2. To Liga Narodów w piłce siatkowej kobiet oczywiście. Brazylia i Włochy to półfinał pierwszy, który będziemy mogli zobaczyć jutro po godzinie 10:00, no i półfinał numer 2 Chiny, Turcja po godzinie 13:30. Wracamy do piłki nożnej, tak zostawiłem to na sam koniec, żeby od tego mundialu trochę to odłączyć, moi drodzy. Ja wiem, że to się skończyło w niedzielę. Ja wiem, że już kilka dni po tych mundialowych jest, no ale tak czy tak mój mózg cały czas mundialem delikatnie żyje i mundial delikatnie wspomina, ale nowe elementy sportowe, nowe elementy piłkarskie się pojawiają, no może nie takie nowe, tylko powracające oczywiście, czyli kolejne wydanie Ekstraklasy w piłce nożnej, moi drodzy. Kolejka numer 1 w sezonie 2026-2027 się rozpoczyna, no i już dzisiaj będziemy mogli po godzinie 18 obejrzeć mecz Radomiaka i Wieczystej, po godzinie 20:30 Pogoni Szczecin i Legii Warszawa. Jutro kolejne spotkania, 14:45 Jagiellonia Białystok Korona Kielce, Górnik Zabrze Śląsk Wrocław po 17:30. Coś, co nas interesuje najbardziej, czyli Lech Poznań i Krakowia po 20:15.
13. No i w niedzielę Raków Częstochowa, Wisła Płock po 14.45, Widzew Łódź Motor Lublin po 17.30, Wisła Kraków GKS Katowice po 20.15, no i Zagłębie Lubin Piast Gliwice to po 19. No i tak będzie wyglądała kolejka numer 1 Ekstraklasy 2026-2027. No i tą informacją również kończymy przegląd świata sportowego. Prawie 5 minut nam zostało do godziny 8.

0: A ja zapraszam na serwis informacyjny na 3 minuty przed godziną 8.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Już wiemy, ile używanych tramwajów z Bonn kupi Poznań. Według ustaleń portalu rynekkolejowy.pl mają być to 22 pojazdy. Trwają negocjacje co do kupna kolejnych dwóch. Obecnie w stolicy Wielkopolski jest już 16 tramwajów, z czego 3 kursują po poznańskich trasach. Dwa kolejne składy przygotowywane są do poznańskich warunków. Proces ten ma być czasochłonny. Z tego powodu do pomocy zatrudniono firmę zewnętrzną. Umowa z nią zakłada współpracę przy dostosowaniu 8 tramwajów.
2: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Nowoczesny sprzęt trafił do Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Do rąk strażaków przekazano trenażer do ćwiczeń z zakresu zagrożeń związanych z LPG i acetylenem. Szkolenia z tym urządzeniem będą przeprowadzane w ośrodku szkolenia w Bolesławcu.
3: Dzięki temu sprzętowi strażacy będą mogli trenować rozpoznanie zagrożeń, ocenę sytuacji. Chodzi także o wyrobienie umiejętności doboru właściwej taktyki działania i postępowania, czy to z instalacjami, czy innymi elementami infrastruktury, które zawierają właśnie butle LPG, butle z acetylenem.
1: Mówił oficer prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Martin Halasz. Statystycznie w Wielkopolsce odnotowuje się kilkaset zdarzeń z gazami przemysłowymi rocznie. Zarząd Dróg Miejskich zrywa współpracę z nierzetelnymi wykonawcami. Spółka reaguje po wielu skargach mieszkańców i rad osiedli na stan pasów zieleni pomiędzy drogami. Zastrzeżenia budzi przede wszystkim stan trawników na Grunwaldzie, Jeżycach czy Starym Mieście.
4: Mamy podpisane umowy z różnymi wykonawcami. Poznań jest podzielony przez nas na 15 rejonów. W każdym rejonie działa inny wykonawca. Jedni wywiązują się ze swoich zadań rzetelniej, drudzy są mniej dokładni, nieterminowi.
1: Mówił Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich. ZDM naliczył już firmom łącznie ponad 300 tysięcy złotych kar umownych. Z jednym przedsiębiorstwem rozwiązano umowę.
2: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: Wyjątkowa maszyna w Poznańskim Muzeum Broni Pancernej odrestaurowana. Chodzi o samobieżne działo przeciwlotnicze ZSU-52-2, które łudząco przypomina czołg. Działo wyposażone jest w 2 armaty kalibru 57 mm. Mogą one zestrzeliwać obiekty lotnicze do pułapu 4000 metrów. Sprzęt został odmalowany, oczyszczony, a detale i elementy wyposażenia dopracowane. Władze muzeum nie wykluczają, że ZSU w przyszłości zostanie uruchomiony. Obiekt póki co można podziwiać w muzeum wyłącznie od zewnątrz. Natomiast 15 sierpnia zwiedzający będą mieli możliwość zajrzenia do środka. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 8 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszam kurę na antenę po raz kolejny.

0: 24 dzień lipca mamy w kalendarzu. To piątek, moi drodzy, 0 dni do weekendu nam zostało. To informacja z tych najważniejszych. Krystyna Kinga, Krzysimir Olga, Wiktor Augustyn, Kunegunda i Gleb obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości w kalendarzu mamy. Dzień Policjanta w kalendarzu mamy. Dzień Pszczółki Maj w kalendarzu również mamy. I to wszystko z rzeczy kalendarzowych, oprócz rzeczy dodatkowej, czyli przysłowia na dzisiaj. Bardzo proszę, gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi. Gdy swą pajęczynę sluje, bliską burzę czuje.
1: Nie chcę, by minęło mnie. Życie, które chciałbym mieć. Twą w środku noc zamienię w dzień. Powiedz tylko mi, że chcesz.

do słów tęskniący szeptem też jestem. Znajdź mi w sobie miejsce, rozświetlę przestrzeń, nią też jestem. Musisz tylko zechcieć zabronić myślom,

4 minuty po 8. Tak próbuję sięgnąć pamięcią i wydaje mi się, że chyba kiedyś Metallica wydała album Czarny. Czy ja dobrze myślę? Coś takiego było. No to teraz, moi drodzy, żeby przyszedł czas na album Niebieski. Tylko nie od Metallica, a od Mleczy. Zanurz się w wodzie i pozwól, żeby Mlecze porwały cię ich własnym nurtem. Tak rozpoczyna się opis tego albumu właśnie. O albumu, który został na naszej antenie ograny, z tego co widzę, wzdłuż i wszerz. Oprócz dwóch kawałków właśnie. Pod numerkiem 7 ukrył się kawałek o tytule Miał, Miał. To Mlecze. To album Niebieski. To płyta tygodnia i Miał, Miał.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.00.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

17 minut po godzinie 8 na naszym zegarku, moi drodzy. To już nie będzie takiego lata za nami, czyli lista aferowych nowości. Michał Kisielewski do nas przyszedł właśnie z taką propozycją. Więcej informacji jak zawsze na stronie afera.com.pl w zakładce muzyka, a już za chwilę informacje kulturalne w przynęcie. Zaraz po Avim.

0: dlatego żałuję, że urosłem.
1: Stary to fanatyk kultury.
2: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
3: Weekend startuje, a razem z nim kolejne kulturalne plany. Dzisiaj będzie muzycznie. Sprawdzamy wydarzenie, które szuka nowych głosów i daje scenę artystom, o których być może jeszcze niedługo zrobi się naprawdę głośno. Ja jestem Mikołaj Nalewajko i zapraszam na Przynętę Kulturalną.
1: Przynęta kulturalna.
3: Kto wie, może właśnie tutaj zaczyna się kariera kolejnej wielkiej gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Go On Stage Festival to wydarzenie stworzone z myślą o odkrywaniu nowych talentów i pokazywaniu najciekawszych zjawisk w rodzimej muzyce. To nie tylko koncerty, ale też przestrzeń dla młodych artystów, którzy dostają szansę zaprezentowania się szerszej publiczności. Obok bardziej doświadczonych

0: dać szansę tym, którzy dopiero zaczynają swoją drogę. Już w sobotę na scenie pojawią się zarówno uznani artyści, jak i ci, którzy dopiero budują swoją muzyczną drogę. Publiczność usłyszy koncerty Matyldy i Łukasiewicza oraz Zuty, a także występy laureatów koncertów eliminacyjnych Go On Stage Festival. Wśród nich znaleźli się Bartek Przestrzeń, Gabriela Salem, Tosia Witkosz, Kozyrska i Sieczka, Zofia Justyńska i Lunar Trips. To dobra okazja, żeby sprawdzić, kto w najbliższych latach może namieszać na polskiej scenie muzycznej. Centrum Kultury Zamek. Bramy otwierają się o godzinie 17, a pierwsze koncerty startują o 17.30. W niedzielę festiwal zamknie kolejny dzień pełny muzycznych spotkań. Na scenie pojawi się Błażej Król, jeden z najbardziej charakterystycznych głosów polskiej sceny alternatywnej, a także zespół Wczasy, który łączy indie, elektronikę i postpunkową energię. Nie zabraknie również projektu Damiana Sikorskiego oraz występu Twój Dawid, laureata drugiej edycji Go On Stage Festival. Publiczność pozna też kolejnego zwycięzcę konkursu, czyli laureata trzeciej edycji festiwalu, którego nazwisko zostanie dopiero ogłoszone. Centrum Kultury Zamek, bramy otwierają się o 17, a koncerty startują o 17.30. A jeśli zamiast koncertów i scen macie ochotę przenieść się kilka wieków wstecz, na Śródce czeka prawdziwa podróż do średniowiecza. Jarmark rycerski świętego Franciszka zmieni okolice rynku śródeckiego w dawne miasteczko pełne rycerzy, rzemieślników, muzyki i rodzimych atrakcji. Na miejscu będzie można zobaczyć walki rycerskie, pokazy dawnego uzbrojenia, występy muzyki dawnej i spektakle kukiełkowe dla najmłodszych. Nie zabraknie też warsztatów dawnych rzemiosł, odpisania gęsim piórem, podkactwo oraz jarmarku, na którym swoje wyroby zaprezentują twórcy i rękodzielnicy. Ciekawostką będą również pokazy sokolnicze, zagroda młodych rycerzy i możliwość poznania świata dawnych wojów. Trochę bliżej niż tylko z książek czy filmów. Rynek Śródecki w sobotę i niedzielę.
1: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y

26 minut po godzinie 8 z synaptycznym bendem, moi drodzy. Już się spotkaliśmy, no to możemy jeszcze się spotkać na Silencie na wolności. Bo takie wydarzenie już jutro będzie się odbywać. Zapraszam was bardzo serdecznie. Nie zgadniecie, gdzie to się wszystko odbywa. Na Placu Wolności, jakbyście nie zgadli. 7148 to jest numer, pod który do nas wysyłacie SMS-y, jeżeli chcielibyście powalczyć o wejściówkę podwójną na Silent na wolności. Właśnie. W treści takiego SMS-a wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, jak dobrze spędzić taką sobotę. Z uzasadnieniem, z opisem, z rozwinięciem. Do 10 czekam. Złoty 23 to koszt takiej wiadomości. 7148 to numer, przypominam, i zapraszam serdecznie.

0: No a teraz, tak idąc za ciosem, polecimy sobie, moi drodzy, do Włoch razem z Kingą Szymczak i razem z kulturowym espresso o codzienności o 8:30.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo! Renesansowa sztuka, pyszne jedzenie i malownicze krajobrazy. To pierwsze skojarzenie, jakie mamy z Półwyspem Apenińskim. Ale to także codzienność. Pełna charakterystycznych postaci, które tworzą społeczne tło ulic Mediolanu, Neapolu czy mniejszych miasteczek regionu Marke. Włosi mają niezwykły dar nazywania i katalogowania typów ludzkich z czułością, ale i lekkim przymrużeniem oka. Kim zatem są Szure, Umarelli, Tamarzy i inne ikony codzienności? Poznajmy ich bliżej. Słowo Szura pochodzi z dialektu mediolańskiego i oznacza panią, dostojną damę. Ale w popkulturze włoskiej szura stała się symbolem pewnego typu seniorki. Eleganckiej, dobrze ubranej, z torebką od Prady lub przynajmniej taką, która wygląda jak od Prady. Chodzącej na zakupy tylko do wybranych butików. Szura nie musi być naprawdę bogata. Ważniejsze, żeby wyglądała na bogatą. Jej styl to mieszanka klasyki z ekstrawagancją, okulary przeciwsłoneczne w rozmiarze XXL, doskonale ułożona fryzura i obowiązkowo perły. Swoje luksusowe, ponadczasowe ciuchy często są obecne w jej szafie już od kilku dekad lub znajduje je z upodobaniem na jednym z licznych mediolańskich targów vintage. Spotkasz ją w mediolańskiej dzielnicy Brera lub w galerii Vittorio Emanuele, gdzie powoli popija cappuccino i patrzy z góry na tłum. Na Instagramie istnieją nawet profile dokumentujące styl szur z setkami zdjęć seniorek, które wyglądają jakby właśnie wyszły z pokazów mody. Przeskoczmy szybko z Mediolanu do Bolonii, gdzie spotkamy charakterystycznych Umarell. To emblemat męskiej wersji codziennej starości we Włoszech. To starszy pan, zwykle z rękami splecionymi za plecami, który całymi godzinami obserwuje prace drogowe, remonty i jakiekolwiek inne wydarzenia na ulicy, które wymagają jego mentalnej kontroli i nie zawsze dyskretnej krytyki. Słowo Umarell pochodzi z lokalnego dialektu bolońskiego i oznacza anonimowego, niepozornego mężczyznę, który przechadza się po mieście. Umarell to społeczny inspektor, który zna się na wszystkim i ma opinię o każdym etapie budowy, choćby nigdy wcześniej nie miał młotka w ręku. Władze niektórych włoskich miast zaczęły nawet zatrudniać Umarelli jako oficjalnych nadzorców obywatelskich za symboliczną kwotę i w geście uznania dla ich zaangażowania. Od włoskich seniorów kierujemy naszą uwagę na południowych młodzieńców. Tamarro, włoski odpowiednik naszego dresiarza, choć z nieco innym klimatem, bardziej neapolitańsko-rzymskim. To młody lub dorosły mężczyzna ubrany w sposób jaskrawy, krzykliwy, z zamiłowaniem do logotypów, świecidełek i bardzo głośnej muzyki techno lub Tamarro jeździ tuningowanym Fiatem Punto albo skuterem Piaggio. Nosi okulary przeciwsłoneczne, także nocą, i używa zbyt dużo żelu do włosów. Ale w tej przerysowanej estetyce jest też pewna autentyczność. Tamarro nie udaje nikogo innego. Jest sobą w 100%, choćby to oznaczało bycie żywym, neonowym banerem. Żaden Tamarro nie podskoczy jednak włoskiej Zii. I nonnie. Nie ma we Włoszech silniejszej instytucji. Zia, ciocia i nonna, babcia. To fundamenty rodziny, kuchni i kontroli nad wszystkimi. Gotują najlepiej na świecie, ich ragu bije na głowę wszelkie restauracje, są pierwszymi, które wyczują, że coś jest nie tak i ostatnimi, które przestaną Cię wypytywać, kiedy się w końcu ożenisz lub wyjdziesz za mąż. Babcia włoska to także mistrzyni konserw. W spiżarni trzyma słoiki z oliwkami, suszonymi pomidorami i sosem pomidorowym, które robiła w sierpniu razem z sąsiadkami. Ciocia z kolei ma specjalne miejsce na swoje towaliety i serwetki, które wyciąga tylko na święta i zna całą lokalną historię, łącznie z plotkami sprzed 40 lat. Mama helikopter to z kolei inna liga niż nonna. To kobieta, która potrafi zorganizować życie swoje, męża, dzieci, sąsiadów, psa, kota, jednocześnie gotując 3-daniowy obiad. Często pracuje zawodowo, ale i tak wszystko w domu funkcjonuje jak w zegarku, bo mama nad wszystkim czuwa. Jeśli jej syn się spóźnia, dostaje 12 wiadomości. Jeśli córka nie odzwoni, panika. Ale nie ma drugiej tak oddanej istoty. Mama włoska to mistrzyni logistyki i dyplomacji, gdy trzeba zadzwonić do nauczyciela oraz sztuki dramatyzowania. A skoro jesteśmy już przy dramatyzowaniu, to nie mogłabym wspomnieć o grupie społecznej, która potrafi przebić nawet zie, nonne i mamme. Tifosi, kibice. To prawdziwa kasta. Tifoso to nie tylko fan sportu. to człowiek, który żyje dla swojego klubu. Od poniedziałku do niedzieli jego nastrój zależy od ostatniego meczu. Gdy gra Juventus, Milan, Roma czy Napoli, ulice pustoszeją, a domy wypełniają okrzyki i przekleństwa. Tifozo ma też swój uniform, szalik, czapkę, flagę i koszulkę ulubionego zespołu. Jest gotów podróżować po całych Włoszech, by wspierać swoich zawodników, a jego wiedza o historii drużyny często wykracza poza przeciętną wiedzę historyka. Niektóre z tych postaci mają silne korzenie regionalne, jak Szura w Mediolanie, czy Tamarro w Neapolu lub Rzymie. Wszystkie są rozpoznawalne na terenie całych Włoch. To właśnie one sprawiają, że życie codzienne na ulicach Italii jest tak kolorowe i nieprzewidywalne. A Włosi, z ich dystansem do siebie i poczuciem humoru, potrafią te postacie nie tylko zauważyć, ale też uczynić z nich bohaterów memów, filmów i codziennych opowieści. Czy jesteś turystą spacerującym po Campo dei Fiori, rezydentem dzielnicy Prati, czy studentem przechadzającym się pod bolońskimi arkadami, z pewnością spotkasz jednego z tych bohaterów. Wystarczy tylko patrzeć uważnie. Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
3: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00.
4: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
5: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
4: Ławka. Ziomalski Dom Kultury. Sobota, godzina 19:00. Wpadnij do nas na aferową ławkę.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Słuchacz Karol zadaje pytanie, czy Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości to wirtualnej miłości ze sztuczną inteligencją, czy z innymi ludźmi? No i tak czytam i nie ma żadnej informacji na jakikolwiek temat związanej z tym, do kogo kierowana by była taka miłość, więc niestety na to pytanie nie odpowiem. Jedyne co wiem, to wiem, że jest to dzień wirtualnej miłości. No i tyle. Na ten temat mogę powiedzieć. aferanek@afera.com.pl. Tu można do nas pisać, tu można się z nami kontaktować. Zapraszam was bardzo serdecznie do godziny 10. Jeszcze tylko dopowiem do tej wirtualnej miłości, że to nie jest tak, że nie szukałem informacji i że po prostu jakoś leniwy w tym wszystkim jestem. Nie. Poczytałem, poszukałem, no i po prostu nie ma napisane, czy chodzi o człowieka, czy chodzi o sztuczną inteligencję. Chociaż prawdopodobnie chodzi raczej o człowieka, patrząc na to, że święta są ustalane jakiś czas temu, a sztuczna inteligencja, no to nie wiem, może 5 lat, może 6 lat, może troszkę mniej, coś około tego na pewno. Aferanek@afera.com.pl. Przypominam i będę przypominał,

To była lista aferowych nowości. Tropical Soldier in Paradise to nazwa zespołu. No a tytuł tego kawałka, tego singla, który mogliśmy przed chwilą usłyszeć, to Panda. Ja nadal wnioskuję o jazzowy aferanek. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś mi pozwoli to zrobić. Niestety na jazz nie możecie zagłosować w propozycjach do głosowania na aferzastą, ale ja zaglądam do innych propozycji, moi drodzy. Jerzy Koczur, Spóźnione Lato, Zieliński, Oysterboy i Marta Wrochna. To propozycje do notowania 1751. Dzisiaj do południa można głosować. Zapraszam, afera.com.pl/aferzasta.

No i korki też, moi drodzy, wyszły, tak spoglądając na mapę miasta Poznania. To jest dobrze. Wydaje mi się w ogóle, że na wakacje to wszyscy pojechali jakoś kilka dni temu, a nie tak jak wakacje się rozpoczynały. Może to i lepiej, bo może tych korków nie będzie dłużej. Tak patrząc na ulice, które najbardziej są zapchane w tym momencie, no to na pewno Aleja Niepodległości, na pewno ulica Roosevelta, na pewno Rondo Caponiera, no i skrzyżowanie Królowej Jadwigi. O, te takie dziwne skrzyżowanie z ulicą Matyi. Tam remonty, przypomina mi, te remonty jeszcze trochę potrwają. Dodatkowo klasycznie bardzo ulica Lutycka przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowskiego. No i tak spoglądając na mapę Poznania, mógłbym powiedzieć, że to tyle. Przy rondzie Starołęka, jak zawsze, delikatne korki w kierunku miasta. No i 100% tego wszystkiego, co powiedziałem, się zgodzić może. 618750213 to numer, pod którym możecie dzwonić w sprawach drogowych. Zapraszam.

0: 3 minuty do godziny 9.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejny etap wyników ewaluacji jakości edukacji naukowej za lata 2022-2025. Minister na podstawie uchwały Komisji Ewaluacji Nauki przyznał kategorię dyscyplinom naukowym. Politechnika Poznańska otrzymała najwyższą ocenę A+ w naukach chemicznych. Kategorię A otrzymało 8 dyscyplin, a kategorię B+ zdobyły nauki matematyczne. Na końcową notę składają się 3 kryteria: poziom naukowy, efekty finansowe oraz wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Na dane kategorie mają znaczenie przy przyznawaniu uczelniom dotacji.
2: Radio Afera. Pociąg do informacji.
1: Pociągi pojadą ponownie między Wągrowcem a Rogoźnem. Nastąpi to po 15 latach przerwy. Jednak nim to się stanie, konieczne są prace modernizacyjne.
3: Aby przywrócić połączenia, kompleksowo wymienimy nawierzchnię na blisko 18-kilometrowym odcinku, a więc ułożymy na niej nowe oraz wykorzystywane wcześniej na sieci kolejowej, ale zachowane w dobrym stanie szyny i podkłady. Zastosujemy nową podsypkę, która zapewni odpowiednią stabilizację i wyremontujemy przejazdy kolejowe drogowe, które znajdują się na tej trasie.
1: Mówił Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK. Spółka planuje też montaż 2 nowych rozjazdów. Prace zasadnicze mają się zakończyć w pierwszej połowie 2027 roku. Szacuje się, że czas przejazdu między Wągrowcem a Rogoźnem wyniesie od 12 do 15 minut. Cały czas można składać wnioski o udział w programie Społeczna Agencja Najmu 1.0. Inicjatywę realizuje Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Osoby objęte programem mogą otrzymać dopłaty do czynszu, która zależy od metrażu mieszkania oraz liczby osób go zamieszkujących.
4: Ta oferta sama jest adresowana m.in. do osób, które w przeszłości ubiegały się o pomoc mieszkaniową od miasta, ale jej nie otrzymały m.in. z powodu zbyt wysokich zarobków lub niewystarczającej liczby uzyskanych punktów.
1: Mówił rzecznik prasowy ZKZL-u Łukasz Kubiak. Wnioski wyłącznie w formie papierowej można złożyć do końca lipca. Należy to zrobić w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, bądź też w 5 punktach obsługi klienta spółki.
2: Na antenę wchodzi kultura.
1: Ruszył Festiwal Murali 2026. Do niedzieli poznaniacy mogą zobaczyć malowanie na żywo i zwiedzić targi sztuki. Odbędą się też warsztaty z malarstwa, rysunku czy sitodruku. Udział w nich jest bezpłatny, natomiast obowiązują wcześniejsze zapisy. W ramach festiwalu w Poznaniu powstaną 4 nowe murale. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Godzina 9 wybiła na zegarku, a to oznacza, że zapraszamy kurę po raz kolejny na antenę.

0: 24 dzień lipca w kalendarzu, mamy to piątek, 0 dni do weekendu nam zostało, to z informacji najważniejszych. Krystyna Kinga, Krzesimir, Olga, Wiktor, Augustyn, Kunegunda i Gleb obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości, Dzień Policjanta, Dzień Pszczółki Mai. To święta, które mamy w kalendarzu również wpisane. No i przysłowie przypominam, gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi, gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuję. Ja burzy żadnej nie czuję, moi drodzy, spoglądając na prognozę pogody, słonecznie, ciepło i przejrzyście dzisiaj. No a informacje z Poznania i z regionu to już za chwilę.
1: Nie przeszkadzaj mi, wiem jakie oczy masz strach.

4 minuty po godzinie 9 na zegarku. My zaglądamy do tego, co dzieje się w Poznaniu i co dzieje się w regionie. Moi drodzy, zaczniemy od tego, co w samym centrum miasta Poznania. Oprócz remontu mostów Chrobrego, moi drodzy, no to dodatkowo mało klientów na Placu Wielkopolskim. No i nie bez powodu powiedziałem o tych mostach Chrobrego, no bo niektórzy sprzedawcy informują, mówią i dodatkowo apelują o jakąkolwiek pomoc, ponieważ mówią, że ta mała ilość klientów i taka mała ilość osób odwiedzających Plac Wielkopolski i kupujących na Placu Wielkopolskim związana jest przede wszystkim z odcięciem targowiska od miasta przez remonty właśnie mostów Chrobrego. To te remonty oczywiście oprócz zmian w funkcjonowaniu tras samochodowych zmieniły również trasy funkcjonowania komunikacji miejskiej. Musimy pamiętać, że od listopada ubiegłego roku ruch tramwajowy na odcinku od Wielkopolskiego Placu właśnie do Ronda Śródka został wstrzymany. No i uruchomiono zastępczą linię wahadłową z tego powodu, więc nie ma tego przesyłu dużych mas ludności przez Plac Wielkopolski właśnie. No i z tego powodu niektórzy sprzedawcy z tego miejsca mówią, że sytuacja jest bardzo trudna. Wystarczy spojrzeć dookoła. Tutaj nie ma co mówić, tak mówi właścicielka jednego ze stanowisk. No a inni sprzedawcy mówią, że mają wrażenie, że rynek do końca tego remontu może nie przetrwać. Planowana przebudowa mostu Chrobrego ma trwać do początku albo do połowy roku 2028. No a ci sprzedawcy liczą jak najszybsze zakończenie prac w tej okolicy. Na razie są narzekania, na razie są apele może o jakieś zmiany, na razie są też informacje, że sprzedawcy rezygnują, aczkolwiek jak patrzę na informacje, które Głos Wielkopolski w internecie podaje, no to spółka targowiska poinformowała, że tylko jeden sprzedawca w tym czasie zrezygnował, no i żadnych skarg takich oficjalnych na piśmie nie było. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Miejmy nadzieję, że Plac Wielkopolski to wszystko przetrwa, no i do roku 2028 nadal będzie istniał i ci sprzedawcy w tym miejscu nadal będą sprzedawać. A propos mostu Chrobrego, no to ja spoglądam jeszcze na zdjęcia, jak ta inwestycja wygląda i na jakim jest to etapie. Trwa montaż konstrukcji, z tego co patrzę. Taka wielka żeliwna, metalowa albo z innego materiału stworzona konstrukcja została zamontowana. No i stoi, więc to wszystko idzie już w coraz lepszym kierunku, moi drodzy. Zastanawiam się, dlaczego tak szybko? Dlaczego tak szybko w mieście Poznaniu ktoś robi remont? Według mnie powinno to być przedłużone na kolejne może 5, może 6, może 7 lat. Oczywiście żartuję. I bardzo przepraszam za ten żart, żebyśmy nie zagalopowali się trochę w tym żarcie i nie okazało się, że ta tradycja budowlana również nawiedzi to miejsce. Trzymamy kciuki, żeby to szło jak najszybciej. No i rzeczywiście, już takie nadmoszcze albo podmoszcze stoi, moi drodzy. I miejmy, że stać będzie jak najdłużej i inne dobudówki do tego również będą stworzone jak najszybciej. Z budowy mostów, z targów przenosimy się również, moi drodzy, na poznańskie i nie tylko poznańskie uczelnie. No bo tutaj natłok studentów i przede wszystkim natłok osób, które napisały maturę w tym roku. 321 tysięcy osób przystąpiło do matury. To 66 tysięcy osób więcej niż w zeszłym roku. Dlaczego? No bo mamy to półtora rocznika, które zakończyło swoją edukację w liceum albo w innych szkołach na tym samym poziomie. To oczywiście ze zmianami z sześciolatkami, kiedy to sześciolatki obowiązkowo poszły, związane z sześciolatkami, kiedy to sześciolatki te lata temu obowiązkowo poszły do szkół podstawowych. Potem to się znowu wszystko pozmieniało, ta sytuacja się poodwracała, no ale ten powiększony rocznik został w tym momencie przepchnięty, można to tak powiedzieć, przez te trybiki edukacyjne, no i aplikował na studia. Z tego powodu na uczelniach wielki natłok i zatrzęsienie kandydatów, przede wszystkim progi poszły w górę, na przykład na Politechnice Poznańskiej, no i osoby, które również aplikowały na te uczelnie, tego jest natłok. Politechnika Poznańska na przykład pierwszy raz w trakcie swojego istnienia przyjęła kandydatów i uwaga, tych kandydatów przyjmie bez drugiego naboru. Politechnika Poznańska jest wypchana w tym momencie w 100%, a patrząc na najpopularniejsze
najpewniejsze kierunki, no to sztuczna inteligencja na miejscu numer jeden. I właśnie o tych progach też trzeba powiedzieć, to 865,5 punkta, te poszły w górę. Cyberbezpieczeństwo to 860,5 punkta. Data Science w biznesie to 853,5 punkta. Zdecydowanie więcej studentów, wypchana uczelnia w 100%, no i dodatkowo progi poszły w górę. Współczuję wszystkim kandydatom, którzy musieli się z tym mierzyć. No i również trzymam kciuki.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.

0: Skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

18 minut po godzinie 9, moi drodzy, na zegarku, to oznacza, że na listę aferowych nowości sobie szybko zaglądamy. Marcin Szczurski do nas przychodzi. O, jak ładnie. To przeczucie na retro. Najnowszy singiel.

No, bardzo ciekawe połączenie muzyczno-tekstowe. Więcej informacji o tej nowości na naszej stronie afera.com.pl w zakładce Muzyka. Moi drodzy, teraz przypominam o konkursie. Można wysyłać wiadomości pod numer 7148. Jeżeli chcielibyście powalczyć o wejściówki na Silent na Wolności, zapraszam serdecznie. Ten już w najbliższą sobotę. Afera, wasze imię i nazwisko. Tak piszecie w SMS-ie, potem odpowiadacie na pytanie konkursowe, jak dobrze spędzić sobotę. No i czekam do godziny 10 właśnie na takie złote.

No i czasami takie do widzenia by się chciało powiedzieć, ale my nie mówimy do widzenia, moi drodzy. My mówimy dzień dobry. No i do godziny 10 będziemy oczywiście z wami. aferanek@afera.com.pl. Czekam tutaj na wiadomości. Słuchacz Jan napisał, a propos tych korków i a propos tego, że mówiłem, że wakacje się chyba trochę później zaczęły dla wielu osób, no to napisał słuchacz Jan następująco, że w największym szoku był wczoraj, kiedy po godzinie 17 jechał przez centrum, a tam tylko kilka samochodów. Oby tak zostało. No do września na pewno.

Nie wiem, czy w Wielkiej Brytanii są korki, moi drodzy, ale na pewno wiem, że Man or Astroman to temat, jaki dzisiaj James Shanahan podejmuje w The English Breakfast. To już za chwilę, po 9:30.

0: That's Manorashtra Man. And as we tuck those little green men in on today's English Breakfast, I'd like to thank you all for listening. You've been delightful. English Breakfast. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, head down, chin up, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: 21 wiek, panika i afery.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Nie idziemy spać, niech się buja.
4: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Merys Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

A wcale nie trzeba jechać daleko, moi drodzy, bo można nawet z Poznania nie wyjeżdżać, żeby na fajne wydarzenia kulturalne się wybrać. Albo takie około kulturalne, bo ja nie wiem, szczerze mówiąc, jak murale i mają się do takiej kultury wysokiej. Może w ogóle nie powinniśmy dzielić kultury na kulturę niską i kulturę wysoką. Na pewno będzie w 100% artystycznie. Festiwal murali się rozpoczął już wczoraj. Będzie trwał do końca weekendu. No i jeżeli chcielibyście wybrać się na przykład na warsztaty malarskie, warsztaty ceramiczne, warsztaty rysunkowe, czy warsztaty sitodruku, to zapraszamy bardzo serdecznie do artystycznego miasteczka w Nurcie. Do końca weekendu. A jeżeli chcielibyście wiedzieć i zobaczyć, gdzie nowe murale powstaną w trakcie tego całego festiwalu, to już mówię, na ulicy Konfederackiej 4, na ulicy Grochowskiej 83/85, na ulicy Górna Wilda 80, no i na ulicy 28 czerwca 1965 roku pod numerem 131. Tam nowe murale w trakcie festiwalu będą powstawały. Jeżeli byliście, możecie napisać. Jak wrażenia? aferanek@afera.com.pl. Nieustająco do godziny 10 czekam na wasze informacje. Zapraszam.

No my też nie widzimy, ale się słyszymy, miejmy nadzieję, na 98,6. Moi drodzy, w internetowym playerze również można nas słuchać. No i można z tego powodu posłuchać listy aferowych nowości.

A na liście aferowych nowości Oester Boy do nas przychodzi ze swoim najnowszym singlem. To filmowy kadr. Więcej informacji i szczegóły na naszej stronie.

7148. Moi drodzy, to numer, pod który możecie wysyłać SMS-y. Przypominam wam nieustająco. W treści wpisywać afera, wasze imię i nazwisko i odpowiadać na pytanie, co można zrobić w sobotę, jeżeli chcielibyście wybrać się na Silent na wolności. Wejściówka podwójna, przygotowana specjalnie dla was. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. 7148. To numer. Czekamy do godziny 10 na wasze odpowiedzi. Potem konkurs rozwiążemy, więc jeszcze chwilę czasu na zastanowienie. No i na wysłanie macie. Zapraszamy.

0: Marcel Kujawy już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Będzie o kwiatach?
1: Nie, akurat o kwiatach nie.
0: No to szybki skrót serwisu, bo zaraz 3 minuty do
1: 9. Będzie trochę o sporcie, o Lechu Poznań, który przedłużył umowę na dzierżawę stadionu. Będzie też Warta Poznań, bo startuje dzisiaj pierwsza liga. Będzie też rzeka rowerów i będzie Posum, sprawa w Posumie dosyć gruba.
0: Czyli głównie o sporcie, no i jakieś tam hakerskie elementy dodatkowe do tego wszystkiego. Na 3 minuty przed 10.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Pracownik przychodni Posum miał włamać się do systemu placówki, a następnie ujawnić dane pacjentów. W świetle prawa objęte są one tajemnicą lekarską i przepisami o ochronie danych osobowych. W sprawie oświadczenie wydał dyrektor lecznicy. Posum złożył już zawiadomienie do prokuratury. Poinformowano też służby zajmujące się cyberbezpieczeństwem. W ośrodku wszczęto postępowanie wewnętrzne. Przychodnia rocznie przyjmuje 200 tysięcy pacjentów, wykonuje świadczenia prywatne i na NFZ.
2: Informacje z bułgarskiej.
1: Lech Poznań zostaje na dłużej przy bułgarskiej. Kierownictwo Kolejorza podpisało z miastem Poznań aneks do umowy o dzierżawie stadionu. Dokument zakłada, że konsorcjum Lech Poznań i Stadion Poznań będzie operatorem obiektu do końca 2041 roku.
3: Krótki okres, który pozostał, uniemożliwiał nam pozyskiwanie środków zewnętrznych. Teraz ta nowa data, 31 grudnia 2041, no daje nam też poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli zainwestujemy grube miliony, a takie mamy plany, kilkadziesiąt milionów w najbliższych latach stadion, w otoczenie stadionu, że będziemy mogli po prostu i mieli czas wykorzystać te zrealizowane nakłady inwestycyjne.
1: Mówił prezes zarządu Lecha Poznań Karol Klimczak. Kolejorz rolę operatora stadionu pełni od 2011 roku. Dotychczasowa umowa zakładała, że mistrz Polski będzie tę funkcję sprawował do 2031. Nie tylko Kolejorz rozpoczyna rozgrywki ligowe, zrobi to też Warta Poznań. Beniaminek pierwszej ligi zmierzy się dzisiaj na wyjeździe z Polonią Bytom. Pomimo czterech porażek w sparingach, Zieloni zachowują spokój przed startem sezonu.
4: Przed pierwszym meczem jestem spokojny, będziemy przygotowani najlepiej jak tylko potrafimy. Natomiast nie ukrywam i każdy o tym jakby jest świadomy, że czas tutaj działa na naszą korzyść i czym dłużej pracujemy wspólnie, czym ten zespół się spaja, czym mamy większe automatyzmy na boisku, ale także poza boiskiem, to tym będzie nam łatwiej w potyczkach ligowych.
1: Mówił trener Warty Poznań Maciej Tokarczyk. Pierwszy gwizdek dzisiaj w Bytomiu o 18:00.
2: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: W niedzielę odbędzie się piąta edycja Rzeki Rowerów. Paradę organizuje Stowarzyszenie Rowerowy Poznań. Poznaniacy przejadą ulicami miasta chwilę po 12:00 i na uczestników czeka rodzinny piknik z animacjami dla dzieci i warsztatami. Oprócz tego odbędzie się pokaz akrobatyczny i będzie można zasięgnąć rad odnośnie pielęgnacji swojego roweru. Zaplanowano także ceremonię laureatów Rowerowej Stolicy Polski 2026. Był to ostatni serwis w tym tygodniu. Życzę dobrego weekendu, a na kolejne wydania serwisów informacyjnych zapraszam od poniedziałku.
5: Ladies and gentlemen.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

No tak mi się w ostatniej sekundzie przypomniało. Dobrze, że mi się przypomniało, moi drodzy. Mamy piątek, 24 dzień lipca, a to oznacza, że do weekendu tylko 0 dni nam zostało. Wszystkiego dobrego w tym świętowaniu wam życzę. Krystyna, Kinga, Krzesimir, Olga, Wiktor, Augustyn i Kunegunda i Gleb obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości, Dzień Policjanta, Dzień Pszczółki Mai w kalendarzu również mamy, a do tego przysłowie: gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi, gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje. Tak poetycko jeszcze na sam koniec się zrobiło. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za to, że byliście z nami od godziny 6.30. Do zwycięzców konkursu odezwiemy się oczywiście, jak zawsze, drogą SMS-ową. Kto pisał a propos Silentu na wolności, ten niech trzyma telefon w dłoni i czeka na wiadomość zwrotną. Dziękujemy. W składzie Weronika Leduchowska, Marcel Kujawa, Kamil Stróżyński, a na sam koniec zaglądamy jeszcze do kartki z kalendarza. Rok 2001. Wtedy to Jimmy Eat World wydało Bleed American. No i tam taki klasyk jak The Middle. Na sam koniec. Dobrego dnia, dobrego weekendu. Do usłyszenia. Siema i cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
5: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Dobry wieczór. Audycja Goodnight Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
0: Autopromocja. Radio Afera.

Chyba dawno nie leżałem tu, chyba dawno nie kochałem cię tak bardzo jak wczoraj. Ach, szkoda.

Ja za wszystko płacę. Zobacz, czas stanął w miejscu. Jeszcze wczoraj, dziś nie miało sensu, nie miało sensu. Chyba dawno nie potrzebowałem pragnąć. Chyba dawno nie ufałem ci tak bardzo jak wczoraj.

0: Rozumiesz?
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: W poniedziałki i piątki od 18.
5: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
6: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
5: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
6: Sobota, godzina 19.
5: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
1: Autopromocja.

0: teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Zauważyliście? Wszyscy teraz rozmawiają o pieniądzach.
1: Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chcę tańczyć, to

0: Autopromocja.
1: I znalazłam to ostatnio.
2: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
1: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
2: Okej, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
1: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
2: W sobotę o 16.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radio Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Bo stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Weekend startuje, a razem z nim kolejne kulturalne plany. Dzisiaj będzie muzycznie. Sprawdzamy wydarzenie, które szuka nowych głosów i daje scenę artystom, o których być może jeszcze niedługo zrobi się naprawdę głośno. Ja jestem Mikołaj Nalewajko i zapraszam na Przynętę Kulturalną.
0: Przynęta kulturalna.
2: Kto wie, może właśnie tutaj zaczyna się kariera kolejnej wielkiej gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Go On Stage Festival to wydarzenie stworzone z myślą o odkrywaniu nowych talentów i pokazywaniu najciekawszych zjawisk w rodzimej muzyce. To nie tylko koncerty, ale też przestrzeń dla młodych artystów, którzy dostają szansę zaprezentowania się szerszej publiczności, obok bardziej doświadczonych wykonawców. Festiwal od kilku edycji przyciąga setki zgłoszeń. Od solistów po zespoły reprezentujące bardzo różne gatunki. Od jazzu po alternatywę i muzykę elektroniczną. Jego wyjątkowość polega na konkursowej formie. Artyści walczą o uwagę publiczności i jury, a główną nagrodą jest kontrakt płytowy ufundowany przez Warner Music Poland. Poznań odgrywa w historii festiwalu szczególną rolę. To właśnie tutaj odbywają się najważniejsze koncerty, w tym finałowe spotkanie podsumowujące cały cykl. Jeśli więc chcecie zobaczyć, kto może być kolejnym ważnym głosem polskiej muzyki, warto dać szansę tym, którzy dopiero zaczynają swoją drogę. Już w sobotę na scenie pojawiają się zarówno uznani artyści,

0: niedzielę festiwal zamknie kolejny dzień pełny muzycznych spotkań. Na scenie pojawi się Błażej Król, jeden z najbardziej charakterystycznych głosów polskiej sceny alternatywnej, a także zespół Wczasy, który łączy indie, elektronikę i postpunkową energię. Nie zabraknie również projektu Damiana Sikorskiego oraz występu Twój Dawid, laureata drugiej edycji Go On Stage Festival. Publiczność pozna też kolejnego zwycięzcę konkursu, czyli laureata trzeciej edycji festiwalu, którego nazwisko zostanie dopiero ogłoszone. Centrum Kultury Zamek, bramy otwierają się o 17, a koncerty startują o 17.30. A jeśli zamiast koncertów i scen macie ochotę przenieść się kilka wieków wstecz, na Śródce czeka prawdziwa podróż do średniowiecza. Jarmark rycerski świętego Franciszka zmieni okolice rynku śródeckiego w dawne miasteczko pełne rycerzy, rzemieślników, muzyki i rodzimych atrakcji. Na miejscu będzie można zobaczyć walki rycerskie, pokazy dawnego uzbrojenia, występy muzyki dawnej i spektakle kukiełkowe dla najmłodszych. Nie zabraknie też warsztatów dawnych rzemiosł, od pisania gęsim piórem, podkactwo oraz jarmarku, na którym swoje wyroby zaprezentują twórcy i rękodzielnicy. Ciekawostką będą również pokazy sokolnicze, zagroda młodych rycerzy i możliwość poznania świata dawnych wojów, trochę bliżej niż tylko z książek czy filmów. Rynek Śródecki w sobotę i niedzielę.
1: Radio Afera, rokowo i

zdążyliśmy zrobić prania. Tam leżą są, ja bym tego nie wieszała. Skitraj to, nie pokazuj, gdzieś uduźdaj. Zobaczy ktoś, powie, że kradzione brudne. Kochani, warto, nie zdążyliśmy zrobić prania. Tam

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22.
0: Autopromocja.

0: voicemail with the playback.
1: Hello, no one is available.
0: Autopromocja.
2: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.
7: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
8: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Mam już mirolek, satomowe zegary, budziki teraz jest zawsze teraz. Wystarczy umieć liczyć do zera. Ciężką nogę wbijam w podłogę, wbijam się w moment, nie samochodem. Korek zabiłbym, nie myślą, że stoję.
1: Nie stoję.
0: Za mala drift we wszystkich kierunkach przestrzeni naraz. Co mi przestrzelić kolana w urzędach i na wykładach, w kolejkach i na kazaniach. Ciśnienie rost, mala drift mi łeb jak granat. Robi ej, zamach. Ludzie mówią wejście, lecz się sam się wejście lecz się. A wrócę jeden lepszy ekspert, pieprzy ostracyzm. 8 godzin dziennie robię terapię, a oni mówią wejście.

0: Mam komfort jak Concord, dźwięk przebijam, mam flow co pływa jak ryba, wpływa na ogląd jak kompot. W żyłach jak w kompot, śliwa wpadłeś, ponton pęk jak kondon. Twoja dziewczyna budzi się zima.
1: Masz peka,
0: mam więcej prochu niż w aptekach. Hałaki z moja ladrej po płochu. Uciekaj, masz czerwony punkt na plecach. Słów puk na plecach i rymów desant i kilka stów lów, co z baranów ryżną kebab. Czyściec, terror, czołgi obracają by o 3, 6, 0 stopni. Wzgórza mają

I nie musisz mówić nic, nawet patrzeć możesz w inną stronę. Ukradkiem zerkać na telefon.

0: Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
1: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama. Nie idziemy
2: spać, nic się bujać. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20:00. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Mixer.
1: Nigdy więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło.

0: Autopromocja.
1: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
2: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
3: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: La Land.
1: Stary to fanatyk kultury.
2: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
3: Weekend startuje, a razem z nim kolejne kulturalne plany. Dzisiaj będzie muzycznie. Sprawdzamy wydarzenie, które szuka nowych głosów i daje scenę artystom, o których być może jeszcze niedługo zrobi się naprawdę głośno. Ja jestem Mikołaj Nalewajko i zapraszam na przynętę kulturalną.
1: Przynęta kulturalna.
3: Kto wie, może właśnie tutaj zaczyna się kariera kolejnej wielkiej gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Go On Stage Festival to wydarzenie stworzone z myślą o odkrywaniu nowych talentów i pokazywaniu najciekawszych zjawisk w rodzimej muzyce. To nie tylko koncerty, ale też przestrzeń dla młodych artystów, którzy dostają szansę zaprezentowania się szerszej publiczności, obok bardziej doświadczonych wykonawców. Festiwal od kilku edycji przyciąga setki zgłoszeń. Od solistów po zespoły reprezentujące bardzo różne gatunki. Od jazzu po alternatywę i muzykę elektroniczną. Jego wyjątkowość polega na konkursowej formie. Artyści walczą o uwagę publiczności i jury, a główną nagrodą jest kontrakt płytowy ufundowany przez Warner Music Poland. Poznań odgrywa w historii festiwalu szczególną rolę. To właśnie tutaj odbywają się najważniejsze koncerty, w tym finałowe spotkanie podsumowujące cały cykl. Jeśli więc chcecie zobaczyć, kto może być kolejnym ważnym głosem polskiej muzyki, warto dać szansę tym, którzy dopiero zaczynają swoją drogę. Już w sobotę na scenie pojawią się zarówno uznani artyści, jak i ci, którzy dopiero budują swoją muzyczną drogę. Publiczność usłyszy koncerty Matyldy i Łukasiewicza oraz Zuty, a także występy laureatów koncertów eliminacyjnych Go On Stage Festival. Wśród nich znaleźli się Bartek Przestrzeń, Gabriela Salem, Tosia Witkosz, Kozyrska i Sieczka, Zofia Justyńska i Lunar Trips. To dobra okazja, żeby sprawdzić, kto w najbliższych latach może namieszać na polskiej scenie muzycznej. Centrum Kultury Zamek. Bramy otwierają się o godzinie 17, a pierwsze koncerty startują o 17.30. W niedzielę festiwal zamknie kolejny dzień pełny muzycznych spotkań. Na scenie pojawi się Błażej Król, jeden z najbardziej charakterystycznych głosów polskiej sceny alternatywnej, a także zespół Wczasy, który łączy indie, elektronikę i postpunkową energię. Nie zabraknie również projektu Damiana Sikorskiego oraz występu Twój Dawid, laureata drugiej edycji Go On Stage Festival. Publiczność pozna też kolejnego zwycięzcę konkursu, czyli laureata trzeciej edycji festiwalu, którego nazwisko zostanie dopiero ogłoszone. Centrum Kultury Zamek, bramy otwierają się o 17, a koncerty startują o 17.30. A jeśli zamiast koncertów i scen macie ochotę przenieść się kilka wieków wstecz, na Śródce czeka prawdziwa podróż do średniowiecza. Jarmark rycerski świętego Franciszka zmieni okolice rynku śródeckiego w dawne miasteczko pełne rycerzy, rzemieślników, muzyki i rodzimych atrakcji. Na miejscu będzie można zobaczyć walki rycerskie, pokazy dawnego uzbrojenia, występy muzyki dawnej i spektakle kukiełkowe dla najmłodszych. Nie zabraknie też warsztatów dawnych rzemiosł, od pisania gęsim piórem, po tkactwo oraz jarmarku, na którym swoje wyroby zaprezentują twórcy i rękodzielnicy. Ciekawostką będą również pokazy sokolnicze, zagroda młodych rycerzy i możliwość poznania świata dawnych wojów. Trochę bliżej niż tylko z książek czy filmów. Rynek Śródecki w sobotę i niedzielę.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznania.

0: Godzina 16 na zegarach, a to może oznaczać tylko jedno.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Nie, no takich wybuchów w hurtowni chyba nie przewidujemy, co?
0: No chyba nie.
2: No mam nadzieję, że tak nie będzie, że tu spokojnie sobie dotrwamy do godziny 18, zwłaszcza, że weekend się rozpoczyna, drodzy słuchacze. Patryk Wojciak przy konsolecie realistorskiej, a przy mikrofonach...
0: Marcel Kujawa.
2: I Michał Rogoziński. Piątek już powiedziałem, 24 lipca jeszcze dodam.
0: Imieniny dzisiaj obchodzą Krystyna, Kinga, Krzesimir i z nietypowych świąt Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. Wiesz co, zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem oksymoron, ale zostawmy to już. Dzień Policjanta i Dzień Pszczółki Mai. No wszystkim policjantom wszystkiego najlepszego.
2: A co jeśli jakiś policjant wirtualnie kocha pszczółkę Maję? Można to połączyć w jedno.
0: No można, niby można. No,
2: jeszcze ma na imię Krzesimir, Maja ma na drugie Krystyna, a Kinga ma zbierzmowanie.

0: LCD Sound System na początek dzisiejszej hurtowni. Teraz zupełnie zmieniamy, nie wiem czy klimat, ale na pewno zmieniamy pochodzenie i może nie taką rozpoznawalność tego, co wam brakowało wykonawców, bo teraz o wykonawcach, którzy dopiero zaczynają, którzy dopiero wchodzą na te najważniejsze sceny, sobie porozmawiamy.
1: My mamy dla was konkurs, możecie wygrać bilety na Go On Stage Festival. Na jutrzejszy dzień, na dzień pierwszy, wystąpią dla was Matylda Łukasiewicz i Zuta.
0: Tak jest, to są finaliści. Oprócz tego Barek Przestań, Gabriela Salen, Tosia Witkosz, Kozyrska i Sieczak oraz Lunar Trips. To jest cały zestaw, który jutro łącznie od godziny 17.30 w zamku, a o 20.15 pierwszy koncert finałowy. Podwójna wejściówka czeka na kogoś z was.
1: A żeby ją zdobyć, to trzeba wysłać SMS na numer 7148. Koszt takiej wiadomości oczywiście złotówka i 23 grosze, a w treści SMS-a, afera, imię i nazwisko i odpowiedź na pytania.
0: Tak jest, a pytamy was dzisiaj przy Dniu Policjanta o waszego ulubionego policjanta. Złotówka 23, czekamy.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Normalnie o tej porze. W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
5: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja.

0: Michale, nie wiem jak ty, ale ja mam nadzieję, że już nie będzie takiego lata, że jak człowiek staje rano, to ma wrażenie, że jest listopad i...
1: No nie wiem, tobie to przeszkadza, że się nie roztapiasz wychodząc z łóżka do łazienki?
0: Nie, wolę, żeby było trochę cieplej, żeby nie padało.
1: No to się nie dogadamy, bo ja na przykład jak widzę modele opublikowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na przyszły tydzień, to mam wątpliwości, czy ja na pewno chcę spędzać ten czas w Poznaniu. Jeden model mówi, że w przyszły piątek ma być 36 stopni, drugi model mówi, że 37, a jak tak patrzę po innych miastach, to nawet i 40 w niektórych miejscach ma być w przyszły weekend przekroczone znowu.
0: No to miejmy, że już nie będzie takiego lata ani upalnego, ani takiego listopadowego. Pójdźmy na kompromis.
1: No właśnie, tak jak dzisiaj jest spoko, nie? Takie 22, no
0: tak,
1: 23.
0: Dzisiaj jest bardzo ładnie w końcu.
1: O, no właśnie, no czyli można znaleźć porozumienie w tej sytuacji. Takie lato może być. Takiego lata, jak mówiliśmy wcześniej, na pewno nie będzie na naszej antenie. O tym teraz Michał Kisielewski, to autor naszej nowości muzycznej na Kwadrans po 16.
2: Słońce w kieszeniach nosiliśmy. Zapach traw na skórze wciąż tkwi.

0: O nowościach muzycznych na stronie afera.com.pl w zakładce muzyka. Możecie poczytać, my teraz o innej nowości wam powiemy.
1: My o nowościach w Lechu Poznań, bo...
0: Modowych.
1: Modowych, tak. Kolejarz zaprezentował swój drugi komplet. Tak mówiłeś tutaj mi na ofie, że troszkę taka ceratka.
0: No właśnie, bo to jest taki, te koszulki są białe, no czego innego się spodziewać po wyjazdówkach Lecha, ale one są białe z takim wzorkiem, nie wiem, czy on jest złoty, czy jakiś taki podobny kolor i on ma taki kształt, że rzeczywiście wygląda tak jak taka ceratka na stole u babci.
1: No widzisz, w takim klimacie trochę jak spod z okazji setnych urodzin Ekstraklasy.
0: No tak, bo tam też było u babuni, tam też był taki Wojciech Mońka siedzący u stole i powiadający, a ty chłopczyku, to już masz?
1: Tak było, ten? Ale swoją drogą wszystkiego najlepszego dla Ekstraklasy. Co byśmy bez niej zrobili?
0: Dzisiaj rusza, to ważne, od darbów tak. Ważnego programu graficznego.
1: Tak, Painta,
0: no właśnie, to o 18, ale my wam polecamy sport w Radio Afera po godzinie 18, bo tam audycja Sporting Club Afera. Koszulki też możecie zobaczyć. Nie wiem, czy to wy tam widzicie ceratkę, czy coś innego. Hurtownia mam po afera.com.pl. Możecie nam napisać.

0: 24 lipca, 16:24, wszystko się zgadza, to jest idealny moment, żeby zajrzeć do kalendarium.
1: Tak jest, to idealny moment. 98 rok, Sejm RP przyjmuje tego dnia 24 lipca ustawę o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, czyli mówiąc w skrócie, wprowadzono 16 województw. Oczywiście ustawa weszła w życie 1 stycznia 99, ale też wróciły powiaty do łask.
0: No jestem takim starym dziadem, że pamiętam jeszcze...
1: Pamiętasz 49 bodajże.
0: 49, no 49. Tak, czarne blachy, było wszystko. A co do samochodów takich starych z czarnymi blachami, to w roku 1959 wyprodukowano pierwsze auto FSC Żuk, czyli najbardziej domyślnego starego polskiego dostawczaka. 587 818 egzemplarzy powstało. Niektóre jeszcze istnieją.
1: Niektóre
0: nawet działają.
1: Tak, to prawda, niektóre działają. Ja jeszcze wrócę do roku 98, bo polityka polityką, ale kultura kulturą. Tegoż dnia i w tym samym roku premierę miał Szeregowiec Ryan, ten kultowy film wojenny.
0: A ten Ryan to z którego województwa był?
1: Nie mam pojęcia, on był z Ameryki.
0: A,
1: z,
0: mis-

0: Kowboje są z piekła, to Pantera, to 36. rocznica wydania albumu Cowboys from Hell. A czy piekło będzie w Poznaniu?
1: Dzisiaj nie, dzisiaj 23 stopnie, obecnie 23 stopnie, w nocy temperatura spadnie do około 14, około 3 w nocy.
0: Jakbyś był pingwinem, to byś mówił inaczej na 23 stopnie.
1: Jestem wiem, ale jestem na szczęście człowiekiem. 1014 ciśnienie wynosi hektopaskali, wiatr troszkę dzisiaj wieje, ponad 20 km na godzinę.
0: Ja zaglądam na poznańskie drogi, tutaj przede wszystkim wypadek na drodze Nemińskiej, mniej więcej na wysokości wiaduktu pod ulicą Hetmańską, także tam uważajcie. Uważajcie też w ogóle na ulicy Hetmańskiej, bo ona ma zresztą tak samo zakrakowana jak zawsze to bywa popołudniami, zwłaszcza w stronę Ronda Starołęka. Tam, przypominam, jeszcze trwają prace, także tutaj możecie się utrudnień rzeczywiście spodziewać. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na rejon wiaduktu Górczyńskiego, tam także dosyć spory jak na tę godzinę korek. Oprócz tego ulica Bukowska, rejon skrzyżowania z Polską i tu wbrew pozorom wcale nie wyjazd z miasta, a wjazd do Poznania. To jest ta strona, która stoi bardziej. Uważajcie też na Świętego Wawrzyńca na skrzyżowaniu z Niestachowską. Tam także wypadek, z wypadków mamy także A2 i węzeł. Mniej więcej węzeł Poznań-Luboń, kawałek za węzłem Poznań-Luboń w stronę Warszawy. A na Krzesinach prace dalej trwają, także tam też na gaz gazu.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
2: Seks Afera.
3: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
0: Autopromocja. Hurtownia na 98,6.

0: Dochodzi godzina 16:39. My do was biegniemy z przypomnieniem o konkursie.
1: Tak jest, będzie rywalizacja. Mundial się skończył, zaczyna się Ekstraklasa, ale nie tylko piłką nożną człowiek żyje. Można też na przykład bić się na to, kto zrobi lepszy koncert.
0: Tak, można się na to bić. Myślę, że Gołą Stage w tym pewnie konkursie bierze udział. Rozdajemy bilety dla was na ten Gołą Stage na pierwszy dzień. Wejściówka podwójna do was do wygrania.
1: Tak jest. Finaliści trzeciej edycji to w tym wypadku, jeśli chodzi o ten koncert, Zuta oraz Matylda i Łukasiewicz. Ich możecie posłuchać jutro, jeśli wyślecie do nas SMS-a pod numer 7148.
0: W treści SMS-a napiszcie afera, swoje imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, a pytanie brzmi, jaki jest wasz ulubiony policjant?
1: Tak jest, pytamy o to, bo dzisiaj Dzień Policjanta jest. Złotówka i 23 to koszt SMS-a, którego musicie do nas wysłać. Strój chyba, tam nie ma dress code'u, ale może koszula w kwiaty będzie jakąś opcją na taki koncert.
0: Albo koszulka Lecha.
1: O, też może być, trupa. Jednak o kwiatach.

0: czas na naszą rozmowę na antenie. Moim gościem jest dzisiaj Maciej Włodarski ze Stowarzyszenia Miłośników Dziedzictwa Historycznego imienia Józefa Wybickiego i porozmawiamy sobie o tym, dlaczego Poznań jako jedyne miasto jest wymienione w naszym hymnie narodowym. Chodzi konkretnie o trzecią zwrotkę, o jej początek. Jak Czarnecki do Poznania po szwedzkim zaborze. To ja może zapytam pana na początku, kim był, przypomnijmy sobie, kim był Czarnecki i dlaczego się wybierał do Poznania?
1: To jest raczej taka, powiedzmy, troszeczkę wizja artystyczna Józefa Wybickiego, jeśli chodzi o umieszczenie Czarneckiego w tej zwrotce. Czarnecki to bohater polskiej wojny przeciwko Szwecji w czasie potopu szwedzkiego. Rzeczywiście walczył na terenie Wielkopolski, wspierając tutaj lokalną partyzantkę, ale Wybicki umieścił Czarneckiego w hymnie zupełnie z innego powodu. Ponieważ tutaj musielibyśmy zastanowić się nad tym, jakie znaczenie miała pieśń Legionów dla Wybickiego. Ponieważ nie była to taka zwykła żołnierska piosenka, którą się pisze dla wojska, żeby sobie maszerując śpiewało. Wybicki, taka postać troszeczkę niedoceniona, ale miał zupełnie inne plany w stosunku do tej piosenki. I on ułożył pieśń, która była odezwą do żołnierzy służących w Legionach Polskich we Włoszech oraz odezwą dla ewentualnych jeńców polskich w szeregach armii austriackiej, która walcząc z Napoleonem dostawała się w ręce wojsk francuskich. W ten sposób można było ich przyciągnąć do tej myśli, do tego tworu walki Legionów o niepodległość kraju. A Czarnecki, jak znamy jego historię, to praktycznie w 1656 roku wybrał się do Danii i walczył tam przeciwko Szwedom. Natomiast nigdy przez morze nie wracał. On wracał do Polski przez północne Niemcy i praktycznie, owszem, mógł się otrzeć o północną część Wielkopolski, ale ruszył dalej na wschód, bo wtedy rozpoczęła się wojna z kolejną koalicją antypolską. Chodziło o to, żeby uzmysłowić żołnierzom, że tak jak Czarnecki do kraju wrócił w potrzebie, tak my wrócimy do kraju przez morze. Miał na myśli Wybicki Adriatyk, którym przepłynąć należało na północny wschód, następnie pograniczem tureckim dotrzeć do południowo-wschodnich krańców Polski i ruszyć na zachód w kierunku nadchodzących wojsk napoleońskich. Taki był zamiar Czarneckiego. A czemu Poznań? No właśnie, tutaj się można zastanowić, czy dlatego, że Wybicki przez 49 lat swego 75-niespełnoletniego życia spędził w Wielkopolsce, a może dlatego, że Poznań mu się kompozycyjnie tutaj wpasował zwrotkę, jak dla ojczyzny ratowania, tak do Poznania można sobie ten rym tutaj stworzyć. Tego nie wiemy.
0: Bo tutaj też warto w ogóle zwrócić uwagę, że tych wielkopolskich akcentów trochę jest, bo oczywiście Poznań, ale też Warta jako jedna z dwóch rzek się pojawia w naszym hymnie.
1: Zgadza się. Nawet trzecia rzecz się pojawia. Tutaj Warty tylko wspomnę, jak idąc ze wschodu na zachód, musimy przejść najpierw Wisłę, potem Wartę. Ale jest jeszcze jedna zwrotka, na którą mało osób zwraca uwagę. Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany. Otóż Wybicki mieszkał w Manieczkach przez prawie, no, około 40 lat. Niedaleko Manieczek znajdowała się miejscowość, leży do dzisiaj, miejscowość Śmigiel. Tam właścicielem tej miejscowości był Ksawery Łapski, który miał córkę Basię. Idealnie pasuje to do zwrotki, już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakanej najprawdopodobniej. Bo Wybicki, goszcząc kilka razy, doskonale znał tą rodzinę, a podczas jednej z wizyt zabrał ze sobą Jana Henryka Dąbrowskiego, któremu Basia wpadła w oko i Basia została drugą żoną Jana Henryka, który wcześniej owdowiał. Także tutaj mielibyśmy jeszcze jeden akcent wielkopolski, chociaż nie zaznaczony tak wyraźnie w pieśni hymnicznej.
0: Ale to bardzo ciekawe, co pan mówi, bo to się też poniekąd łączy z takimi interpretacjami właśnie prywatnymi, związanym z życiem prywatnym Wybickiego, że ten Poznań, ta ziemia wielkopolska tak naprawdę się tutaj pojawia, bo po prostu Wybicki tam pędził żywot.
1: Tak. No Wybicki w Wielkopolsce osiadł po ślubie z Kunegundą Drwęską. To był rok 1773. Co prawda Kunegunda wkrótce zmarła, ale dwa lata później ożenił się z Wieruszką Kowalską, zakupił manieczki, zakupił Śrem i Psarskie, zakupił manieczki i Psarskie koło Śremu. Sprzedał Psarskie, później zakupił Boreczek, przylepki razem z Olendrami Przylepskimi, które przemianował na taki folwark mający być dożywociem dla Estery. I dzisiaj mamy taką miejscowość na terenie gminy Brodnica, która nazywa się Esterpolem. Także Wybicki tutaj spędził ogromną część swojego życia. Z Wielkopolską był związany jeszcze innymi wydarzeniami, bo przecież wspólnie z Janem Henrykiem Dąbrowskim w czasie insurekcji kościuszkowskiej przeszedł do Wielkopolski i tutaj wzniecali powstanie. Tutaj już omawialiśmy wcześniej, że tutaj mieszkał, gospodarzył, ale organizował powstanie wielkopolskie w 1806 roku. Zresztą pisał wszystkie odezwy dla Jana Henryka Dąbrowskiego, ponieważ Jan Henryk Dąbrowski był świetnym wodzem, ale po polsku bardzo słabo pisał. Od dziecka wychowywał się w niemieckiej, w pruskiej szkole oficerskiej, czy w niemieckiej szkole oficerskiej. Był zgermanizowany, chociaż nie duchem, tylko ciałem. No jako sześciolatek przestał mówić i pisać po polsku. Także Wybicki tutaj naprawdę dla Wielkopolski sporo uczynił. No i potem pewnie, zapewne to się również odbiło w tej pieśni, którą napisał w Regionale Emilia.
0: Do wątku przyjaźni z Janem Henrykiem Dąbrowskim jeszcze wrócimy, ale z takiego zamiłowania do chronologii jeszcze jakbym mógł poprosić pana o słówko właśnie o pierwszym małżeństwie Wybickiego z Kunegundą Drwęską, bo to był chyba wtedy niezły skandal obyczajowy. Ona była starsza o 17 lat od niego.
1: To dokładnie tak. Nawet 18 niektóre źródła wspominają. Problemem było to, że Józef Wybicki był takim człowiekiem, który wpadł w wir wydarzeń politycznych, można powiedzieć, troszeczkę przypadkowo. Młody, 20-letni człowiek wysłany z misją bardzo ważną w okresie Konfederacji Barskiej, żeby wysądować, co myśli władca Prus na temat pomocy Polsce i ewentualnej walki o utrzymanie kraju. Dotarł do Berlina, tam spotkał Kunegundę na dworze hrabiny Skórzyńskiej. Kunegunda była tak ubogą krewną, że nawet do klasztoru jej nie chcieli przyjąć. To były czasy, gdzie uroda, talent osobisty nie bardzo się liczył. Liczył się majątek. Hrabina i tak miała duży problem ze swoją wychowanicą, więc kiedy ta wpadła mu w oko, hrabina robiła wszystko, żeby za Józefa ją wydać. Młodzi się długo nie widzieli, bo to był 72 rok mniej więcej i dopiero rok, no 68, przepraszam, bo to był początek Konfederacji, natomiast pobrali się dopiero w 73 roku w Margonińskiej wsi bez, i tutaj jest właśnie ten skandal, o którym pan wspomniał, ponieważ czy ożenił się bez zgody swojej matki. Co prawda młodzi pojechali do Będomina przebłagać mamę, zresztą w jednym z listów Kunegunda nawet stwierdziła, że została ostatecznie przyjęta bardzo miło, bardzo ciepło, no ale nie było to jakby zgodne z ówczesnymi zasadami, w związku z powyższym jakiś skandal obyczajowy był. I rzeczywiście, no, rozumiemy mamę Józefa, skoro wziął za starszą od ciebie prawie o jeszcze raz tyle lat żony. Zresztą wiek przyczynił się również do tego, że ona wkrótce zmarła, ponieważ ciąża w wieku 42 lat w tamtych czasach była rzeczywiście ogromnym zagrożeniem życia.
0: To jeszcze jakbym mógł poprosić pana o słówko na temat właśnie przyjaźni Józefa Wybickiego z Janem Henrykiem Domborowskim.
1: No, panowie spotkali się w czasie insurekcji kościuszkowskiej, kiedy lud Warszawy na wzór troszeczkę rewolucji francuskiej zaczął tworzyć trybunały ludowe i wieszać zdrajców. Głównie chodziło tutaj o przedstawicieli targowicy, ale nie tylko. No, Dąbrowski, który słabo po polsku mówił, stał się bardzo o szpiegostwo pruskim oficerem i Wybicki dzięki swojemu i tym, że był już osobą dość znaną w stolicy, wybronił Jana Henryka Dąbrowskiego przed linczem. Natomiast Kościuszko, żeby uspokoić tłum, skierował obu panów do Wielkopolski i na Pomorze, żeby tam rozszerzali insurekcję kościuszkowską. W ten sposób rozpoczyna się okres znajomości panów. Spotykają się później już po rozbiorach Polski w dość szczególny sposób, ponieważ Wybicki znalazł się w Paryżu. Dąbrowski nie od razu dotarł do Francji. Bodajże napisał list do Józefa Wybickiego, mówiąc o tym, że nie do końca wie, co ma zrobić, nie bardzo wie, co ma zrobić, ponieważ kończą mu się pieniądze. Władze saskie oferują mu dowództwo jednej z dywizji i być może się zdecyduje. Dla Wybickiego Dąbrowski był naprawdę świetnym, ten list był dla niego tutaj świetną rzeczą, a mianowicie Wybicki był jednym z współtwórców idei utworzenia polskich wojsk u boku Francji. Co prawda dyrektorat nie chciał Polaków u siebie, ale w tym czasie z niewielkimi siłami Napoleon walczył w północnych Włoszech i tam skierowano Polaków. Tam również Wybicki listem wezwał Jana Henryka Dąbrowskiego i tak tworzą się legiony polskie we Włoszech, w odwiedziny których właśnie pojechał Wybicki. I mamy tutaj wspólne ich akcje w dalszej części, organizację Powstania Wielkopolskiego, okres Księstwa Warszawskiego. Tutaj taka ciekawostka, że w okresie Księstwa Warszawskiego głównodowodzący sił księstwa, książę Józef Poniatowski, zabronił śpiewania pieśni legionów na terenie księstwa. Był zazdrosny o sławę. No i Dąbrowski naprawdę musiał być nietuzinkowym wodzem, skoro po śmierci księcia Józefa Poniatowskiego został mianowany głównodowodzącym wojsk księstwa warszawskiego. Ich znajomość, czy to była przyjaźń? To raczej była dobra znajomość. Panowie ci się praktycznie chyba nigdy nie odwiedzili w okresie księstwa, natomiast podejmowali wspólne akcje. I taką jedną wspólną akcją było to, że podczas jednego z pobytu tutaj w Poznaniu wybrali się do, chyba na zaproszenie Józefa Wybickiego, Dąbrowski wybrał się razem z nim do Śmigla, a już o tym wątku w życiu Jana Henryka Dąbrowskiego mówiłem. Także ja bym nie nazywał tego przyjaźnią, tylko bardzo dobrą znajomością.
0: I tutaj musimy postawić kropkę. Taka to była historia, zresztą bardzo ciekawa. Moim gościem był Maciej Włodarski ze Stowarzyszenia Miłośników Dziedzictwa Historycznego imienia Józefa Wybickiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję bardzo. Pozdrawiam słuchaczy.

0: się zna.
1: My póki co łączymy się z godziną 17.
2: Hurtownia Radia Afera.
3: Mamy 24 dzień lipca, piątek. Imieniny dzisiaj obchodzą Krystyna, Kinga, Krzesimir, ale też Kunegunda, to tak a propos wcześniejszej rozmowy.
1: To prawda. Oprócz tego mamy kilka nietypowych świąt. Dzień Policjanta, Dzień Pszczółki Maj, Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. Ale przede wszystkim mamy piątek, piątkowe popołudnie. Jeśli jedziecie rzeczywiście gdzieś w związku z tym, że mamy piątek południe, no to uważajcie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega, przestrzega, uważajcie na obwodnicę Poznania. Mówiliśmy o tym pół godziny temu, teraz znamy więcej szczegółów.
3: Utrudnienia tam potrwają do około godziny 18:30, więc tam będzie dosyć gęsto jeszcze.
1: Tak jest, to oczywiście ten wypadek na wysokości węzła Poznań-Luboń, między Luboniem a Krzesinami. Tam zdarzyły się 3 auta. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych, także przejdźmy już do tego, że są też informacje pozytywne i w tym pozytywnym nastroju. Zostańmy do 18:00.

0: Katarzyna Nosowska, brawa dla Państwa na antenie Radia Afera. Wy też będziecie jutro mogli bić brawa dla muzyków na jutrzejszym pierwszym dniu Go On Stage Festival.
1: Tak jest, to już jest finał, także to już są wykonawcy, którzy te brawa dostali. Głównie wykonawczyni Matylda Łukasiewicz kontra Zuta. Tak kontra, to tak trochę ja no, tu element rywalizacji wprowadzam, ale tak naprawdę to będą dwa koncerty, jeden po drugim. Koncerty finałowe Go On Stage rzeczywiście możecie się wybrać, żeby posłuchać jutro razem z osobą towarzyszącą, bo mamy dla Was podwójną wejściówkę.
0: A co trzeba zrobić, żeby ją zdobyć? No to trzeba wysłać SMS na numer 7148 i w treści wysyłki napisać afera, swoje imię, nazwisko i odpowiedź na pytanie.
1: Tak jest. Pytamy Was dzisiaj o ulubionego policjanta. Dostaliśmy odpowiedzi takie, nazwijmy to, dresiarskie póki co w większości, ale nie. Prosimy o miłe podejście. Dzisiaj jest Dzień Policjanta. No miejcie trochę litości, drodzy słuchacze. Rzutówka i 23. Czekamy na SMS-y, a teraz Zuta na zachętę utwór Elvis.

0: dziś, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
4: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
1: Autopromocja.
2: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Our House jest przy ulicy Świętego Rocha 11a. Nie wiem, czy was zapraszamy. Tutaj mamy remont w Akademiku, ale możecie do nas na pewno na maila napisać. hurtownia@afera.com.pl albo po prostu zadzwonić 618750213. A może takim graniem na czekanie będzie nasza nowość muzyczna.
1: Nasza nowość muzyczna wykonawcy Seth Smiles. Oksymoronicznie, tak jak na początku audycji się zastanawiałem, czy może być wirtualna miłość. Aha. Tak a propos. Plastikowy świat, Plastic World. Taki tytuł tej
0: Seth
1: piosenki.
0: Seth Smiles to może po prostu taki uśmiech po polsku, że wiesz, no wiesz jak to...
1: Słynny Polish Smile z memów, tak?
0: No, to może to jest coś w tym kierunku. John Porter by się mógł o tym wypowiedzieć, bo on przecież ma zagraniczne doświadczenia, od lat w Polsce mieszka, a też ma w tym utworze swój udział.

0: Michał, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale tytuł naszej nowości, która właśnie się skończyła, Plastic World, nakierowuje trochę na problematykę ekologiczną. My chyba też w takiej problematyce teraz będziemy.
1: Ja na przykład zauważyłem, że znacznie mniej plastików wyrzucam od momentu, kiedy mogę te plastiki wyrzucić osobno za 50 groszy do takiego, wiesz, automatu kaucyjnego.
0: Tak jest, no to dobra twoja chyba.
1: No właśnie, 50 groszy za sztukę, no to zobacz, dzisiaj na przykład 14 zł mi się udało zbierać.
0: O, no to elegancko.
1: No to widzisz, jaki ja jestem bogaty. No dobrze, ale nie tylko o bogactwo w tym wszystkim chodzi, ale przede wszystkim o planetę. I jak już mamy coś innego niż butelki, to warto jednak sobie z tym też poradzić tak, żeby to nie zatruwało planety. Tu na przykład o elektronice sobie porozmawiamy.
0: O elektronice, tak. W Poznaniu ruszył ekologiczny rajd Cycling Recycling, który łączy aktywność fizyczną, trochę edukacji ekologicznej.
1: Tak jest. Chodzi o to, żeby jak najbardziej nakłonić ludzi do tego, żeby te elektrośmieci odpowiednio wyrzucać. I w związku z tym dzisiaj przy ulicy Góreckiej można było oddać niepotrzebny sprzęt działający czy to na prąd, czy to na baterie, tu obojętnie, pralka, lodówka, nie wiem, jakieś...
0: Telewizory, takie, komputery.
1: No, a jednocześnie jakiś taki, nie wiem, stoper, czy coś tego kalibru, takie małe rzeczy też można było przyjąć, można było odebrać, żeby ktoś to przyjął.
0: Można było oddać, ale można było też zdobyć ekologiczne upominki.
1: To prawda. I tak było dzisiaj, ale generalnie takie elektrośmieci warto do tego punktu przy Góreckiej 104 przynosić. Mówi o tym wiceprezes firmy Remondis Sanitech Poznań, Hanna Surma. Posłuchajmy.
2: Zachęcamy bardzo serdecznie, żeby sprzęt elektryczny i elektrotechniczny zużyty przynosić tutaj do nas, ponieważ oferujemy wygodę. Przez cały tydzień, bez względu na porę dnia czy nocy, można przynieść tutaj to, czego już nie używamy w naszym gospodarstwie domowym.
0: Szef Remondis Electro Recycling Robert Wawrzonek z kolei twierdzi, że takich miejsc powinno być więcej, bo to się służy dobru wspólnemu.
3: To powoduje, że taki elektroodpad trafi do nas, do zakładu przetwarzania i tam będziemy mogli właśnie te surowce krytyczne odzyskać, bo jeśli to się nie stanie, to prawdopodobnie taka pralka, lodówka czy telewizor trafi gdzieś pod altankę śmietnikową i niestety najprawdopodobniej skończy pewnie w jakimś lesie bądź na jakiejś łące, po tym jak już te najcenniejsze rzeczy, które łatwo można zabrać z tego elektroodpadu, zostaną ukradzione.
1: No ale akcja wyrzucania elektrośmieci to jedno, a druga część to właśnie ta aktywność fizyczna, czyli Ride Cycling Recycling, który poprowadził z ulicy Góreckiej, z tego wspomnianego punktu, do gratowiska przy ulicy Wrzesińskiej. Dominik Dobrowolski, czyli jego organizator, ma po prostu tutaj taką misję, żeby edukować ludzi.
4: Uważamy, że czym więcej w ogóle takich miejsc przeznaczonych dla mieszkańców, które nie tylko świadczą usługę magazynowania czy zbierania odpadów, ale również edukowania, tym po prostu będzie większa świadomość i tym łatwiej ludzie będą segregować.
0: Wypatrujcie uczestników tego rajdu, bo trasa obejmuje kilka miejscowości w Wielkopolsce, nie tylko Poznań.
1: No to będziemy patrzeć, będziemy też starać się nie widzieć, dlatego że ich nie ma, a nie dlatego, że będziemy udawać, że ich nie ma, śmieci w lesie, bo to też czy w ogóle przy trasie.
0: No nie, no bo to tak nieładnie śmieci przy trasie zaśmiecać lasy, to po prostu tak nie powinniśmy robić.
1: Skoro jest na to inny plan, to warto się do niego dostosować. Wielki plan też teraz na naszej antenie i jucha. 18 minut po 17.

0: Teraz mój ulubiony punkt każdej piątkowej hurtowni, czyli sprawdzamy, jak w przyszłym tygodniu będą jeździć tramwaje i uwaga, zupełnie inaczej niż teraz jeżdżą.
1: Wiesz co, to też jest mój ulubiony punkt. Miałem to właśnie mówić, ale żeś mi to zabrał. Ale w przeciwieństwie do zeszłych zapowiedzi, tutaj mamy dobre wieści.
0: To zależy, czy lubicie, jak jest dużo remontów, czy nie lubicie, ale tak, tramwaje, przynajmniej część tramwajów wróci na swoje bardziej stałe trasy niż jeździły dotychczasowo, bo chyba nie wróci żaden, nie, jeden wróci na swoją całkowicie stałą trasę. Wrócą tramwaje na Unikowo, już tak może nie ukrywajmy. Od poniedziałku linia T6 ulegnie likwidacji, wróci 1, 6, 13 na Unikowo, to znaczy 6 na Budzieszyńską pozostały na Unikowo i 15 wróci w ogóle do kursowania. To się wydarzy teraz, chociaż miało się wydarzyć w następną sobotę.
1: No i to jest wspaniała wiadomość, to rzadko spotykane chyba w Poznaniu.
0: To chociaż nie, ja bym powiedział, że owszem, takie zakończenie remontu czasem się zdarza w Poznaniu, to akurat tego nie możemy odmówić, chociaż są też sytuacje, no już projekt centrum nie wspominajmy, ale są sytuacje, gdzie jest dłużej, to krócej też czasami się zdarza, ale ważniejsza jest dla mnie inna rzecz, że w związku z tym w przyszłym tygodniu będą dwie zmiany układu sieci, bo jeszcze w sobotę, 1 sierpnia sporość pozmienia, trzy inne remonty się skończą i potem jest tak, że ten tramwaj jeździ raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. Raz tak.

0: gdzie maternicy coś lubią i jeżdżą. To
1: prawda, ale to kto co lubi i kto jak jest kreatywny.
0: To prawda, chociaż taki tramwaj do mieszkania to byłaby skrajność i o skrajnościach rzeczywiście w dzisiejszej mikrokawalerce będzie. Max Wawrzeniak już za chwilę.

0: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
1: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
0: Mam się kąpać w korytarzu?
1: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
2: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
3: Cześć! Z tej strony Maksymilian Wawrzyniak. Dziś mamy dla was trzy architektoniczne skrajności. Zobaczymy, jak potężna ikona modernizmu staje się jedną z największych bibliotek w Europie. Sprawdzimy, czy wybitny projekt szkoły potrafi uratować górską prowincję przed wyludnieniem. A na koniec zerkniemy na wielką skalę. Port Polski.

0: Śląska wchodzi w etap przetargów. Na pierwszy ogień idzie modernizm, który ostatecznie przestaje być chłopcem do bicia, a staje się powodem dumy. Przez lata obiekty z tej epoki były bezlitośnie wyburzane lub oszpecane styropianem. Ale wreszcie nadeszła zmiana. Jesteśmy właśnie świadkami spektakularnej transformacji. Wielka betonowa ikona modernizmu zyskuje drugie życie, przeistaczając się w jedną z największych bibliotek Europy. Chodzi oczywiście o halę Padiglione Agnelli w Turynie, która blisko 100 lat po swojej budowie przechodzi gruntowną rewitalizację. Obiekt wybudowano według koncepcji włoskiego architekta i projektanta Ettore Sottasi. Hala była częścią kompleksu wystawienniczego, takiego turyńskiego MTP. To idealny dowód na to, że monumentalne surowe bryły świetnie sprawdzają się w nowej rzeczywistości. Zamiast równać je z ziemią, zyskujemy nowoczesne centrum kultury, które zachowuje swój unikalny historyczny charakter i nadal może służyć ludziom. Pozostajemy na Półwyspie Apenińskim. Z gęstego miasta uciekamy na górską prowincję. Wyludnianie się mniejszych miejscowości to dziś globalny dramat. Młodzi wyjeżdżają do wielkich ośrodków i często nie mają po co wracać. Jak to powstrzymać? Okazuje się, że świetna architektura może zdziałać cuda. W jednym z górskich regionów, który dramatycznie walczy z depopulacją, powstał projekt szkoły łamiący wszelkie schematy. Zamiast stawiać najtańszy barak z przetargu, zainwestowano w wybitny, przemyślany design, harmonizujący z trudnym, górzystym terenem. Założenie jest genialne w swojej prostocie. Jeśli stworzysz dzieciom przepiękne warunki do nauki, a lokalnej społeczności nowoczesne centrum spotkań, młode rodziny przestaną uciekać. To architektura, która bierze na siebie ogromny ciężar społeczny. Budynek, który ma dosłownie uratować miejscowość. Najważniejsza nie jest oczywiście piękna architektura, chociaż to również doceniam. Najistotniejsza jest funkcja, która nie kończy się na edukacji młodych, a płynnie przechodzi w integrację społeczności. Na koniec nasze rodzime podwórko, choć w mocno światowym formacie. Mega inwestycja w centrum kraju, czyli Port Polska, nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Spółka odpowiedzialna za projekt właśnie zaprosiła kilka dużych konsorcjów do składania ofert na budowę terminala. Jak podkreślają władze CPK, wybranie tych konkretnych wykonawców było bardzo przemyślane. Grupy mają teraz 60 dni na przygotowanie konkretnych ofert. Architekturą inwestycji zajmie się biuro Foster & Partners, które ma już na swoim koncie ogromne inwestycje, między innymi modernizację stadionu Wembley, budowę londyńskiego ratusza czy słynnego Millennium Bridge, a także najwyższego budynku Unii Europejskiej, warszawskiego wieżowca Warsaw Tower. Decyzja ta nie dziwi, choć konkurencja była ogromna, a w szranki stanęło nawet słynne biuro Zaha Hadid Architects. Głównym motywem terminala ma być tkana architektura, czyli ogromne formy zadaszenia, które przypuszczają naturalne światło i nawiązują do polskiego krajobrazu. Ważna ma być także roślinność, która dostarczy przytulności. Terminal ma być wizytówką Polski, a co za tym idzie, rozmach jest wskazany. Przed nami najważniejszy test, czy polski rynek wykonawczy sprawnie poradzi sobie z realizacją tak gigantycznej i wymagającej wizji. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się już jutro o godzinie 11 w planie zagospodarowania eteru i oczywiście za tydzień o 17.30. Siema i cześć.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
4: Autopromocja.
5: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
6: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
7: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
8: Herezji, szyderstwa i braku układu.
9: Najcięższa audycja w eterze.
4: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio

0: Time to Pretend, MGMT przed momentem na antenie Radia Afera. Ja z kolei mam taką dwójkę pretendentów do zwycięstwa w Go On Stage Festival. Właściwie nie ja mam. Będą jutro występować. Ja mam wejściówkę na ten koncert.
1: Ale wiemy, o kogo ci chodzi. Chodzi o Matyldę Łukaszewicz i Zutę. Rzeczywiście możecie je jutro zobaczyć na Go On Stage Festival. Koncert się zaczyna o 17:30.
0: Tak jest. Takimi przedbiegami, jeszcze laureatami koncertów eliminacyjnych. No ale o 20:15 Zuta, o 21:45 Matylda i Łukasiewicz zagrają. 7148 pod ten numer trzeba do nas napisać, jeśli chcecie się wybrać na ten koncert.
1: Treść wysyłki to afera, imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, a pytanie jest, jaki jest wasz ulubiony policjant?
0: On na przykład jak tak ładnie umie przeładować, to myślę, że jest całkiem dobrym policjantem.
1: Tak, myślę, że dobrze wykonuje swoją robotę.
0: No to zależy jeszcze w jakim jest, wiesz, oddziale.
1: W jakiej sytuacji
0: jeszcze? W drogówce to trochę gorzej. Złotówka i 23 to koszt SMS-a. Czekamy do 18:00.

0: Policja i policjanci są dzisiaj takim leitmotivem naszej audycji. Myślę, że swoich ulubionych policjantów na pewno mieli pewni panowie, którzy chcieli polecieć do Tirany na wieczór kawalerski.
1: No, na pewno teraz historię o policjantach mają do opowiedzenia strażnicy graniczni, którzy ich złapali. Historia jest z wczoraj, z poznańskiego lotniska, z portu lotniczego Ławica. No właśnie, kilku panów się wybierało do Tirany i panowie się poprzebierali. Część była przebrana za policjantów, miała kamizelki z napisem SWAT, czapki z napisem Police i chyba nie chodziło tam o taką miejscowość pod Szczecinem, a z kolei jeden pan był przebrany za więźnia. I co się okazało?
0: I był konwojowany ten pan młody, to był pan młody.
1: No właśnie, przyszły pan młody, bo to miał być wieczór kawalerski dla tego pana, a ta obstawa policyjna to byli jego kumple, którzy mieli go konwojować i takie atrakcje mu, powiedzmy, zapełnili. No tylko, że jak policjanci z więźni wsiadają do samolotu, czy chcą wsiąść do samolotu, no to ktoś ze służb może się zainteresować, co to za akcja. No i rzeczywiście Straż Graniczna się zainteresowała.
0: Wiesz co, tam był jeszcze bombowy wątek, bo jeden z mężczyzn zażartował, że ma materiał eksplodujący.
1: No właśnie, bo taką odpowiedź dostali strażnicy graniczni. No i co się wydarzyło w momencie, kiedy na lotnisku ktoś powie o bombie?
0: No służby potraktowały tę sytuację tak, jak powinny, czyli poważnie i stwierdzili, że nie ma rzeczywistego zagrożenia, natomiast ten pan, który takie żarty do takich żartów uciekał, został ukarany mandatem i decyzją kapitana został skreślony z listy pasażerów lotu.
1: No właśnie, mandat to chyba jeszcze nie więzienie, także nie wiem, czy trzeba w takim pasiaku chodzić. Nie wiemy, czy to w ogóle policjant powiedział, czy ten więzień.
0: Nie wiemy, ale skład w Tiranie już nie jest pełny.

0: Tak spokojnie się zrobiło, spokojnie nie jest i jeszcze nie będzie na Krzesinach.
1: Tak, tam prace opóźnione. One się miały skończyć dzisiaj, ale przez deszcz skończą się w poniedziałek.
0: Tak jest. Mówimy oczywiście o węźle Poznań-Krzesiny, o tym remoncie, który tam trwa. Obsuwa jest, obsuwa też będzie na Komornikach w związku z tym, no bo tam miało być tak, że drogowcy dzisiaj zamkną jeden temat i od razu się wezmą za drugi, bo są klasą pracującą taką, wiesz, 300% normy i tak dalej. Okazuje się, że te 300% normy też potrafi opóźnienie złapać.
1: A tak to będzie wszystko wszędzie naraz.
0: No, to prawda. Poznań-Krzesiny w takim razie w poniedziałek jeszcze uważajcie, jak będziecie rano do Poznania jechać, a Komorniki, no to... Potem już będzie tylko gorzej.
1: Uzbrojcie się w cierpliwość.
0: O właśnie, uzbrojcie się w cierpliwość. Może tak to zostawmy. Około 5 tygodni ma to wszystko na Komornikach podkwać. Także no, do końca wakacji. No, przyzwyczajajcie się do tego, że będzie inaczej niż do tej pory.

0: 17:56 na naszych zegarach, a to oznacza, że musimy się już powoli żegnać, ale jest jeszcze jedna kwestia do rozwiązania.
1: Tak jest. Musimy kogoś z was wysłać na Go On Stage Festival, na jutrzejsze koncerty. To podkreślam też, że ta wyjściówka na jutro tylko obowiązuje. I tam wybierze się z osobą towarzyszącą Natalię, która napisała do nas, że jej ulubiony policjant jest z Miami, a jej męża ulubionym policjantem jest Chase z Psiego Patrolu. Gratulujemy. Nie wiem, czy się dogadacie w tym temacie. Życzymy wam... nie wiem, jak to połączyć, może w ten sposób.
0: Też nie wiem. Oglądałeś Miami Vice albo Psi Patrol?
1: Nie. Ani jednego, ani drugiego
0: ja
1: w moim przypadku, ale do Miami Vice jest mi trochę bliżej, też dlatego ostatni utwór w dzisiejszej hurtowni taki, jaki jest, to już pewnie w tle słyszycie. No a my się powoli żegnamy, bo SMS do Natalii, rozumiem, powędrował.
0: Już powędrował, Natalia tak powinna go otrzymać.
1: Tak jest, także tam wszystkie szczegóły, a my już się rzeczywiście żegnamy. Patryk Wojciech był przy konsolecie realizatorskiej.
0: Marcel Kujawa.
1: I Michał Rogoziński. To może jeszcze o tym, co na koniec, bo już tak powiedziałem, że związane...
0: Croquettes Dem, Jan Hammer, słynna muzyczka z Miami Vice, a po tej piosence Sporting Club Afera.
1: Tak jest, nie wiem, czy to jest sportowy klimat, no ale jakiś na pewno jest na dobry początek weekendu. Do usłyszenia, cześć!

0: Autopromocja.
1: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
2: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
3: Plan zagospodarowania eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nie idziemy spać, się buja.
5: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Meryz Polski. Start koncertów o 20:00. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
7: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
8: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
9: Wróciła Ekstraklasa, więc rozpoczynamy Sporting Club Afera, godzina 18:00. Za konsoletą Maurycy Mytych, a przy mikrofonach
10: Mikołaj Dils
9: oraz Edwin Edziu Przybylak. Dajcie się ponieść godzinę dla sportu w eterze. No a my do was za chwilę powrócimy po krótkim dobrym świecie muzycznym.

0: No co, chcieliśmy Ligę Mistrzów, to chyba mamy pomału.
1: No ja już tak bym nabił w te tony, że ta Liga Mistrzów będzie, ale to może za szybko.
0: Ale o co chodzi, o co chodzi? No przecież w Poznaniu tak cicho, nic się nie dzieje, wiemy, rusza Ekstraklasa, bo to był wyjazdowy mecz.
1: To był wyjazdowy mecz, więc no w sumie taka troszkę stypa w Poznaniu, pewnie po barach ludzie chodzili, a to tylko tyle. A no to właśnie w Danii miał tak miejsce mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, w którym Lech Poznań właściwie rozgromił zespół AG Aarhus GF. Wygrał 4-1, no i przybliżył się znacznie do trzeciej rundy, no bo przecież jeszcze mamy rewanż w Poznaniu w tym przyszłym tygodniu, ale no, wynik 4-1 raczej wskazuje na to, że ciężko będzie odrobić Duńczykom 3-bramkową stratę.
0: Nie no, ale powiedzmy sobie takim klasykiem, że w piłce nigdy nic nie wiadomo, to jest piękna tego sportu, no raczej kurczę wiadomo, pozdrawiamy pana Wojciecha Hadaja. No raczej wiadomo, no i chyba jechaliśmy piłkarze Lecha Poznań i myślę, że kibice jechali, że no kurczę, wylosowaliśmy jednak mistrza Danii, a tam widziałem ewidentnie, że tutaj Lech Poznań był znacznie lepszą ekipą i mimo, że nie był lepszą ekipą na papierze, to boiskowo ja uważam, że nic im tam nie brakowało.
1: Szczerze, na papierze uważam, że jednak też byliśmy znacznie lepszą ekipą. Ja tak wszyscy raczej tak troszkę bezpiecznie po prostu mówili, żeby się nie nastawiać, bo to różnie z polskimi drużynami bywa, ale słusznie zauważył Mateusz Rokuszewski, że to po prostu ostatnie lata nas skrzywiły, a teraz nie ma co właściwie sobie umniejszać, bo Lech jest naprawdę mocną ekipą. Właśnie moim zdaniem początkowo nie było to aż tak widoczne, bo troszkę Kolejorz wziął na siebie napór zespołu z Aarhus, ale grano w Randers, to ciekawe, to ciekawostka, no bo w Aarhus nie było takiego odpowiedniego stadionu. W każdym razie wzięła na siebie ten napór i w odpowiednim momencie skarciła rywala z Danii. W 29 minucie Mikael Iszak fantastycznym strzałem to zrobił.
0: Pod poprzeczkę.
1: No właśnie, nie? Ale jak nie zagrał pod poprzeczkę, tylko nad poprzeczkę właściwie, poziomowo.
0: No, do samego końca jechaliśmy, bo jeszcze w pierwszej połowie Patrick Wollemark tutaj zakończył na tą pierwszą połowę. W 42 minucie była druga bramka. No i przechodziliśmy tak naprawdę do drugiej połowy, ale trzeba jeszcze przypomnieć, że tutaj w 37 minucie Jasper Hansen, czyli zawodnik tutaj gospodarzy, no wyrwał czerwoną kartkę, zasłużoną.
1: Zasłużoną. To było bardzo sprytne zagranie Hansena, bo tam poszła taka długa piłka na Luisa Palme, on wyszedł do pojedynku biegowego, no właściwie no ruszył z piłką pod bramkę, był już tak na skraju pola karnego, wyszedł Hansen i Palma chciał przelobować z tego bramkarza. No pewnie wszyscy to widzieli, ale no i ten Hansen, ale no powiemy to. Hansen tak lekko rękę wystawił, że tą piłkę jednak odbił i tor lotu zmienił i po warze, co prawda, ale zweryfikowano, że czerwona kartka się należała.
0: Słuchajcie, VAR, nie VAR, mieliśmy mundial, zarzucali, że albo gwizdają wszystko, albo nie gwizdają niczego, nie jest sprawdzane, więc tutaj uważam, że ten VAR spisał się świetnie. Schodzą zawodnicy Lecha Poznań z pierwszej połowy, no i w drugiej połowie pokazał się taki jeden jegomość, Terry Jagabe, no, zawodnik kupiony, który świeżo przyszedł do Lecha Poznań, no i tak wchodzić do nowego klubu, no to trzeba umieć.
1: Fenomenalnie się przywitał, to była wspaniała bomba posłana ze znacznego dystansu. Próbowałem obliczyć, jaki to był metr, ale no, raczej to nie był 30, tak mi się wydaje. W każdym razie całkiem spory dystans. No i to było takie idealne przebudzenie tego Lecha, bo kolej już źle wyglądał po przerwie, z czego skutkiem też był gol, który poprzedził trafienie Jegbe. Christian Arnstad w 55 minucie zdał bramkę kontaktową, a Aarhus bardzo przyszpiliło Lecha, natomiast Jegbe świetnie odpowiedział. No i potem już Lechowi grało się łatwiej, tym bardziej, że jeszcze 4 minuty później Patrick Wollemark wykorzystał świetne podanie Luisa Palmy, no i podwyższył wynik na 4-1.
0: No i tak naprawdę na tym mecz się zakończył. Zobaczmy, co miał do powiedzenia Niels Frederiksen, czyli no, można powiedzieć, trener, który został, to już bodajże trzeci sezon będzie?
1: Tak, Nielsa? Jest trzeci sezon.
0: Wow, co tu się zmienia w polskiej piłce? Trzeci sezon trener, mistrzostwo, drugie mistrzostwo pod jednym trenerem. No, nie poznaję tutaj naszej polskiego klubu, ale zobaczmy, co powiedział pan trener Niels Frederiksen, bo on uważa, że jego zawodnicy zrealizowali plan z tak zwaną nadwyżką.
2: Tak, do jednego to świetny punkt wyjściowy przed rewanżem, ale oczywiście musimy dokończyć robotę w przyszłym tygodniu. Mimo wyniku było widać, że gramy przeciw dobremu zespołowi. Mimo to tworzyliśmy więcej okazji. Pokazaliśmy jakość, strzelając na 1-0 w momencie, kiedy przeciwnik nas docisnął. Później kontrolowaliśmy sytuację. Oczywiście jako trener w niektórych aspektach chciałbym więcej, ale rezultat, jaki osiągnęliśmy, jest top.
1: W zeszłym sezonie jednak w europejskich pucharach wyglądało to trochę gorzej. Znaczy ta druga runda w meczu z Breda Blikiem, to jeszcze było satysfakcjonujący dwumecz, no bo pierwsze zwycięstwo w Poznaniu 7-1, też tam była czerwona kartka, to znacząco ułatwiło w rewanżu 1-0 na Islandii. Natomiast już później z takimi mocniejszymi rywalami, no powiedzmy, że ten Aarhus jednak był mocniejszy od Breda Blika, troszkę moim zdaniem gorszy od Genku, no ale no właśnie i Cwenę i Zvezdy, bo wcześniej graliśmy ze Cweną Zvezdą. Natomiast no właśnie, w meczu ze Cweną to Lech podszedł troszkę tak naiwnie, a tutaj trener Frederiksen zauważył, że zespół wyciągnął wnioski z właśnie ubiegłorocznych eliminacji.
2: Po meczu w szatni przypomniałem piłkarzom podobne mecze z przeszłości, w których to my byliśmy stroną przegraną. 1-3 z Cweną Zvezdą, czy 1-5 z Henkiem. To była dla nas lekcja, że nie zawsze warto rzucać się na rywala. Czasem lepsza jest prosta piłka i wyczekiwanie na okazję.
0: No i właśnie zawsze można tutaj dyskutować, że przecież w pierwszej połowie tutaj zawodnicy z Danii grali już o osłabieniu, ale Niels Frederiksen nie da sobie w kaszę dmuchać. No i tutaj dowiedzieliśmy się, że w pełnych składach no również oni, jego zawodnicy byli lepsi od zawodników gospodarzy.
2: Oczywiście
3: czerwona kartka miała wpływ na przebieg wydarzeń, ale uważam, że i bez niej zarządzaliśmy tym meczem w mądry, dojrzały sposób.
1: No i właśnie mówiliśmy o jeszcze tej drugiej połowie początku, który był dosyć słaby, i wrócimy do niej, no bo trener Frederiksen wypowiedział się na jej temat.
3: Mam wrażenie, że wyszliśmy z szatni w ogóle nieskoncentrowani. Bardzo irytowałem się przy linii bocznej, bo nie było żadnego powodu, żeby tak źle zagrać w pierwszym kwadransie. Zabrakło nam skupienia, a to jest coś, co na tym poziomie nie może się dziać.
0: No słuchajcie, jest nowy klub, jest nowy zawodnik, no i też jest wypowiedź Nielsa Frederiksen, że bramka Terego po prostu była ozdobą meczu.
3: W pierwszej chwili pomyślałem, że to czas na kończenie kariery, bo Terego nic lepszego już w piłce nie czeka. Oczywiście żartuję, ale faktem jest, że to był fenomenalny gol. Do tego padł w bardzo ważnym dla nas momencie. Aarhus chwilę wcześniej zdobyło kontaktową bramkę i zagroziło nam remisem. Potrzebowaliśmy odkucia się i wtedy przyszło to przepiękne trafienie.
1: Także podsumujmy to tym, że mecz rewanżowy w środę, najbliższą. My nie zapowiemy jednak tego bliższego meczu, który w sobotę z Krakowią teraz. W sumie już to zrobiliśmy w tym razie, ale porozmawiamy o nim jeszcze troszkę, ale to za chwilkę, no bo teraz troszkę muzyki.

0: Słuchajcie, my z tego rozpędzenia tym poznańskim lechem zapomnieliśmy, a w sumie nie zapomnieliśmy, bo to idealny moment, żeby powiedzieć, że mamy dla was wejściówkę podwójną do rozdania. Na co dokładnie? Na mecz PSŻ-tu Poznań, który zmierzy się z Rowem Rybnik, czyli w niedzielę 2 sierpnia, już o godzinie 13 na poznańskim Golęcinie. Co należy zrobić, żeby taką podwójną wejściówkę wygrać? SMS należy wysłać na numer 7148, dodać słowo, tak zwany prefiks afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź wraz na pytanie, wraz z uzasadnieniem. No a pytanie jest banalnie proste. Dlaczego zawodnicy w żużlu jeżdżą tylko w lewo? Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosza. Na odpowiedzi czekamy do około godziny 19. Ale my przenosimy się teraz znów na nasze piękne, zielone boiska.
1: Tak jest. A bardziej trochę jednak jeszcze w szatnie, bo tutaj Lech jeszcze nie wyszedł. Natomiast zapowiemy mecz z Krakowią, który już jutro o godzinie 20.15 w Poznaniu. Lech będzie chciał się zrewanżować za ubiegłoroczną klęskę, właśnie też w Poznaniu 1-4, no bo Krakowia wtedy niemiłosiernie znała kolejorza.
0: No ale kto jest mistrzem Polski?
1: Lech Poznań.
0: No właśnie, więc mecz przyjaźni, można powiedzieć, na pewno w takich nastrojach przyjaznych, ale bojowych, bo to jest rozpoczęcie sezonu zarówno w Poznaniu, jak i w Krakowie. Zobaczymy, co to będzie. Aktualnie spójrzmy, Radomiak i Wieczysta, czyli Beniaminek, trwa aktualnie mecz 0-0, więc można powiedzieć, że pierwsze punkty Wieczystej już w Ekstraklasie na ten moment, ale my wróćmy do poznańskiego Lecha, no bo emocje mogą jeszcze zostać tam daleko w Danii.
1: Tak, mogą zostać tam daleko w Danii, aczkolwiek jednak trener Frederiksen zaznaczał, że stara się trochę odciąć zespół już od tego zwycięstwa i zespół nie myśli o wygranej w Aarhus.
2: Moi piłkarze mają wystarczająco mądre podejście, żeby wiedzieć, że trzeba dawać z siebie wszystko w każdym meczu. To, co było we wtorek, nie ma teraz znaczenia. Nowe spotkanie to zawsze nowa historia i musimy postarać się, żeby napisać ją po naszej myśli. Nie inaczej będzie przeciw Krakowi.
0: No właśnie i zaczynamy Ekstraklasę i wydaje mi się, że jeszcze piłkarze nie są tak zmęczeni, wiadomo, ciężkim sezonem, w szczególności gdy nie grają w europejskich pucharach, ale czekam na pierwszą wypowiedź nie tylko w Lechu, w Krakowi, czy w ogóle, to dzisiaj też pan Wojciech Kowalczyk powiedział, że piłkarze świeżo po wakacjach nie są jeszcze świeżi, są zmęczeni okresem przygotowawczym. Tutaj pan trener Niels Frederiksen mówi o tym, że zagra tak, żeby jak najwięcej piłkarzy było właśnie w rytmie meczowym.
2: Nie spodziewałbym się wielkich rotacji, ale na pewno jakieś będą. Sam szczerze mówiąc jeszcze nie wiem, ilu zmian dokonam. To nie będzie 9 czy 10, a jednocześnie raczej więcej niż jedna.
1: Tak, wspomnieliśmy o tej ubiegłorocznej porażce, ale też trzeba zauważyć, że to była inna Krakowia, bo tamta Krakowia była prowadzona przez trenera teraz wyleciał mi to z głowy akurat, jego imię, nazwisko, natomiast jeżeli mi będziesz w stanie przypomnieć, to proszę, oczywiście, zrób to, ale z zagranicznego, który w Francji wcześniej trenował, w każdym razie bardzo ciekawe nazwisko, natomiast w połowie rundy wiosennej ten mariaż zaczął się troszkę psuć między Krakowią a owym szkoleniowcem, no i ostatecznie ze Słowenii, wiesz, znam takie szczegóły, a zapomniałem, jak miał na imię, nazwisko, ten słoweński trener. No w każdym razie jednak teraz właśnie Bartosz Grzelak już jest u steru Krakowi. W poprzedniej rundzie prowadził ten zespół w 5 meczach. 5 aż remisów we wszystkich tych spotkaniach uzbierał, utrzymał
0: Luka
1: Krakowie.
0: Luka Elsner,
1: tak, Jezu, dziękuję ci pięknie.
0: Nie ma problemu.
1: Wspaniale. I Krakowia no troszkę zmieniła swój styl gry, też nie dysponuje tak dobrymi napastnikami, właśnie jak Gabriel Charpentier, który wiosną troszkę się pokazywał, chociaż miał problemy z urazami, czy też wcześniej był Filip Stolikowicz, który nas skarcił właśnie w meczu w Poznaniu w zeszłym sezonie. Natomiast no właśnie teraz to jest inna drużyna i to zauważył trener Frederiksen.
2: Zdecydowanie to nie jest zespół gorszy, ale ciężko wyciągać wnioski na tym etapie. Oni nie zagrali ani jednego meczu w tym sezonie. My, jeśli chodzi o ligę, też. Wygląda na to, że Krakowie ma ambicje, żeby budować akcję bardziej od tyłu i jak najwięcej pozostawać przy piłce. Trochę przypomina mi to nasze podejście.
0: No słuchaj, ale potężny klub, potężna Liga Mistrzów tuż za drzwiami, potężna ekstraklasa zaczyna się, no i musi być chyba potężny stadion.
1: Musi być, bo to podstawa. Nie bez powodu była taka draka, że tak to określę, o występowanie podczas Superpucharu Polski w Wrocławiu, który ostatecznie odbył się na szczęście w Poznaniu, ale tak, no bo to jednak przychody z dnia meczowego.
0: Bardzo lubię kabanosy.
1: Ja też ogólnie, ale może jednak grajmy w Poznaniu.
0: Oczywiście.
1: Aż tak nie lubię kabanosów.
0: Lepsza poznańska pyra niż wrocławski...
1: Krasnal.
0: Niech będzie. No tak, bo a dlaczego o tym stadionie? No bo Lech Poznań na kolejne 10 lat bodajże będzie dzierżawił, nie wiem jak to nazwać.
1: To będzie po prostu przedłużono umowę dzierżawy właśnie na stadionu przy Bułgarskiej. Podpisano aneks do tej umowy, no bo wcześniej do 2031 roku ta umowa miała trwać, no ale jako, że te relacje między miastem a Lechem są całkiem dobre, no i też Lech coraz bardziej się rozwija, no to przedłużono tą umowę. No i co to w sumie oznacza? No to oznacza, że Lech będzie mógł, myślę, czerpać trochę więcej właśnie profitów z tego. No i prezes Lecha, nie prezes Lecha, tylko dyrektor sportowy Karol Klimczak mówił, że to klub wyszedł z inicjatywą przedłużenia tej umowy.
3: Krótki okres, który pozostał, uniemożliwiał nam pozyskiwanie środków zewnętrznych. Teraz ta nowa data, 31 grudnia 2041, no daje nam też poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli zainwestujemy grube miliony, a takie mamy plany, kilkadziesiąt milionów w najbliższych latach stadion, w otoczenie stadionu, że będziemy mogli po prostu i mieli czas wykorzystać te zrealizowane nakłady inwestycyjne.
0: No właśnie, a przy okazji aneksu do umowy dopracowaliśmy każdy szczegół, tak powiedział pan Marcin Gołek, czyli zastępca prezydenta miasta Poznania.
4: Szczególnie w zakresie inwestycji, kiedy nie zawsze było pewność, czy dana inwestycja leży po stronie miasta, czy może jednak po stronie klubu. Wypracowaliśmy też mechanizm tego, jak działać, kiedy takie wątpliwości się pojawiają.
1: Także no, może cieszyć w sumie, że miasto i klub sportowy tak wielki dobrze ze sobą współpracują, bo to różnie bywa na polskiej mapie piłkarskiej, ale też, no właśnie, mamy też przykład Warty i tam to też nie najlepiej się układa, bym powiedział, chociaż teraz jest lepiej, ale kiedyś był temat jeszcze przenosin do Poznania, no to tak nieciekawie się to układało, natomiast no bo to zawsze jest profit, kiedy miasto i klub, który jest w sumie prywatny, zarządzany, no to idą pod ramię. Na tym temacie skończymy. W tematach piłkarskich pozostaniemy, natomiast
0: tak
1: po muzyce pogadamy o Warcie.
5: Autopromocja.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
5: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Polonią Bytom, 0 do 1 z Polonią Bytom po samobójczym trafieniu Oleksandra Azackiego, więc no nie jest to za pozytywna informacja.
1: Niestety tak, nie jest to pozytywna informacja, tak jak przyjacielu mówisz, ale Warta Poznań, która się odbudowuje, która po tym no nieszczęsnym rozstaniu się z Grodziskiem Wielkopolskim spadku do pierwszej ligi, spadku do drugiej ligi i zaczyna, można powiedzieć, marsz triumfalny z powrotem do ekstraklasy, można to powiedzieć. Zobaczymy, co przyniesie tegoroczny sezon, bo jak wiemy, nie ma w Polsce słabych drużyn. Do B klasy zachodni Wielkopolski.
0: Dobrze, no szczerze, ja bym ci nawet powiedział, że nie ma słabych drużyn w całej Europie, nawet na Malcie, bo tam ostatnio Rakowa nieźle postraszyli.
1: No,
0: wczoraj.
1: Słuchaj. Przejdźmy do Warty Poznań, tak. Bo Maciej Tokarczyk, czyli pan trener Warty Poznań, mówił już przed tym meczem, że nie martwi go, że jego drużyna traciła dużo goli w sparingach.
2: Wyniki gier kontrolnych nie definiują tego, w jaki sposób będzie wyglądał mecz ligowy, bo to jest zupełnie inny mecz i tu nie chodzi mi o nastawienie i podejście, bo oczywiste jest to, że chcemy każdy mecz wygrywać, te gry kontrolne również. Natomiast sparingi są po to, żeby pewne rzeczy testować, pewne rzeczy sprawdzić, uzyskać pewne odpowiedzi na niektóre pytania.
0: No bo trzeba jasno i bez bicia przyznać, że bez bicia piany? Nie. No raczej bez takiego otulania, że wszystkie sparingi zostały przegrane. Cztery sparingi i wszystkie cztery przegrane. Czy to z Motorem Lublin, czy akurat było całkiem no, przewidywalne, bo to zespół ekstraklasowy, ale nawet zespołem pokroju Lechia Zielona Góra, czyli zespół jednak z niższego szczebla rozgrywkowego. Wszystko niestety. Natomiast właśnie no, te sparingi są zawsze mylące. Chciałbyś coś powiedzieć?
1: No, słuchaj. Pamiętam taki sezon w 1990 chyba trzecim albo czwartym roku.
0: Były wtedy dinozaury?
1: Były wtedy dinozaury, tak. Jak Michael Jordan właśnie w pre-season również przegrywał wszystkie mecze, no jednak doszedł do trzeciego, do tripitu i razem ze Scottie Pippenem i Dennisem Rodmanem no założyli swoje pierścienie na rękach. Mam nadzieję, że również będzie tak w przykładu Warty Poznań.
0: Ja też mam taką nadzieję, no bo oczywiście jako lokalny osoba z Poznania trzymam kciuki za każdą lokalną drużynę. Natomiast no właśnie, ten początek nie za pozytywny przez tą bramkę, natomiast Warta też pokazywała w poprzednim sezonie, że potrafi słabo zacząć, a potem się rozkręcić. Natomiast, no właśnie, sparingi pokazują, co pokazują, ale trener Maciej Tokarczyk jednak zauważył, że są aspekty, w których zespół się bardzo poprawił.
2: Uwolnienie piłki po odbiorze, czyli moment, kiedy zespół odbiera piłkę i przechodzimy do ataku szybkiego albo ataku pozycyjnego, jest na dużo lepszym poziomie. To też są rzeczy, które my liczymy, więc jakby nie mówię tego na odczuciu, tylko statystycznie po prostu wyglądamy dużo lepiej. Wiąże się to z jakością zawodników, ale też z realizacją planów.
1: No słuchajcie, a sezon przede wszystkim jest bardzo długi. No i jak pan Maciej Tokarczyk mówi, jego drużyna będzie się tak naprawdę rozkręcać z biegiem całego sezonu.
2: Przed pierwszym meczem jestem spokojny, będziemy przygotowani najlepiej, jak tylko potrafimy, natomiast nie ukrywam i każdy o tym jakby jest świadomy, że czas tutaj działa na naszą korzyść i czym dłużej pracujemy wspólnie, czym ten zespół się spaja, czym mamy większe automatyzmy na boisku, ale także poza boiskiem, to tym będzie nam łatwiej w potyczkach ligowych.
0: No niestety, gdy słuchaliśmy tej wypowiedzi, no to właśnie Polonia Bytom objęła prowadzenie dwubramkowe, no bo Konrad Andrzejczak strzelił do bramki Warty. Aha, Ali, co tu robi? Kamil Wojtyra,
1: tak jest, drugą bramkę załadował Warcie Poznań. No trochę źle się zestarzały te słowa, które zagraliśmy, trochę źle mi się wydaje.
0: Troszkę źle, no ale no, tak jak właśnie padło tutaj, że Warta słaby start zanotowała w gruncie rzeczy w drugą ligę, a potem potrafiła się odbić i to na pewno, ja tak myślę jednak, że to granie na pierwszoligowym poziomie, kiedy ten zespół jest troszkę przebudowany, bo transferów było sporo, to może być troszkę zderzenie z rzeczywistością, ale trzymam dalej kciuki, bo ten projekt jest bardzo obiecujący.
1: No słuchajcie, a wracamy do pana Macieja Tokarczyka, bo on mówił przed tym meczem, że w Polonii Bytom dużo się zmieniło, ale to go czy jego drużę no nie zaskoczy. Posłuchajmy również tej wypowiedzi.
2: Znam bardzo dobrze trenera Gerrego, także wiem, w jakim modelu on funkcjonuje, wiem, jakie rzeczy są dla niego ważne. Wiem również, że to będzie zupełnie inna struktura niż w jego poprzednim klubie UKS-ie, bo

0: on grał w systemie 4-3-3, tutaj będzie grał 3-4-3, już w tym systemie funkcjonował w Skrze Częstochowa, to też jest taki system, który jest wpisany w DNA Polonii Bytom.
1: No właśnie, więc tak trzymamy kciuki, że jednak te gole nie padły po jakichś zaskoczeniach, albo właśnie może lepiej, że po jakichś zaskoczeniach, bo wtedy na przykład coś, co w sparingach było wypracowane przez rywala, mogło być nieprzewidywalne. Natomiast liczymy też, że ta znajomość Polonii i trenera Geregi pomoże warciarzom trochę się odkuć w tym meczu, no bo wciąż jest 60 minut, tu wiele można zrobić, Warta nie z takich opałów wychodziła. Więc tak, na pewno jeszcze poinformujemy pod koniec audycji,
2: tak jest,
1: jaki jest wynik. Natomiast... no właśnie, jaki to będzie sezon, zobaczymy. Nie najlepszy na razie start, ale może się wszystko zmienić. Natomiast potem już troszkę po muzyce przejdziemy do innych tematów koszykarskich. Yes, yes, yo. Up to Z, yo. Yo, yo, Magiera.

0: No to teraz te tematy koszykarskie. Zacznijmy od tych wyższych trochę, wyższego poziomu, bo Basket Ligi Kobiet, jak zwykle informujemy o Politechnice Poznań, która no, ostatnio no, wciąż szykuje się do startu w rozgrywkach polskich, również tych europejskich, bo bardzo dużo się dzieje. No i taki jeden krok w przygotowaniach został właśnie poczyniony.
1: Tak, no dokładnie tak, bo dostały licencję.
0: Tak, więc dostały to już licencję. Bardzo dużo.
1: Dostały licencję.
0: Nie wszyscy dostały licencję.
1: Na sezon 2026-2027, bo dokładnie zakończył się proces licencyjny w Basket Lidze Kobiet. Wszystkie kluby uczestniczące w procesie otrzymały taką licencję i tym samym uzyskały prawo do gry w rozgrywkach.
0: Dokładnie. Tych zespołów jest 13. I teraz muszę się do takiej lekkiej niewiedzy przyznać, bo jest 13 i trochę wychodzi nierówno. No, generalnie liga jest powiększona, to już jest jasne, bo w zeszłym sezonie i w ogólnie w poprzednich latach było 12 zespołów. Natomiast czy będzie równo 14 i jest jeszcze szukany zespół jeden, który by mógł wystartować, bo na przykład widzę Łódź wystartuje w tych rozgrywkach z zaproszenia, więc może jakiś jeszcze zespół jest szukany. Z tego co zrozumiałem z informacji, co prawda prasowej zespołu innego ekstra basketligowego, no to ostatecznie liczba zespołów uczestniczących w rozgrywkach zostanie ustalona, ogłoszona do dnia 10 sierpnia tego roku, więc właściwie rzecz biorąc, pewnie to grono się powiększy, bo dziwi. Bardzo byłoby dziwne, gdybyśmy grali w takich nierównych składach, bo to zawsze jeden zespół by miał tydzień przerwy, a to no, w takiej lidze no, to nie jest za fajne. Natomiast no, tak samo, nie znamy jeszcze terminarza i samego systemu rozgrywek, o tym poinformujemy oczywiście, natomiast wiemy daty, znamy daty.
1: Tak, bo liga wystartuje w ostatni weekend września, czyli 26-27 września. Ostateczny system rozgrywek i terminarz zostaną ogłoszone właśnie tego 10 sierpnia, więc wszystko zostało wbite na ten dzień, właśnie 10 dzień sierpnia. Zobaczymy, może ktoś z dziką kartą tam wleci, ktoś może z Pomorza jeszcze.
0: Albo z zagranicy.
1: Albo
0: z Niemiec na przykład.
1: Z zagranicy. Nie, no wiesz, no sąsiadzie, jak tam poszło? Cześć!
0: Może pożyczysz ekipę? Może ktoś będzie ambitny.
1: Może.
0: Natomiast no, w tym gronie zespołów, które wystąpią w przyszłym sezonie, będzie kilka znanych, jak Ślęza Wrocław, czy Artego Bydgoszcz, czy Mosir Bochnia. Natomiast no, są nowe, widzę Łódź z zaproszenia. Natomiast jako zwycięzca pierwszej ligi, no to MKS Pruszków awansował, a zabraknie z kolei WBW Gdynia, który ma problemy organizacyjno-finansowe i dlatego niestety nie będzie mógł zagrać w tym sezonie Basket Ligi.
1: Słuchajcie, ale my zostawiamy aktualnie Politechnikę Poznańską. Życzymy przede wszystkim dziewczynom solidnego sezonu i powtórzenia sukcesu, ale my przenosimy się tą ligę niżej, czyli do pierwszej ligi koszykówki kobiet, no bo wraca osoba, którą można powiedzieć, że z MUKS-em Poznań była związana bardzo, bardzo długo lat.
0: Bardzo długie lata. Maciej Brodziński, doskonale znany w Poznaniu trener, wraca, no właśnie, tak jak napisano w informacji facebookowej, prasowej i w ogóle no, dla wszystkich, wraca na stare śmieci i będzie chciał ponownie, znaczy obejmie funkcję pierwszego trenera pierwszej drużyny z pierwszej ligi kobiet, ale będzie chciał ją ponownie poprowadzić no tak z sukcesami. No bo jak ta historia jego wygląda?
1: No, to postać, no nie trzeba przedstawiać, ale my tu ją przybliżymy.
0: Tak,
1: w 2005 roku i jakby rozpoczął współpracę z klubem no i prawie przez ponad dwie dekady współtworzył historię MUKS-u od zespołów przede wszystkim młodzieżowych przez funkcję asystenta, aż po prowadzenie pierwszoligowej drużyny przez blisko 10 sezonów. No i właśnie to trzeba podkreślić, że w MUKS-ie stawiano na tą młodzież, że dawano szansę młodszym tej dziewczynom, już kobietom można powiedzieć, stawania na tych pierwszoligowych parkietach. Na swoim koncie tutaj Maciej Brodziński ma liczne sukcesy szkoleniowe, w tym medale Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych oraz lata pracy przy rozwoju kolejnych pokoleń zawodniczych, które trafiały na najwyższe szczeble rozgrywkowe. Warto też podkreślić, że trener Brodziński to nie tylko szkoleniowiec, ale od 2016 roku pełni również funkcję wiceprezesa MUKS-u Poznań, aktywnie uczestnicząc przede wszystkim w odbudowie i rozwoju klubu po trudnym okresie organizacji. organizacyjnym. Można powiedzieć tylko pan trener.
0: Pan trener i osoba, która powrót jego na ławkę trenerską jest jakby symboliczny i jest jednocześnie taki, wraca Poznań, która jest w Poznaniu doskonale znana i myślę, że to będzie taka zaleta tego zespołu. Jednocześnie, jeśli chodzi o trenera dotychczasowego, Krzysztofa Dobrowolskiego, no to on nie tak, że odchodzi w ogóle z klubu, pozostanie w klubie i będzie trenerem pierwszoligowej, nie pierwszoligowej drużyny, tylko będzie trenerem zespołu juniorek. Wraca do szkolenia młodzieży, jak piszą zresztą na stronie MUKS-u, szkolenie młodzieży to jego największa pasja. Także, jest to trener, który pochodzi ze Stargardu, ale też jest od lat związany z Poznaniem. Właściwie od 2006 roku pracuje jako trener. Zdobywał doświadczenie w młodzieżowych reprezentacjach Polski, w pierwszej lidze kobiet, właśnie tak jak w ostatnim sezonie, czy też w Ekstraklasie. 7 medali młodzieżowych Mistrzostw Polski, to samo za siebie mówi, że jest to też świetny trener, i tylko MUKS skorzysta na tym, że będzie dalej mógł trenować młodzież. MUKS, który zresztą bardzo fajnie wyglądał w poprzednim sezonie pod jego sterami. Przecież mówiło się trochę o tym awansie. Bardzo długo MUKSiary rywalizowały o Basket Ligę, natomiast im się to nie udało. To, że się nie udało, to nie znaczy, że Dobrowolski robił wszystko źle. Wraca do szkolenia młodzieży.
1: Słuchajcie, a może takie założenie? 2 zespoły w Basket Lidze kobiet? Kto wie? Derby?
0: To byłoby coś.
1: To byłoby coś.
0: Już za to właśnie liczyłem, trzymałem kciuki w poprzednim sezonie. Szkoda, że to się nie udało, ale może teraz Maciej Brodziński coś podziała w tym temacie.
1: Może coś wykombinuje. Mourinho również wrócił do Realu Madryt, więc witamy pana trenera znowu w Poznaniu. My teraz przeniesiemy się trochę w świat muzyki, i wrócimy do was, bo mam jeszcze trochę informacji za miedzy, za naszych granic, a tymczasem oddajcie się w świat muzyki.

0: Ten czas tak nam strasznie szybko leci, a ja bym chciał już mówić o kolejnych rzeczach sportowych, ale jeszcze mamy konkurs do
1: omówienia. No właśnie, mamy konkurs PSŻ, ROW Rybnik, niedziela 2 sierpnia, godzina 13 na poznańskim Golęcinie. Podwójna wejściówka na to spotkanie, co należy zrobić, żeby taką podwójną wejściówkę zgarnąć. SMS na numer 7148, dodać słowo tak zwany prefiks afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, dlaczego wszyscy zawodnicy w żużlu jeżdżą w lewo. Na pytania, na odpowiedzi czekamy do godziny, jeszcze chwilę, do 19, a koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze.
0: Także jestem ciekaw. Ja sam nie znam tej odpowiedzi na pytanie,
1: ja więc też nie mam pojęcia,
0: co to będzie. Przechodzimy teraz do dużego sukcesu poznańskiego futbolu, futsalu właściwie akademickiego.
1: Tak jest.
0: Bo AZS UM Poznań zdobył, no jaki kolor?
1: Brązowy.
0: Taki bardzo fajny, bo kobiety lubią brąz, że tak powiem.
1: No lubią brąz, wywalczyły sobie przede wszystkim ten brąz, dotwarzach im w tym brązie, bo to był międzynarodowy turniej, jeżeli dobrze kojarzę, chyba do Włoch nasze koleżanki leciały.
0: Dokładnie, do Salerno, dokładnie.
1: No to, proszę Państwa, włoski styl życia, jak widzimy, włoskie klimaty naszym dziewczynom z UAM-u pomagały, no brąz jednak sam na ich szyi nie zawisnął, więc wielkie przede wszystkim gratulacje.
0: Wielkie gratulacje, a tym bardziej, że ich zmagania były świetne, bo przegrały tylko jeden mecz, ten półfinałowy. A tak, mecze fazy grupowej, grupy D, wszystkie wygrane. 4-1 z Uniwersytetem Gazi z Turcji, 5-0 z zespołem z Aveiro. Ponadto takim samym wynikiem udało się pokonać Uniwersytet z Rem francuskiego. W ćwierćfinale 5-1 z PEC, nie jestem pewien, ale z węgierskim Uniwersytet. No a potem w półfinale już przyszedł Uniwersytet z Zagrzebia, no i on akurat pokonał akademiczki z Poznania. No a w meczu o brąz pokonany Uniwersytet Barceloński, w meczu w regulaminowym czasie gry 1-1, natomiast po karnych udało się zwyciężyć zespół hiszpański, albo kataluński, jak kto woli, bo przecież to jest tak, zespół tak, to z regionu jest, Katalonii.
1: To jest odrębne, tam jak u nas Wielkopolska i Polska, albo Śląsk.
0: Ślązoki. Ale dobra, bez etnicznych może wyśmiewanek. To nie jest audycja w sporcie. Podwęglane.
1: Podwęglone. No tak, ale no... Wielkie gratulacje dla naszych dziewczyn. Tyle trzeba powiedzieć.
0: Tak, trzeba powiedzieć.
1: Jaż trzeba tyle powiedzieć.
0: Jaż i trzeba jeszcze, pozostaniemy w tematach piłkarskich, szybko wspomnimy, no bo raczej już skończyła się pierwsza połowa. Nie mam tutaj akurat minutnika meczu Warty Poznań z Polonią Bytom. No i wynik lepszy, bo 1-2 tylko przegrywają Warciarze.
1: No, czyli rozpoczęła się zwierzyna, poczuła krew, więc rozpoczynamy pogoń. My jeszcze powiemy o jednej sprawie w tym wejściu, bo porozmawiamy sobie o ekipie, która pojechała zmierzyć się no, w Szermierce.
0: W Szermierce jest to taka, no, ta reprezentacja jest szersza, ale skupimy się na poznańskich postaciach. Dokładnie Janie Nowaku z AZS-u AWF oraz Julii Walczyk-Klimaszyk i Karolinie Żurawskiej z AZS-u UAM. Oni rywalizowali wszyscy w ostatnich trzech dniach w Hongkongu w Mistrzostwach Świata Szermierskich. No i wszystkie te trzy postacie dostały się do turniejów głównych. Jakby we florecie mężczyzn Jan Nowak powalczył o medal. On zaliczył świetny występ, bo komplet zwycięstw zaliczył w drodze do turnieju głównego i on powalczy jutro. Natomiast jeśli chodzi o nasze dziewczyny, no to one zmierzą się też we florecie, tylko że dopiero w poniedziałek powalczą o medale. Druga z nich, Żurawska, pokonała niestety koleżankę z reprezentacji, Amelię Olszewską, więc tak nie za fajnie swoją rodaczkę wyeliminować.
1: Nie za fajnie, no ale tak to czasami w sporcie bywa. My trzymamy oczywiście za wszystkich kciuki. Zaraz do Was wracamy, bo mamy jeszcze jedną dla Was informację, no i przede wszystkim...
0: Aha, czyli jeszcze dzielimy to, tak?
1: I jeszcze rozwiążemy konkurs.
0: Tak, jeszcze gołaś.
1: Tak, tak, więc my wrócimy do Was za chwilę.
2: Proszę Państwa, ustawmy się. Nasz wesoły kolowód przetańczy teraz przez 80'sy, 90'sy i wróci w

0: Tak, więc takie krótkie jeszcze wejście zaliczymy i pogadamy szybko o Memoriale Arkadiusza Kołasia, bo znamy już pełny skład tego turnieju. Asseco Resovia Rzeszów dołączyła do składu w postaci Zaksy Kędzierzyn-Koźle, PG Giek Skrabeł Chatów oraz Berlin Recycling Volleys. Te wszystkie cztery zespoły zaprezentują się podczas 21. Memoriału, więc w Zalesewie, chyba w Swarzędzu, pod Swarzędzem.
1: Za granicą
0: Poznania.
1: Tak.
0: To święto świadkówki, które zgromadzi się 9-11 października. Taki skład będzie mogli obserwować. No oczywiście, wiadomo, siatkarze z reprezentacji narodowych, więc to będzie bardzo ciekawe widowisko. No Resovia Rzeszów właśnie wprowadza taką bardzo ciekawą kadrę, no bo Marcin Janusz, Artur Szarpuk, Paweł Zatorski, Klement Cebul, czy Dany Demianenko. Będąc prawnym. Ostatni raz gościli na tej edycji, podczas tej imprezy, na trzeciej edycji imprezy, więc dawno ich tam nie było, gdy jeszcze w Kępnie to się wszystko odbywało, więc to niesamowite. A to klub o bogatej historii, no bo siedmiokrotne złoto, czterokrotne srebro, 7 razy brąz w rozgrywkach krajowych, poza tym sukcesy w Europie, więc to będzie bardzo, bardzo ciekawy zespół. Natomiast, no właśnie, tutaj chyba tego Gołasia skończymy. Dopiero wrócimy do niego w październiku, albo coś tak się wyskoczy, a tymczasem konkurs.
1: No właśnie, bo do zwycięzców konkursu odezwiemy się po zakończeniu audycji. My wam bardzo dziękujemy za tą godzinę dla sportu w eterze. Za konsolentą obecny był Maurycy Mytych, a przy mikrofonach
0: Mikołaj Dils
1: oraz Edwin Edziu Przybylak. Dziękujemy bardzo serdecznie, no i do zobaczenia, do usłyszenia w poniedziałek. Na razie, cześć i czołem.

0: Autopromocja.
1: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough said.
2: I znalazłam to ostatnio.
3: Okej, okay, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
2: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
3: Okej, okay, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
2: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
3: W sobotę o 16:00.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
5: Dzień dobry.
6: Dobry wieczór Państwu. Nie mogę się nadal przyzwyczaić do tego nowego dżingla. Ja myślę, że złożę jakąś petycję o przywrócenie starego.
5: Słuchaj, no myślę, że po wakacjach, jak już nie będziemy pod palmami, to przywrócimy jakoś stary dżingiel.
6: Teraz jest sezon festiwalowy i sezon koncertowy w pełni, więc powinno być tak, wiesz, z przytupem, a nie pod palmami. Wydaje mi się, że jedyną palmą, która może tutaj odbić, to jest ta, którą słuchaczom odbije po słuchaniu dzisiejszego naszego gadania.
5: Ale żeś powiedział, stary.
6: Albo mi, po wysłuchaniu tego dżingla.
5: Tak, to może przedstawmy się.
6: Może.
5: Mówi do was Nikodem Prokopowicz i też realizuje wyjątkowo, albo nie wyjątkowo, trzeba się szkolić, a obok mnie, przede mną właściwie.
6: Na ciebie, Jakub Staw-Budner. Dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo nam miło przywitać was w piątek podczas Aferytmu, czyli magazynu muzycznego w Radiu Afera, podczas to, którego opowiemy wam trochę o nowościach, jakie tam na rynku muzycznym wyszły, no i również o festiwalach. Mam taką nadzieję, bo zebrałem kilka dźwięków z festiwalu Castle Party, który był już. Przed nami festiwal Woodstock, o nim również planuję wam opowiedzieć. No i co, masz jeszcze jakieś koncerty w zanadrzu, czy będziesz tylko nowości rzucał?
5: Wiesz co, ja raczej nowości, ja te koncerty i festiwale zostawię tobie, ale ja chciałem zacząć od piosenki, która się wiąże z tym, że mamy dzisiaj dzień wirtualnej miłości, także pozdrawiam wszystkie wirtualne pary i miłości, te, które się zawiązały przez aplikacje randkowe, na czatach, w grach komputerowych.
6: Na odległość.
5: Na odległość generalnie, tak jak najbardziej. No, a piosenka jest 2001 roku i nie nazywa się dokładnie Miłość Wirtualna, tylko Digital Love. Myślę, że wielu nerdów by mnie za to zjadło, bo to są dwie różne rzeczy, no ale niestety nie znam piosenki o nazwie Virtual Love.

0: Daft Punk.
1: Daft Punk. Zawsze, zawsze nie zawodzi. Daft Punk i Digital Love.
0: Pasuje do dżingla naszej audycji.
1: A to prawda akurat. A dlaczego w sumie?
0: No bo takie letnie brzmienie.
1: Letnie brzmienie,
0: przyjazne, ale pogodne.
1: Ale właśnie jest taki, wiesz, chillowy, tylko jest taki trochę futurystyczny, wydaje mi się.
0: Jak my. Prawda? Dobrze. Nie bez powodu przychodzisz z hełmem na głowie.
1: Z hełmem? Co?
0: Nie? To pomyliłem. Z tym kandydatem, który ubiega się o urząd burmistrza Londynu. To tam jest taki człowiek, który przychodzi z kubłem na głowie i udaje kosmitę.
1: Fajnie.
0: I ma szansę wygrać te wybory.
1: No i super. Takich ludzi potrzebujemy.
0: Również w naszej audycji, dlatego zacznij przychodzić w hełmie. To jest moja petycja do ciebie.
1: No nie wiem, pomyślę.
0: Okej. Okay. Moi mili, czas na nowości. Daft Punk nowością nie był. Zdziwię was może, ale tak jest. Natomiast Eminence szykuje się do wydania swojego kolejnego albumu o tytule Axis Mundi i mamy już trzeci singiel zapowiadający tenże album. Oczywiście jak to Eminence, oni wybili się takim charakterystycznym stylem łączącym metalcore z melodyjnymi i symfonicznymi elementami. Wokalista jest również skrzypaczem, ale też krzyczy, więc używa różnorakiego wokalu i czystego, i krzyczanego. No i również na utworze Crestfallen, który zapowiada tenże album, będzie można tego uświadczyć. Tekst porusza tematy zmagania się z bólem emocjonalnym, poczucia utraty i rozczarowania, wewnętrznej walki z własnymi myślami, no i oznacza w tłumaczeniu na polski przygnębiony.

0: Co to było, powiedz mi ładnie.
1: To był utwór Imminence. Masz wyświetlone na komputerze, to przeczytaj.
0: Wiem, ale to był twój utwór, więc chciałem, żebyś jeszcze, wiesz.
1: To był utwór Crestfallen, zapowiadający nadejście nowego albumu.
0: Nadejście zimy.
1: Niekoniecznie, bo zima za pół roku dopiero. Ale będzie nowy album, Axis Mundi, czyli Oś Świata. Można tak to przetłumaczyć. No i premiera została zaplanowana na 2 października. Chwilę jeszcze musimy poczekać, ale fajnie to brzmi.
0: Fajnie.
1: Jak to poznałem właśnie zespół Imminence, głównie z tego, że oni mieli to takie słynne, ten słynny break, gdzie gitarzysta wyciąga smyczek i zaczyna walić po strunach, jak Jimmy Page w sumie, ale właśnie w takim metalcore'owym, w metalcore'owej wersji.
0: To jest taki, widzę, rycerski metalcore, bo tu jest jakaś, na okładce jest rękawica rycerska z mieczem.
1: No słuchaj, oni występują.
0: To też jest takie, wiesz, dosyć...
1: Występują w takim trochę gotyckim anturażu, bo na scenie mają takie okna z gotyckich kościołów, więc masz w sumie trochę racji.
0: No, to jak mam trochę racji, to też teraz powiem, że pora na stały punkt programu.
1: Pora na telestwora, mówisz?
0: Pora na Mlecze, album niebieski, to nasz redakcyjny wybór na tego tygodniową płytę tygodnia. Można tak powiedzieć? Tego tygodniową?
1: Jest takie słowo. Uznaję.
0: Dobrze.
1: Wielka rada języka polskiego
0: album
1: w jednoosobowym składzie uznaje.
0: Uznaję to słowo. Dobrze. Album niebieski od warszawskiego zespołu Mlecze. Zespołu, no, który już tutaj w eterze wielokrotnie się pojawiał. Ja też sam puszczałem single z tego albumu i myślę, że nie tylko ja. No to jest taki zespół, który dosyć mocno odciska piętno na współczesnej polskiej scenie alternatywnej. Drugi album rok temu, jeżeli się nie mylę, była Maruda, a album niebieski, no tutaj tematyka jest wodna i czy to się udało im osiągnąć, to nie wiem, ale myślę, że jeszcze Kuba coś może powiedzieć o tej
1: płycie.
0: Ale
1: rzeczywiście, każda płyta tygodnia jest emocjonalna, jest indywidualna.
0: I intymna.
1: I intymna, tak. I sięga głęboko w odczucia, w emocje. Tak samo jest w przypadku tej płyty. Bo wokalistka, ona tak jakby zanurzyła się w wodzie, przynajmniej tak to określa, po swoich emocjonalnych rozczarowaniach, roztargnieniach, no i z tą wodą jakby dała ujście emocjom i przelała to w muzycznym stylu.
0: No i co? No i super, to posłuchajmy. Mlecze, nie muszę mieć nic.

0: Urocze te mlecze były, muszę przyznać. Co się tak śmiejesz?
1: Faktycznie, no. Bardzo to było takie kochane.
0: No kochane, o, no takie miłe, takie jak...
1: Puszyste.
0: Osobiste i intymne?
1: Jak chmurka.
0: Jak chmurka, ja czułem
1: puszyste.
0: Szczerze...
1: Puszyste.
0: Ej, ale ty się wyśmiewasz z tego, bo ci nikt nie krzyczał do ucha przez 5 minut i po prostu nie możesz tego wytrzymać. A ja uważam, że Mlecze Album Niebieski to jest super płyta i polecam wszystkim zapoznać się z całością.
1: Na szczęście do łojenia jeszcze wrócimy dzisiaj.
0: Ja dzisiaj też mam łojenie, więc ja cię nie zawiodę, Kuba, ale i teraz to, co teraz puszczę, może nie będzie łojeniem, ale będzie na pewno czymś bardziej łującym niż Mlecze, ponieważ zespół Love, ale nie Love, że miłość, tylko... O Jezus, boję się, że nie umiem tego przeczytać. Love bardziej, o tak. Wydał płytę No Stranger to You, a nie, przepraszam, taki nosi tytuł utwór, a płyta nosi tytuł A Stranger to You, a kończy się utworem No Stranger to You, to ciekawe.
1: Podobnie.
0: No, nie, no, ale to jest
1: można
0: zupełnie
1: się pomylić.
0: Ale to jest zupełnie przeciwne znaczenie, tak?
1: No, ale podobnie brzmi.
0: O Boże, no tak, no ale ja myślę, że taki był zamiar i to może
1: żeby
0: być
1: się prowadzący audycję gubili.
0: Dokładnie. Natomiast to już jest kolejna ich płyta. Oni wydali, o Jezus, jakieś 10 lat temu taki bardzo dobry i znany album shoegaze'owy. To, co teraz będą grali, to nie jest aż tak shoegaze'owe, ale bardziej to jest takie, myślę, alt rock, nawet może alt metal troszeczkę. Takie melodyjne, ale jednak z dużą ilością gitar. No nic, no myślę, że polecam ten album, bo jest naprawdę solidny. I posłuchamy w takim razie utworu, który go zamyka.

0: Na tym festiwalu były zarówno zespoły, które łupały, jak i takie, które bujały, bo cały przekrój różnorakiej muzyki Dark Independent można było tam uświadczyć, takich gatunków jak Dark Wave, rock gotycki,
1: mroczny, niezależny,
0: industrialne granie, EBM, synthpop, nawet metalowe brzmienia i folkowe również wybrzmiewały na dwóch festiwalowych scenach. Festiwal ten jest wyjątkowy, ponieważ odbywa się na zamku w Bolkowie i w zasadzie na terenie całego miasta, bo żeby przejść na drugą stronę, na drugą scenę w parku, trzeba przejść przez to małe miasteczko na Dolnym Śląsku. No i oczywiście jest związany również z subkulturą, z tym całym, tą całą otoczką gotyckości, czy może nawet takim światem fantastycznym, który tworzą ci wszyscy uczestnicy, przebierający się w niesamowite stroje i nie tylko prawda, mroczne, diabelskie, ale widziałem też na przykład gościa przebranego za centuriona rzymskiego. No właśnie, zdradziłem, że widziałem, bo Radio Afera miała tam swojego wysłannika i byłem nim właśnie ja. Kilka dźwięków z tego festiwalu udało mi się zgarnąć, więc niebawem ich posłuchamy, ale żeby przybliżyć wam muzycznie klimaty tego festiwalu, chciałem wam również pokazać muzyczne odkrycie, które mnie osobiście zafascynowało i koncert chyba najbardziej do mnie przemówił, czyli koncert zespołu Tribulation.

0: To zespół Tribulation, który wystąpił na scenie festiwalu Castle Party. I więcej takich wspaniałych występów tam było. No oprócz tego, że Tribulation mnie tutaj zachwycił, tuż po nich wystąpił zespół Moonspell, który na żywo brzmi również fantastycznie i technicznie, i w ogóle pod względem klimatu. Wiele lepiej moim zdaniem w ogóle niż na nagraniach studyjnych.
1: Muszę zmienić producenta w takim razie.
0: Możliwe, ale to też nie są nagrania pierwszej świeżości, że tak powiem. Oni już mają swoją tradycję. I wydaje mi się, że to jest najbardziej znany portugalski zespół ciężko grający. No ale również o Moonspell wypowiadają się festiwalowicze, którym wydaje mi się, że również podobał się tenże koncert. Posłuchajmy.
2: Jesteśmy ogólnie z Pomorza, z innego zamku, z Malborka. Razem jesteśmy na festiwalu piąty raz. Tak. Bardzo lubimy atmosferę, klimat, który tu panuje. Ludzie, którzy tworzą ten klimat. I podoba nam się atmosfera, dlatego przyjeżdżamy tutaj co roku. Jest to dla nas taka już tradycja, że tu jesteśmy. Jest to taka odskocznia od rzeczywistości. I lubimy tutaj być. I co roku można poznać super ludzi. I naprawdę polecamy, żeby tutaj przyjechać choć raz.
3: Byłem około 10 razy, bo dokładnie nawet nie policzę. Podoba mi się głównie atmosfera, no i muzyka, bo to jest głównie ta muzyka, którą ja słucham. Nie? W tym roku, cóż, no, Moonspell głównie, zdecydowanie Mercyful Nuns. No i takie dla mnie niespodzianki, nie? Czyli Devil's Trade i wczoraj Down from Ashes, tak bodajże się ta kapela nazywała. No, bardzo przyjemne doznania. No myślę, że za rok też przyjadę. Natomiast jeśli chodzi o minusy, to zdecydowanie ceny nie są na portfel każdego przeciętnego obywatela.
4: No ja akurat jestem już w sumie 13 raz na festiwalu. Jeżdżę od 20 już lat, ale z pewnymi przerwami, także od 13 jestem. No i podobnie jak też kolega wspomniał, no muzyka taka, która mnie interesuje, właśnie gotycki metal, ogólnie no, różne rodzaje. No w tym roku też no, zdecydowanie najlepszy to Moonspell, to gwiazda trafiona w dziesiątkę. No i z rocka gotyckiego tego to też ten Long Night po raz pierwszy z Norwegii, też bardzo dobra kapelka. No i jeszcze też był Diary of Dreams, to już to jest taki, no można powiedzieć, dość stały element tego festiwalu, ale zawsze są sprawdzone koncerty i bardzo dobre. No a minusy tak samo, no, głównie ceny, to niestety nie jest to na kieszeń każdego, nie, to trzeba sobie pewnych rzeczy odmówić, ale warto mimo wszystko i tak przyjechać.
0: Warto, warto, jak najbardziej. Ja również to podkreślam. Tam jeden pan mówił, że 20 lat temu był pierwszy raz na festiwalu, a on ma swoje tradycje, bo już w latach 90. zaczynał. Niemniej, bardzo unikalna impreza, mniejsza niż te festiwale, do których przywykłem, bo ja to się wychowałem na Woodstocku, tudzież Poland Rocku, teraz już zwanym, o którym również słów kilka, mam nadzieję, w dzisiejszej audycji padnie. No i na Castle Party można też wiele różnych takich osobliwych rzeczy nabyć, ponieważ są stoiska, na których można nabyć bardzo unikatowe przedmioty, również pachnidła, przeróżne rzeczy. Można się wystroić, więc jest to festiwal bardzo imersyjny. Tego słowa mi brakowało. No i żeby zamknąć tą relację jakimś fajnym, takim mocnym i przy okazji energetycznym akcentem, no to zaproponuję wam zespół, który również mnie tutaj oczarował swoją energią sceniczną. Jest to zespół Horszk.

0: Szybko, zwięźle i na temat. Utwór Tension od zespołu Horsk, zespołu z Francji, który razem z innymi zespołami, takimi jak Hosiko, Down of Ashes, Skald, który również dał przepiękny, klimatyczny występ, no to właśnie wystąpili oni na festiwalu Castle Party. Kolejna edycja za rok. Zachęcam, polecam. Wspaniała impreza, niesamowite przyjęcie. No i festiwal godny polecenia.
1: Tak, niewiele jest dobrych rzeczy wywodzących się z Francji, ale na pewno jest to Daft Punk, Gojira i Horch, tak?
0: Tak, mam wrażenie, Horch. Że tak to się czyta. Horch.
1: I Horch. Tak, to było bardzo intensywne i bardzo energiczne. Ja mam nadzieję, że teraz dotrzymam tempa, bo mam dla was nowość od zespołu grającego Screamo i Emo Violence, zespołu ze United Kingdom, założonego w 2013 roku. Wydali w tym roku kolejny, trzeci już długo grający album Limitations of the Human Form. Zespół to Caddy, nie Candy, tylko Caddy. I piosenka będzie się nazywała Miasma on Belief.

0: Heidi, Miasma of Belief. Kuba powiedział tak, no takie hałaśliwe to, tak krzyczą, ale po co właściwie? No nie wiem, ja tam lubię jak krzyczę, ja lubię screamo, lubię, no właśnie, ja jestem zdecydowanie większym fanem takich fry screamów niż growli, więc może dlatego mi się to, tego typu ciężka muzyka trochę bardziej podoba.
1: Brzmiało, jakby komuś rozmontowywali tego Volkswagena Caddy. Może ktoś się przeraził i no, słuchaj, w akcie rozpaczy właśnie może, te krzyki może wydobywał
0: tak,
1: z siebie.
0: Może tak to właśnie było nagrywane, no nie wiesz tego. Myślę, że to byłby ciekawy performance. Natomiast wedle naszej umowy jeszcze jedna teraz nowość z rzędu ode mnie. Nie będzie ona też jakaś bardzo długa, ale co, no to będzie na pewno lżejsze granie, trochę bardziej melodyczne. Melodyjne? Melodyjne chyba, nie?
1: Obie formy są poprawne. Jednoosobowa dziękuję. Komisja języka polskiego.
0: Dziękuję, panie, jednoosobowa komisja w sprawie języka polskiego. Mary in the Junkyard. Bardzo mi się podoba nazwa tego zespołu, ale jeszcze bardziej mi się podoba tytuł albumu Role Model Hermit.
1: Słuchajmy.
0: Słuchajmy. W takim razie utwór nosi tytuł Krew. I chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że jest to zespół, który należy do tak zwanego Windmill Scene, czyli sceny muzycznej z Brixtonu, z Londynu, z takiego klubu właśnie Windmill. I o tym klubie właściwie jutro o 18 będę robił audycję, więc jeżeli spodoba wam się to, co teraz słyszeliście za chwilę, słyszeliście w czasie przyszłym dokonanym, to bądźcie jutro o 18 na pełnym brzmieniu.

0: Blood, Mary in the Junkyard. To właśnie było przed chwilą ucztą dla naszych uszu. No, dla moich na pewno, ja bardzo lubię takie brzmienia. Zespół, tak jak powiedziałem, z Windmillu, więc jeżeli śledzicie to uniwersum, to warto się zainteresować też tym albumem. A teraz propozycja pewnie troszkę inna.
1: Teraz przeniesiemy się do Chaplinka, bo tam już niebawem, już za chwileczkę, na lotnisku w Broczynie wystartuje kolejna edycja największego polskiego festiwalu, jakby nie było. Bo co roku zjeżdżają tam setki tysięcy osób na Poland Rock Festival.
0: Zapraszamy do Smrodowa, tu od smrodu boli głowa.
1: Tak można było powiedzieć w pewnym momencie o Kostrzynie na Teodrom, ale teraz w Chaplinku ten festiwal jest bardzo czysty, chciałem powiedzieć.
0: No.
1: Jest to 32. edycja tego właśnie festiwalu, wyjątkowa edycja. Wiele gwiazd z zagranicy i Polski wystąpi podczas tych kilku dni. Z zagranicznych zespołów będą między innymi takie gwiazdy jak Godsmack, Dropkick Murphys, POD, którego za chwileczkę posłuchamy, Orbit Culture, Malevolence, Eagle Eye Cherry, to jest taki gościu, co miał taki one hit wonder. Bardzo ciekawa postać. No i z polskich zespołów będzie Meslowic, Jam, Happy Sad, czy Nocny Kochanek, który wygrał w plebiscycie Złotego Bączka. Dlatego z roku na rok również pojawiają się na scenie w Chaplinku. Oczywiście będzie też działać namiot ASP, który później zamienia się w małą scenę festiwalową, a z rana są tam wywiady z bardzo ciekawymi ludźmi. Z aktorką Agatą Kuleszą, będzie Radomir Wit, dziennikarz, będzie Juliusz Machulski, więc naprawdę oprócz koncertów na Poland Rocku jest co robić. Są stoiska różnych takich organizacji pozarządowych, jak i komercyjnych sponsorów tego festiwalu, gdzie są różne atrakcje, gry, zabawy, naprawdę moc atrakcji. No i z tego całego naszego line-upu festiwalowego, który obrodził w tym roku naprawdę dużymi nazwami, dużymi zespołami, wybrałem utwór z repertuaru POD, Afraid to Die, bo dwa lata temu wydali naprawdę przyzwoitą nową płytkę. Wokalnie tutaj udzieli się również na tym utworze wokalistka zespołu Ginger, która również na scenie w Chaplinku parę lat temu miała swój występ.

0: Zespół POD na naszej antenie, a już w przyszłym tygodniu na scenie w Czaplinku podczas Poland Rock, który odbędzie się między 30 lipca a 1 sierpnia. 32. edycja. Będę tam. A ty?
1: Ja nie. Ale wiesz co, nie, no ja nie jestem fanem Poland Rocka, ale myślę, że kiedyś na pewno będę chciał spróbować, bo jest to jakiś taki trochę... No to jest na pewno jakieś przeżycie kulturowe.
0: Nie jest to festiwal dla każdego, to prawda, ale to nie jest
1: nic złego. Myślę, że warto spróbować. Ja jestem zdania, że warto się, warto rzeczy próbować, nawet jakby się okazało, że to nie jest dla każdego
0: faktycznie. A czego na koniec kosztujemy?
1: A czego na koniec? A ja teraz, proszę bardzo, Charlie XCX. Ja żartuję, artyst, znaczy nie wiem, czemu w sumie miałbym żartować. Liczyłem, że wiesz, kto to jest i się zdegustujesz.
0: Blech.
1: Ale nie wiesz, kto to jest, więc się nie degustuj, nie udawaj.
0: Okropieństwo.
1: Charlie XCX, czyli artystka, która przez całą karierę dużo tych różnych gatunków tworzyła. Głównie było to elektronika, muzyka popowa. No a teraz znowu łączy te dwa gatunki, te dwa rodzaje muzyki w tak bardzo ogólnym mniemaniu, ale bardziej z takim indie brzmieniem. Jej najnowszy album nazywa się Music Fashion Film i zostawimy was z utworem Kamera. Mówił do was Nikodem Prokopowicz, a także realizował audycję.
0: Ja również mówiłem, Jakub Staw-Budner, za żółtego mikrofonu. Kłaniam się i odmeldowuję.
1: Życzymy udanego wieczoru i stosunkowo udanej nocy. No właśnie.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Autopromocja.
2: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.
7: Normalnie o tej porze.
8: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
9: Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja. Reklama.
10: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
11: Radio Afera 98,6 MHz.
12: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
13: No i piątek jest. Godzina 20 jest. No i kurczę, zaczynamy to notowanie. Sirius zagrał. To jest zawsze dobry moment na to, żeby rozpocząć to kolejne już notowanie aferzastej. Przy mikrofonie Tymoteusz Powęzowski, a przy mikrofonie i konsolecie
14: Mikołaj Pociński.
13: I w takim składzie będziemy z wami do godziny 22. Elitarny skład, letnia zmiana. Lecimy sobie. No cóż, 25 utworów przed nami, plus nowości oczywiście. Zmiany są. Wszystko jest pięknie, wszystko będzie wspaniale przez najbliższe 2 godziny. Zaczynamy, jak zawsze, od propozycji tego, na co będziecie głosowali w przyszłym tygodniu, a potem to już oczywiście z górki, jak to się mówi. Dobrze, Julie Fox, Jest mi dobrze. To nasza pierwsza propozycja na dziś.

0: To była pierwsza propozycja, czyli Julie Fox, Jest mi dobrze. I dalej przenosimy się już do miasta.
1: Ale pięknie, pięknie zacząłeś. Tak jest, przenosimy się do miasta, przenosimy się już do głównego notowania. No i tradycyjnie, jak to pierwsze miejsce, które odkrywamy, czyli ostatnie na Ferzastej, no tutaj strefa spadkowa niestety. 7 tygodni na liście, 9 oczek w dół.

0: myślę, że w kontekście tego utworu tak sobie tylko delikatnie zażartuję, że pasowałoby lecę w dół zamiast lecę tu. W dół listy przebojów. Niestety chłopcy z miasta się udali, ale przecież zawsze można potem się odbić w górę, prawda?
1: Dokładnie, ale Michał Kisielewski też stwierdził, że też leci w dół. I może trochę mniej, bo tutaj tylko 4 miejsca spadku po 6 tygodniach na liście.
0: Może chłopaki się zabiorą razem do góry.
1: No, może się zabiorą, ale na razie mamy tutaj elektryczne, ciało elektryczne raczej.

0: Dzieło elektryczne. Michał Kisielewski na naszej antenie. 24 miejsce, tutaj wszystko się zgadza. No i cóż, ja życzę jak najszybszego powrotu, no bo dzieło elektryczne, gitara elektryczna, tak wszystko nam gdzieś bliskie, antenowo można powiedzieć. No a teraz czas przenieść się dalej, bo pierwsza nowość na naszej liście dzisiaj, jaka się pojawia.
1: Tak, jest to Spóźnione lato, czyli też w sumie wracamy, bo teraz ta pogoda taka, wczoraj deszcz, dzisiaj niby słońce, ale
0: chłodnawo, prawda?
1: Ale chłodnawo, dokładnie. Mimo że klimatyzacje w tramwajach i pociągach nadal obowiązują. Natomiast no, razem ze spóźnionym latem poszukujemy tych następnych, mimo że to są pierwsze ciepłe dni, to poszukujemy tych następnych. No i
0: ja chciałem właśnie trochę powiedzieć, że te pierwsze ciepłe dni to nam już trochę przeszły i to lato zamiast spóźnione to było za wczesne. No ale cóż, tutaj na to wpływu jednak nie mamy. No może jeszcze coś tam przyjdzie takiego cieplejszego. Tego sobie i wam życzymy jak najbardziej. No i gramy. Miejsce 23.

0: No i spóźnione lato nam przeminęło jako nowość.
1: Z wiatrem.
0: Przeminęło z wiatrem. Tymczasem przychodzi do nas nasz Mac DeMarco tutaj. Tak jak go chyba kiedyś nazwałeś, kiedyś słyszałem tą twoją opinię o nim.
1: Ja nie wiem, czy ja to dokładnie, bo ja słyszałem też tę opinię tutaj w radiu. Nie pamiętam od kogo, ale ona jest prawdziwa, to na pewno, ale nie ja to raczej, nie ja jestem autorem tego powiedzenia. Ja bym strzelał w jednego z większych fanów Maca DeMarco w naszym radiu, czyli w kolegę Mikołaja Piekarzewicza, bo on się na pewno wyznawał na takich artystach, więc może to on. Ale no dobra, ja mógłbym teraz rzucać nazwiskami, a prawda jest taka, że nie pamiętam, kto tak określił, ale no chyba ważne jest to, że określenie jest dosyć trafne, prawda?
0: Tak. No i tutaj, no niestety chyba największy spadek w tym tygodniu, czyli aż o 18 pozycji i 24 tydzień na liście. I tu właśnie przychodzi Tytus Gaming z utworem Crispy. Co?

Oj, długo będę wspominał tę piękną, prawie podejrzewam 7-minutową wersję tego utworu zagraną w Panu Garze. Tak, Tytus Gaming, 22 miejsce w tym tygodniu. No i ponownie liczymy tutaj na efekt trampoliny, może się gdzieś odbije. Ale no, wiesz co, ja zawsze mam taki problem, jak mówię o utworach tych ze strefy spadkowej, że ja bym właściwie to wszystkie utwory chciał tu umieścić na liście, a tu ich miejsc jest tylko 25. Ja wszystkie tak mniej więcej równo kocham. No cóż. Są bardziej, są mniej takie, które lubię, no ale, ale jednak wszystkie chciałbym tutaj umieścić. I efekt trampoliny tutaj ponownie mam nadzieję, że zostanie zastosowany cały czas do miejsca 21, bo tutaj jest zespół, który niesamowicie lubię i jestem niesamowicie zadowolony, że tak długo u nas na liście się znajduje. 25 tygodni aż na miejscu 21, 7 oczek w dół.

0: Hańba Joba Dylana, czyli 21 miejsce w tego tygodniowej liście. No i dalej mamy dla was propozycje. Wcześniej były pierwsze ciepłe dni, a teraz Michał Kisielewski przychodzi po raz kolejny już w tym tygodniu i obwieszcza, że już nie będzie takiego lata. Co ty o tym sądzisz, Tymku? Czy będzie takie lato, czy nie będzie?
1: Ja sądzę tylko o tym, że przez chwilę, gdy widziałem, zobaczyłem sam tytuł, gdzieś tam mi się wyświetlił w jakichś plikach, coś takiego, to myślałem, że to utwór Świetlików mi się tam gdzieś pobrał i tak będzie. No, co prawda, jest tu racja, no nigdy takiego lata nie będzie, no bo to lato 2026 będzie tylko w 2026 roku. No mam nadzieję, że za jakiś czas, za ileś lat będziemy ten utwór wspominać jako lato 2026.
0: No i będziemy wspominać też to lato i tym pozytywnym akcentem już Zapraszamy. Nie będzie takiego lata.

0: Nasza propozycja, Michał Kisielewski, już nie będzie takiego lata i mam nadzieję, że za tydzień jakieś już lato wróci. Jakieś lato będzie do wspominania.
1: Jakieś lato.
0: Chociażby ten utwór.
1: Mhm. Jakieś lato wróci, a tym razem wrócił on, wrócił S-Jumper i to
0: ten,
1: nawet...
0: który wraca co tydzień.
1: Tak, i on chce więcej i to... awans o dwie pozycje aż.
0: Tak, i to od 82 tygodni nam tutaj tak wraca, więc tutaj przedstawiać za bardzo myślę nie trzeba. Wszyscy wiemy, kto to jest.

0: Mamy to, czyli kolejny tydzień S-Jumpera na liście. Już dochodzą do mnie głosy, że są tacy, którzy nie chcą na niego głosować i są nawet grupy, które chcą głosować na wszystko poza nim, natomiast no widzisz, nadal się utrzymuje.
1: A fanów jest więcej. No cóż, myślę, że popularność zawsze przysparza jednocześnie sprzymierzeńców oraz wrogów, ale no cóż, zobaczymy, gdzie to pójdzie dalej. No cóż, my nic z tym zrobić nie możemy, ja tu tylko sprzątam, proszę pana. Co ja mogę? Ja mam do ciebie pytanie, Mikołaju, no, jak ci się, bo to jest twoja druga aferzasta, prawda? Dobrze kojarzę?
0: No jest, zostałem tak tutaj wzięty spod kleszcza trochę.
1: Znaczy spod kleszcza.
0: Nie wiem, ja po prostu wymyślam frazeologizmy.
1: Brawo, to jest bardzo, bardzo ładny frazeologizm. No dobrze. Czekam na następne. Masz jeszcze, tak szybko liczę, masz jeszcze 17 utworów na to, żeby wymyśleć. Dosyć dużo czasu, żeby nad jakimś pomyśleć. Wzięcie spod kleszcza. Wpiszemy do jakichś słowników, a w międzyczasie... Przepraszam, masz 19 utworów. Ile teraz spojrzałem? Byśmy zagrali, pominęli? Co by było? Jeszcze 19 utworów. No dobrze, no to w takim razie miejsce 19, a ty w międzyczasie myślisz. Pięcioczek w górę. Na liście tygodni 3.

0: No i tak spokojnie się zrobiło z miód. No i idziemy dalej. I teraz niestety wracamy do korzeni, czyli wracamy do kolejnych spadków.
1: Wracamy do korzeni, no dobrze. No tak, no do kolejnych spadków, ale co by nie mówić, to takie mimo wszystko ładne miejsce, 18, a zawsze można, tak jak zawsze mówię, zawsze można wyżej.
0: Jak się,
1: chociaż nie, chciałem powiedzieć, że jak się spadnie na 25 miejsce, to można tylko w górę, ale w sumie nie, no można też spaść. No to nie, to trzeba uważać na tej liście, bo tu jest jednak prawo wilka tutaj funkcjonuje i trzeba uważać. No, mam nadzieję, że się uda odbić. No cóż, 9 tygodni na liście chłopaki ze Sweet Age Zero przebywają i myślę, że mogą spokojnie powalczyć. O tych tygodni jeszcze kilka. Utwór Big się nazywa.

0: Sweet Eight Zero i Big na miejscu 18. 13 oczek w dół. Niestety tutaj znaczny spadek tego utworu. No i cóż, nad tym smutnym faktem musimy przejść dalej do miejsca 17. I tutaj kolejna nowość nam się szykuje. A ja chciałem ci powiedzieć w ogóle, że ja ostatnio obejrzałem taki fajny film. I ja jestem ciekaw, czy ty oglądałeś, czy widziałeś, czy masz zdanie na temat, czy widziałeś Nie lubię poniedziałku.
1: Chyba widziałem, ale nie zakorzenił się aż tak w mojej głowie, żeby ci dać recenzję.
0: Ja ci, nie, spokojnie, nie musisz recenzji, szczególnie, że ograniczony czas tutaj niby mamy, ale nie, chciałem ci powiedzieć, że ja też wcześniej oglądałem ten film, oglądałem teraz ten film drugi raz, wcześniej oglądałem go, nie wiem, z kilkanaście lat temu, podejrzewam, rodzice mi pokazywali. Ja pamiętałem tylko Bogdana Łazukę, który chodził z tym takim kluczem do odpalania samochodów, tam z przodu taką korbą i chodził z nią tam po szynach i tylko to zapamiętałem. A teraz obejrzałem cały film, tak na świeżo i powiem szczerze, że jest kilka scen, które już tak trochę się kiepsko zestarzały, ale to jest całkiem zabawny film, powiem ci szczerze. I polecam każdemu, jak tutaj siedzicie, słuchacie, żeby sobie przypomnieć, obejrzeć, bo warto. Klasyka polskiego kina, przy okazji naprawdę zabawna. Więc taka to recenzja ode mnie, taka króciutka. No to więc ty też sobie powtórzysz, możesz.
1: No, mogę sobie powtórzyć. A podobały ci się kadry z tego filmu?
0: No, chciałem powiedzieć, że takie ładne. To nie jest niesamowicie artystyczny film, ale kadry ładne. Popatrzeć na Warszawę, taką starą, z neonami i tak dalej. No, cudowna rzecz. Naprawdę czasami, jak sobie zobaczę te przypomnę sobie te kadry, no to faktycznie można zrozumieć, o czym ci wszyscy ludzie o tej Warszawie śpiewali. No, a w filmowych kadrach też śpiewają, też są ładne utwory. No i taki utwór nagrał Oyster Boy na miejscu 17.

0: Zrobiło się filmowo, a tutaj właśnie Piotrek Kołodyński pod postacią Oyster Boya przyszedł do nas z filmowym kadrem i ten filmowy kadr można kontynuować, gdyż następny utwór to Zasnąłem na plaży. Znasz jakieś filmy z zaśnięciem?
1: Ze zaśnięciem na plaży czy zaśnięciem w ogóle?
0: Znaczy bardziej plaża, piasek i tak dalej.
1: Plaża, piasek, ojejku, to trudne się wylosowało. Na pewno jakieś bym znał. Jest taki film reżysera M. Night Shyamalana, który się cały dzieje na plaży i ta plaża postarza ludzi. Taki jest wytrych fabularny. Ale poza tym tak na szybko, no trudno powiedzieć. No, można powiedzieć, że Lorenz Arabii dzieje się na plaży, jeśli zakładamy, że plaża to taka połowa, znaczy, że pustynia to jest połowa plaży, czyli piasek bez wody.
0: No to tam była kiedyś plaża może.
1: Nie wiem, czy było.
0: Lepiej nie myśleć o tym za dużo.
1: Wędrówki z dinozaurami się dzieją na plaży. I dinozaury niektóre na plaży na pewno spały. Więc tu możemy to tak powiązać, połączyć. 9 oczek w górę, 16 miejsce. Tydeusz.

0: Tobie się zdarzyło kiedyś na plaży zasnąć?
1: Tak, zdarzyło mi się. Zazwyczaj plaży kojarzę przede wszystkim z tym, że raz na ruski rok biorę książkę na plaży. Mm-hmm. No i ją po prostu sobie próbuję czytać, ale zazwyczaj po prostu kładę się, zasypiam i tyle było z czytania książki.
0: Ja się boję zasypiać na plaży.
1: Dlaczego?
0: Że słońce mnie spali.
1: Przyjdą do ciebie dostawcy kukurydzy po prostu.
0: No i tak sami jak cisną mi po kukurydzę, tak jak będę w półśnie i jeszcze od nich kupię. Ale nie, naprawdę, za każdym razem jak słyszałem, jak ktoś na plaży zasypiał, to potem słyszałem historię o tym, że a tu mi ręka wystawała i tu rękę całą spaloną w jednym miejscu i ja się po prostu czegoś takiego boję. Ale powiem ci, że ja po prostu też dawno na plaży nie byłem, bo ja nie jestem zbyt plażowy. Ja wolę ten element wody w plaży. Tą część wodną. A tam zasnąć jest trudno, chociaż nie niemożliwe. Widziałem też ludzi, którzy zasypiali na pontonach.
1: No więc, ale zasypianie na pontonach raczej nie polecamy. No.
0: Ale zadałeś mi trochę trudne pytanie o filmy na plaży, i to ja ci zadam łatwiejsze pytanie. O filmy o miłości, proszę cię bardzo. Na pewno jakiś znasz.
1: Nie wiem, chociaż mi się kojarzy, jako że wiem, jakie są nowości w tym tygodniu, to może La La Land.
0: No
1: trochę...
0: No? Ale tak, ale to dobry trop, jak najbardziej.
1: To są bardziej tak smutne filmy o miłości kategoria, tak bym to nazwał, a raczej...
0: Umówmy się, smutne filmy o miłości są tymi najlepszymi filmami o miłości. Tak się już umówmy. Chyba, że znacie jakieś lepsze, no to możecie jak najbardziej pisać na nasze mailowe adresy tymoteusz.pawezowski@pafera.pl. Tak jest, można tam pisać, jeśli znacie jakieś lepsze filmy o miłości, które są wesołe. Pewnie jakieś są, jest dużo takich rzeczy. No to można jak najbardziej, będziemy czekać na takie zgłoszenia. A tymczasem propozycja nasza. Utwór też się nazywa Miłość i zakładam. No tak raczej jest. Jest o miłości. Tak mi się przynajmniej wydaje.

0: Jeśli będziecie chcieli głosować, to pod literkami BNDK utwór Miłość znajdziecie. Takie bicie trochę jak Everybody Wants to Rule the World. Mm-hmm. Tak mi się kojarzy.
1: No, a teraz przechodzimy płynnie do następnego miejsca, czyli 15. Tutaj mamy Madame Affair z utworem Bowaryzm. Czy ty wiesz, co to może jest bowaryzm?
0: Ja już kiedyś sprawdzałem te informacje i zapomniałem od tego czasu, co to jest bowaryzm, więc bardzo, bardzo chętnie usłyszę definicję.
1: No to ja mogę tutaj przypomnieć, jest to stan ciągłego niezadowolenia wynikający z bolesnego rozdźwięku między wyidealizowanymi marzeniami a szarą rzeczywistością, czyli takie... No taka codzienność.
0: Czyli po prostu no, rozczarowanie, można powiedzieć, ale bardzo dobrze doprecyzowane. Zawsze doceniam, gdy można się nowych słów nauczyć przy utworach.
1: Dokładnie. No i teraz zagramy Madame Affair, utwór Bowaryzm, 17. tydzień na liście.

0: trzy oczka w górę, Madame Affaire i Bowaryzm na miejscu 15. I tak się okazuje, że nam się tutaj taki mały kącik funkowy wytworzył.
1: Tak, utworzył się kącik funkowy, w końcu post-funk, to był, z tego albumu to był kawałek. No a teraz przechodzimy, no tutaj mamy dosyć spory spadek, gdyż ten utwór spadł z pierwszego miejsca.
0: Więc ja mam propozycję małą, jako że to jest no duża tajemnica, no nie, to nie jest w sumie tajemnica.
1: Jak teraz to jest tajemnica?
0: No nie, jak już powiedziałeś, że z pierwszego miejsca spadł, no to już nie tajemnica. Ale no w każdym razie, to jest duże przetasowanie.
1: Tak, ale przede wszystkim bez presji, bez ciśnienia.
2: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
3: O, jak już będziesz robił swoją robotę,
4: panowie, spokojnie, bez presji.

0: Pełna godzina wybiła.
1: No jak hejna u zwierzę Mariana.
0: Dokładnie, hejna u zwierzę Mariana jest zawsze o 12:00. My tutaj zmieniamy godzinę na 21:00 po
1: to
0: prostu.
1: To też i hejna u inny, więc...
0: No dokładnie.
1: Dlatego nie,
0: no
1: wszystko
0: i,
1: takie samo.
0: I teraz będziemy grać w grę. Z panami dwoma.
1: Tak, czyli napady pewnie cztery. Tak mi się wydaje. Dariusz i Mateusz z nami zagra. 13. miejsce.

0: Dariusz i Mateusz będą grali w grę. Znaczy, my też w sumie będziemy grali.
1: Będziemy.
0: Tak, bo to we czwórkę się umówiliśmy, że wszyscy będziemy grali. No tak. No. Cztery oczka w górę, 45 tygodni na liście. Dla ścisłości tutaj to należy ująć. No i cóż, tym razem to jest jeden z tych utworów. I tak szybko sprawdzając listę, póki co pierwszy, ale nie ostatni, który się tak ładnie usadowił na swoim miejscu z poprzedniego tygodnia. Czyli 12 w zeszłym tygodniu, 12 w tym. To nie będziemy zapowiadać. Państwo sobie wejdą na stronę, sprawdzą, co było ostatnio i będą wiedzieć. A dobrze jest potem nawet zostawić tę stronę, nie zamykać, tylko od razu po 22 można nawet usiąść do głosowania. 13 tygodni na liście.

0: To była Psychoza od Jana Majewskiego. Jeśli oczywiście sprawdziliście to wcześniej i mogliście to no, po prostu na naszej stronie zobaczyć, co tam się utrzymało na tym samym miejscu.
1: My tu w sobie niepotrzebni jesteśmy. My tutaj utwory powinny lecieć jeden po drugim i w sobie wszyscy sobie sprawdzają zeszłym tygodniem, gdzie było co, a nie że my mówimy.
0: No. Dokładnie. A my teraz zaprosimy was... Zaprosimy, a raczej tutaj Maja Kleszcz tam chce być zaproszona do ognia. I tak. To nawet z Wojciechem Waglewskim.
1: Tak jest, więc myślę, że dużym nietaktem byłoby, gdyby odmówić takiej prośbie. Więc my jak najbardziej przychylamy się oczko w dół względem zeszłego tygodnia.

0: tak idealnie do ogniska na wieczór. Spać nie ma co. Lepiej porozmawiać, posłuchać. Aferzastej można też przecież słuchać. Ciemno jest chyba.
1: No jest, chyba.
0: Trudno powiedzieć, bo my tu zasłony mamy. Dobrze. Ale no liczę, że tak. A i na ognisko dobry czas, umówmy się, jest. Dobry czas będzie także na to, żeby nowości zaprezentować.
1: Tak, mamy tutaj kolejną propozycję i powiem ci, że ten utwór, jak pierwszy raz go słuchałem, to nie powiedziałbym, że to są Sad Smiles, bo tak mi się wydaje, że oni trochę jednak trochę spowolnili w tym utworze.
0: No nie, trochę tak, aczkolwiek powiem ci, że jak na Jarocinie zagrali nową Aleksandrię, to też miejscami nie uwierzyłbym, że to Sad Smiles, a przecież to jak najbardziej oni pięknie zagrali całą płytę. No i tutaj kontynuują trend z poszukiwaniem inspiracji wśród starszej muzyki, starszych artystów, bardziej doświadczonych. No i tutaj jest nie inaczej, bo do utworu Plastic World dołączył do nich John Porter. No i coś takiego z tego wyszło.

0: To było Seth Smiles z Johnem Porterem na ficie, a teraz przechodzimy do czegoś mocniejszego. Tu będzie Wrocław.
1: Tu będzie Wrocław i tu także, a jednocześnie tu też będzie Jarocin, bo Cafe Trauma też tam zagrała. No, czapki z głów spadały same, nie trzeba było ich ściągać, bo takie uderzenie dźwięku powodowało, że czapki czyniły to po prostu same, więc tutaj nie ma, nie będę więcej przedstawiał, co tu się dzieje. Wszyscy za chwilkę to usłyszymy. Piękny utwór. I tu jest Wrocław, tu się cierpi. Na miejscu 10.

0: Wrocławskie cierpienia młodego Wertera, tak można by określić ten utwór, tak bardziej poetycko. Tutaj Tymek już się śmieje, bo nie był na to gotowy po prostu.
1: Nie byłem, to prawda. Nie czytałem cierpień młodego Wertera, więc wierzę ci, że ta książka, ten utwór jest są o tym samym.
0: Mhm, dokładnie. A teraz o tym samym, bo znowu Madame Effer tutaj do nas przychodzi i mamy tutaj duży wzrost, bo jest to skok o 14 pozycji w górę. I
1: najwyższy w tym tygodniu nawet, powiem, proszę pana.
0: Dokładnie. 25 raz w
1: notowaniu.
0: Tak.

Mi też czasami brakuje słów, szczególnie jak słyszę, jak ładnie są sklejane przez Madame Fair. W bardzo ładny sposób, zawsze taki zaskakujący. Bardzo doceniam. Tylko twój na miejscu 9, 25 tygodni na liście i 14 aż oczek w górę. Piękny skok, skok w wykonaniu tego zespołu. No, to jest ten moment, w którym my przypominamy wszystkim, że jest piątek. Mm-hmm. I niektórzy faktycznie do pracy będą musieli iść, a niektórych szczęśliwych to ominie.

0: Jutro do roboty. No i Tymku, czy ty idziesz jutro do roboty?
1: Tak. Ja jutro w robocie będę od rana, od dziewiątej, proszę pana.
0: No to możemy za sponsor,
1: zareklamować.
0: Autopromocja.
1: No dobrze, autopromocja. Jutro od 9 do 11 aferanka można słuchać. To z mojej strony. Będę ja i Janek Felcyn. Zapraszamy serdecznie. Ciepłe brejki przekonują jednak, że kto może, niech nie idzie. Niech odpoczywa w ten sobotni dzień. Dzisiaj wieczorkiem też odpoczynek oferujemy my tutaj... Na liście przebojów oferujemy 35 tygodni ciepłe brejki i to jest kolejny zespół, który tutaj został sobie w jednym miejscu względem poprzedniego tygodnia i powiem tylko, że takich utworów są jeszcze dwa, ale gdzie są, to nie powiem.

0: A tutaj The Bull Size. I tutaj bardziej zrobiło się tak bardziej filozoficznie If Heaven Exists. To jest 9. tydzień na liście przebojów i tutaj też zostało utrzymane miejsce.
1: Tak jest, więc pozostał tylko jeden utwór. Nie powiem gdzie.
0: Nie powiemy,
1: czas.
0: Nie powiemy.
1: Nie powiemy, absolutnie. Na pewno nie jest on na miejscu 6. To już powiem, to już powiem. To jestem niesłowny strasznie, ale to nie jest tutaj. Nie poradzę. The Bull Size, miejsce 7, miejsce 6. No tutaj nieco delikatnie. 7 oczek w górę, a tygodni na liście, no już naprawdę długo. Ja myślałem, że ten utwór jest krócej, powiem ci szczerze.
0: No kradnięte już... masło to jest taki już trochę oklepany tutaj na tej naszej liście.
1: No, oklepane od razu.
0: No może
1: bez
0: nie.
1: Bez przesady. Ja bym takich słów nie użył, szczególnie, że ceny masła cały czas wysoko, więc każdy w jakimś stopniu się może z tym utworem utożsamić. Na miejscu 6 Dildo Buggins.

0: Dildo Baggins, który chce wrócić do żony.
1: Do twojej żony.
0: Po tym, jak ukradł masło.
1: Tak, więc bohater tego utworu nie jest chyba do końca sympatyczną osobą. Bohater liryczny. Ale rozkładaniem utworów na czynniki pierwsze to kiedy indziej będziemy lepiej, się zajmować.
0: Lepiej zostawić to na następny czas.
1: Kiedy do tego przejdziemy?
0: Kiedyś do tego przejdziemy, a teraz przejdziemy do propozycji, którą wzięliśmy prosto z płyty tygodnia.
1: Zgadza się.
0: I tutaj z niebieska płyta, album niebieski.
1: Tak, uwaga, przed wami Weezer, nie no, żartuję. Oczywiście to nie Weezer, ale album niebieski jak najbardziej tu się znajdzie. Mlecze to nasza ostatnia propozycja na dziś. I utwór, który wybraliśmy z płyty, tak kryje się niepozornie, pod numerem 1. Tak się płyta zaczyna, jak gdzieś słyszałem takie ciekawe porównanie, że płytę można trochę, płyta jest trochę jak zupa, że możesz poznać po pierwszym łyku zupy, tak po pierwszej łyżce zupy już wiesz mniej więcej, jaka zupa będzie. No to jest łyk naprawdę dobrej zupy od Mleczy.

0: Brak tchu. Zalecam jednak przy jedzeniu zupy co jakiś czas oddech sobie brać. I zalecam też przesłuchanie całego albumu Od Mleczy. Album niebieski, bardzo serdecznie polecamy jako Radio Afera. Wszyscy łącznie, bez wyjątku.
1: Tak, a teraz przechodzimy do kolejnego, ale awansu. I mamy tutaj Septembiego z utworem Friends Forever, który jest u nas już dosyć długo, bo 42 tydzień. No więc posłuchajmy go jeszcze raz.

September i Friends Forever. 42 tygodnie na liście, więc dobrze znany wam wszystkim utwór. Cztery oczka w dół podskoczył względem zeszłego tygodnia i tym samym została nam ostatnia czwórka do odkrycia zespołu, więc tu się będzie robić coraz ciekawiej. Więc myślę, że żeby nie będziemy mówić, co to będzie zaraz. Ja powiem tylko tyle, że to jest miejsce czwarte, że na liście tygodni jest 12, ale nie powiem, czy w spadek, czy w górę, czy został, nie powiem. Żeby nikt nie sprawdzał względem zeszłego tygodnia, przekonacie się teraz.

0: Mitologicznie nam się tutaj zrobiło na liście, bo to był Hefajstos od Radkru, czyli kolejny, tutaj był awans, no już możemy zdradzić, że to był awans o 11 oczek.
1: Teraz to możemy.
0: I to 12 tydzień na liście, a teraz nic nie zmieniając, razem z Szymonem Norkowskim i Sewerynem wchodzimy na podium.

0: To jest bardzo dobrze nazwany utwór. Niesamowicie pasujący. Nic nie zmieniać, nic się nie zmieniło ze względem zeszłego tygodnia, bo miejsce trzecie dalej jest.
1: Dalej jest.
0: Szymon Norkowski nam tutaj prezentuje. I jako, że zostały nam ostatnie dwa miejsca, to ja się chciałem ciebie zapytać, jak się bawiłeś na drugiej aferze z tej? Dobrze było? Fajnie było?
1: Fajnie było.
0: No nie możesz inaczej odpowiedzieć, bo...
1: No nie mogę, bo twoje oczy na mnie patrzą.
0: Ale co to jest, złe oczy mam?
1: Nie, no dobry masz wzrok.
0: No, no nie, nie, wzrok akurat dobrego nie.
1: Znaczy chyba oboje nie mamy dobrego wzroku.
0: No, no dwóch okularników się spotkało. No ja bez okularów tak średnio widzę, więc... O, ja, żeby być uczciwym, ja teraz zdejmuję okulary. Ja teraz autentycznie nie widzę, co jest na miejscu drugim. Pamiętać nie pamiętam. Więc ja tak samo jak wy. Nie będę wiedział, co tu się wydarzyło. Więc po prostu zagramy, co tam się znajduje. Doctor.

na resuscytacja albo solo jazzmana. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra?

0: No i ładnie, i dolecieliśmy do ostatniego miejsca, do pierwszego miejsca, znaczy, przepraszam. Tymoteusz Powęzawski, Mikołaj Pluciński tutaj byli z wami, dziękujemy bardzo.
1: No i cóż, dziękuję.
0: Ja powiem tak, czyń honory.
2: No to zapowiem, no mamy tutaj...
0: Awans.
2: Awans, awans dokładnie, i to siódmy tydzień na liście, no i ja myślę, że ten utwór dobrze znacie.
0: Do usłyszenia.

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
3: No, to na trzy. Raz.
4: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9.30.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22.00. Enough said.
6: Hej, z tej strony Aleksander Znaniecki. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Calcified, czyli audycji, która pomoże wam uzupełnić braki wapnia. No, tyle tytułem wstępu. Znaczy inaczej, tytułem wstępu to w sumie tyle, że dzisiaj skupimy się na nagraniach koncertowych. I skupimy się też na tym, żeby te nagrania koncertowe były faktycznie na żywo, nagrania live, jak to się mówi, czyli faktycznie na żywo, a w szczególności, żeby to nie były nagrania czy koncerty, które były wykonywane z playbacku. Tutaj też robiąc trochę research do dzisiejszej audycji, to natrafiłem na taki, to jest występ zespołu The Mamas and The Papas w programie, kurczę, wyleciała mi teraz nazwa tego programu z głowy, Ed Sullivan Show, coś takiego, chyba tak. W każdym razie tam jest taki ikoniczny moment, w którym wokalistka, właśnie jedna z dwóch wokalistek zespołu The Mamas and The Papas wyciąga banana i zaczyna go jeść na żywo, kiedy rzekomo grają ten utwór, bo to wszystko leci tak naprawdę z playbacku, chociaż tam są takie momenty, kiedy jednak przebijają się śpiewający muzycy, więc nie wiem do końca, na jakiej zasadzie to było robione. Zakładam, że tam pewnie trochę technicy chcieli dodać do tego jakiś taki częściowo faktycznie na żywo dźwięki. No ale summa summarum wyszło to wszystko dziwnie. Ale akurat tego utworu nie posłuchamy, czy tego występu nie posłuchamy, no bo ono było z playbacku, więc nie mogę go puścić. Tutaj zachęcam was, jeśli nie kojarzycie tego wydarzenia, tego filmiku, jakby tej sceny, to zachęcam was, żeby sobie znaleźć, jak to wygląda, bo można się pośmiać z tego. No właśnie, a był to właśnie protest wokalistki The Mamas and The Papas, czyli to był jej protest, wypadło Michelle Phillips, o. To był jej protest właśnie przeciwko graniu z playbacku. Też sobie tak myślałem trochę nad tym, no właśnie, że gdzieś tam w tych czasach, kiedy powiedzmy ta muzyka rockowa królowała i mi się na przykład rock kojarzy bardziej właśnie z takim graniem na żywo, taką spontanicznością jakąś, Mimo, że oczywiście albumy studyjne no, nie były nagrywane na żywo, niekoniecznie były nagrywane na żywo, no ale mimo wszystko też koncerty, które chyba w tamtych czasach miały duże znaczenie też właśnie dla zespołów. Tutaj akurat czytałem kiedyś biografię Guns N' Roses i tam było takie stwierdzenie, że właśnie koncerty w tych ich czasach, to był tam rok 1992 powiedzmy, wtedy mieli taką dużą trasę, byli między innymi w Tokio. W każdym razie to były czasy, kiedy koncerty nie były robione po to, żeby zarabiać pieniądze. One tak naprawdę często się nie zwracały, tylko były wręcz inwestycją ze strony wydawcy czy jakby organizatorów, producentów. No a służyły tak naprawdę temu, żeby rozpromować zespół, żeby też właśnie zaprezentować, jak to wszystko na żywo wypada. Tutaj też właśnie ta wspomniana trasa Guns N' Roses była z dużym rozmachem zrobiona. Tam też brali udział dodatkowi muzycy, którzy niekoniecznie się pojawiali na nagraniach studyjnych. No, w każdym razie tutaj zadziwił mnie właśnie to, że na przykład w tym programie The Ed Sullivan Show no jednak był ten playback. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o nagrania w MTV, nie wiem czy dokładnie w MTV, ale dużo właśnie jakichś takich występów w telewizji miało ten playback, bo było to tłumaczone przez producentów tym, że po prostu zabezpieczali się przed tym, że coś tam nie pójdzie. Nie wiem, może też były to jakieś kwestie techniczne. Nie wiem dokładnie, no ale właśnie wydaje się to jakimś takim niechlubnym trochę, niechlubną częścią tamtych czasów, ale myślę, że dość na razie gadania. Posłuchamy teraz czegoś, nie będzie to Guns N' Roses wspomniane, nie będzie to Mamas and the Papas, a będzie to...

0: thank you very much, thank you.
1: No właśnie, pada pytanie w piosence Where's the Scatman? I to może trochę podpowiedzieć, jakiego wykonawcę przed chwilą słyszeliśmy. Jest to oczywiście Scatman John. Oficjalnie, że tak powiem, jest to John Paul Larkin. Urodził się w roku 1942, natomiast nagranie, czy występ bardziej, z którego przed chwilą odsłuchaliśmy, odbył się w roku 1995. To był taki moment, kiedy on był, powiedzmy, na szczycie, czy bardziej, kiedy po raz pierwszy wspiął się na listy przebojów i stał się popularny przede wszystkim w Europie. Miałem w sumie sprawdzić, skąd on pochodził, ale chyba tego nie zrobiłem. Nie pamiętam dokładnie, czy to były Stany Zjednoczone, czy UK, ale myślę, że to nie jest teraz ważne. To możecie sobie sami sprawdzić we własnym zakresie, jako takie zadanie domowe, powiedzmy. No właśnie, więc urodził się on w 1942 roku. To przed chwilą powiedziałem, w 1995.

gra również na syntezatorze, nie tylko śpiewa. Mamy tutaj te dwie daty, a co działo się pomiędzy, bo to też jest bardzo ciekawe. Otóż John Paul Larkin w wieku 12 lat zaczął się uczyć gry na pianinie i właśnie przed tym, jak zdecydował się, że zostanie Scatmanem Johnem, to był po prostu muzykiem jazzowym, pianistą jazzowym. W wieku, jeśli chodzi o samą technikę śpiewu, czyli właśnie to scat singing, tutaj według Wikipedii definicja to jest dźwiękonaśladowczy sposób śpiewania charakteryzujący wokalistykę jazzową. Właśnie tutaj też widzimy tę zbieżność, że mimo, że ta muzyka, którą on, powiedzmy, na tym albumie Scatman's World, który wyszedł w 1995 roku, jest określana jako Eurodance, to jednak sam śpiew, który tam występuje, został wzięty z jazzu. Więc to też myślę, że są jakieś takie, powiedzmy, jego korzenie. W każdym razie tutaj kontynuując tą definicję, to scat polega na naśladowaniu odgłosów instrumentów oraz zastąpieniu tekstu onomatopejami słowopodobnymi, bardzo dużo trudnych wyrazów. Na tym albumie ogólnie poza tym scat singing pojawia się, które jest, powiedzmy, tym taką, powiedzmy, improwizacją, nie jest to żaden jakby konkretny tekst, żadne konkretne słowa. Pojawia się śpiew, tak naprawdę myślę, że też można śmiało powiedzieć po prostu, że rapowanie, co znowu jest bardzo ciekawym połączeniem. I tutaj jeszcze kontynuując historię, to w 1986 roku jeszcze Larkin wydał, to był też jego pierwszy album, ale był on jazzowy. Był zatytułowany po prostu John Larkin. Natomiast potem 4 lata później, bo w 1990 roku przeprowadził się do Berlina i to był taki moment, gdzie stwierdził też, że chce bardziej rozwinąć, czy powiedzmy pójść w tą karierę muzyczną, i taki też moment przełomowy tak naprawdę. I to też był moment, w którym on zdecydował się, że chce do swoich występów włączyć też śpiewanie, że chce również śpiewać, ponieważ John Larkin był osobą, która się jąkała, i to też odcisnęło na nim, można tak powiedzieć, że jakieś piętno. On sam mówił, że schował się za tym pianinem, właśnie zostając muzykiem jazzowym czy pianistą jazzowym, schował się za tym pianinem i tu widzimy takie wyjście za tego pianina i takie trochę wręcz symboliczne jakieś przełamanie się i odkrycie w jakiś sposób samego siebie na nowo. No i właśnie tutaj też warto wspomnieć, to też pojawia się tutaj w tym nagraniu z tego występu, ponieważ przed samym występem jest krótka rozmowa między gospodarzem a właśnie Johnem, w której właśnie pada to stwierdzenie, czy to pytanie, że John w tamtym momencie, w 1995 roku, miał 53 lata nawet,

Tam chwilę wcześniej został wydany ten pierwszy singiel Scatman. To jest dokładnie ten, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, oczywiście w wersji live. To nagranie, ten singiel ukazał się w listopadzie 1994 roku. Wtedy miał 52 lata i tak naprawdę w tym wieku, w wieku 52 lat, powiedzmy, że odkrył gdzieś tam siebie na nowo, to co chce robić. I również świat, tutaj głównie Europa, również go odkryła i wpadła w jakieś takie szaleństwo. Tutaj też właśnie znalazłem na przykład nagranie z występu we Włoszech z 1995. To był festiwal czy koncert, który się nazywał Festival Bar. To chyba był festiwal, chyba on tam był jednym z wykonawców, chociaż głowy uciąć sobie nie dam. W każdym razie widzimy właśnie jego na scenie. Widzimy dosłownie morze ludzi przed sceną i naprawdę to akurat jest nagranie, na którym niestety śpiewa z playbacku, no ale cały czas pokazuje to, jakie to było zjawisko, jakie to było odkrycie. On sam też był zaskoczony tym, z tego co czytałem jego wypowiedzi, że właśnie wychodzi na scenę i nagle on tam to określał kids, zdaje się, czyli że ci młodzi ludzie, dzieciaki powiedzmy, krzyczą i nie wiem, biją mu brawo przez parę minut, zanim on w ogóle będzie mógł zacząć ten koncert. Więc to myślę, że bardzo ciekawa historia, bardzo inspirująca i też myślę, że bardzo dobre wykonanie live, które przed chwilą zaprezentowałem. Teraz z kolei cofniemy się o 10 lat do innego wydarzenia, do innego nagrania, do innego zespołu, do innego również, do innej części świata, na inny kontynent. Sekundka. No właśnie, to jest ten problem, że jak się coś robi na żywo, to ciężko czasem znaleźć opcję, którą się chce wybrać, ale już wszystko zostało uruchomione, więc bez dalszych zakłóceń i wstępów posłuchajmy.

kawałkiem The Devil Went Down to Georgia. I właśnie powiedziałem, że to był inny wykonawca, inna piosenka oraz inne miejsce, inny kontynent. Ten występ odbył się w ramach takiego wydarzenia, festiwalu, powiedzmy, Farm Aid, jak aid, jak pomoc, który to była też to był festiwal z 1985 roku, znaczy ten występ odbył się właśnie na festiwalu w 1985 roku i tak się składa, że to był pierwszy festiwal, pierwsze takie wydarzenie, właśnie które zapoczątkowało taki cykl koncertów odbywających się niemalże każdego, niemalże rokrocznie. Właśnie tutaj Farm Aid ze względu na to, że pieniądze zebrane, czy pieniądze, które właśnie udało się zebrać w czasie tego festiwalu, tutaj przyznam szczerze, że nie wiem, czy on był biletowany, czy w jakiś sposób, inny sposób tutaj te pieniądze były pozyskiwane. W każdym razie miały one zostać, czy były przeznaczane na pomoc rolnikom. Tutaj też widzę, że amerykańskim oczywiście, tutaj też widzę, że ten, z tego co widzę, to cały czas jeszcze się odbywają te wydarzenia. Jest strona internetowa, która cały czas jest aktywna. Myślę, że tam można też znaleźć dużo dodatkowych informacji. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że no właśnie, tutaj też ten koncert odbył się na stadionie. To był konkretnie Memorial Stadium w Champaign, Illinois, czy Illinois. No i tutaj to, co łączy właśnie z poprzednim występem, ten występ, jest to, że widzimy znowu mnóstwo ludzi. Tam też pamiętam, zdaje się, że Queen między innymi występował na tym festiwalu, przy czym to prawdopodobnie było w innym roku, bo wydaje mi się wizualnie, że to po prostu wyglądało inaczej niż tutaj, ale w każdym razie też było tam pełno ludzi, praktycznie można powiedzieć, że morze ludzi aż po horyzont. I no, daje to pojęcie też o skali tego, o tym, jakie to było wydarzenie duże. Z kolei drugie pojęcie o skali, czy o znaczeniu tego, byli też wykonawcy, którzy tam się pojawiali. Między innymi właśnie na tym pierwszym koncercie, czy festiwalu, pierwszym wydarzeniu występowali między innymi Bob Dylan, Billy Joel, B.B. King, Loretta Lynn, Roy Orbison i Tom Petty. Oczywiście to jest tylko część line-upu, bo tutaj jest kilkadziesiąt, myślę, że nazwisk, czy nazw zespołów. Więc no, widzimy tutaj, myślę, że w tamtych czasach, jaka to była, powiedzmy, śmietanka, czy perełki, jeśli chodzi o muzykę głównie rockową, ale też jeśli chodzi na przykład o, no bo tak naprawdę pod rock można bardzo dużo rzeczy podciągać, natomiast jeśli na przykład chodzi o B.B. Kinga, no to jest bardziej muzyka bluesowa.

każdym razie jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, która łączy ten festiwal z poprzednimi audycjami. Jest to mianowicie osoba Neila Younga, który był jedną z osób, które właśnie zorganizowały ten pierwszy koncert. Tutaj też, żeby być sprawiedliwym, to należy wymienić Willie Nelsona i Johna, Mellencampa. Przepraszam, bo to skomplikowane trochę nazwisko. Czyli trzy osoby. No właśnie, żeby też im oddać tą należytą im część zasług w zorganizowaniu tego. No i myślę, że tyle tutaj można powiedzieć o samym wydarzeniu. Jeśli chodzi o sam koncert i sam zespół, to tutaj przyznam, że nie znam za dużo informacji, faktów o nich. Trafiłem tak naprawdę trochę przypadkiem na ten zespół i konkretnie na tą piosenkę, bo trafiłem na jej cover i szukając oryginału właśnie trafiłem na to nagranie, które też jest bardzo, bardzo ciekawe, wręcz fascynujące oglądać wykonanie tego na żywo. Tutaj na pewno słyszeliście skrzypce, zresztą sama piosenka też jest o rywalizacji między diabłem i skrzypkiem, który z nich lepiej zagra właśnie na skrzypcach. W każdym razie tutaj widzimy Charlie'ego Danielsa właśnie grającego na skrzypcach na żywo w piosence czy w utworze rockowym razem z innymi muzykami, którzy grają na gitarach na przykład. I no jest to moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe, bardzo też takie żywiołowe wykonanie. Gdybym tego nie widział, powiedzmy tak stereotypowo patrząc na skrzypce, to nie byłbym w stanie, nie byłbym w stanie sobie wyobrazić, że po prostu można ze skrzypiec wydobyć takiego rockowego ducha. Więc również polecam sobie to obejrzeć, bo naprawdę dla mnie jest to wręcz, tak jak powiedziałem, wręcz fascynujące zobaczyć to na żywo. Znaczy, oczywiście na nagraniu z tamtych czasów, bo nawet wtedy jeszcze nie żyłem, więc nie było takiej opcji. Ale jest powiedzmy, można to sobie w jakiś sposób zrekompensować. Natomiast teraz przejdziemy sobie do kolejnego wykonania live. To z kolei będzie już, jeśli się nie mylę, to z 2017 roku, więc skaczemy teraz trochę do przodu w czasie. Będzie to z kolei wykonanie live z Berlina, ale myślę, że tyle, jeśli chodzi o wstęp, tyle nam na razie starczy i dajmy przemówić muzyce.

utwór, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, był to utwór z płyty live, z albumu live, który się nazywa Under Stars. To jest utwór Amy MacDonald, którą też już usłyszeliśmy wcześniej w audycji. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie jestem jej fanem. Natomiast tutaj też okazuje się, że wprowadziłem was nieco w błąd, ponieważ tutaj ten akurat utwór, Leap of Faith, czyli skok wiary, powiedzmy, można skojarzyć z grą Assassin's Creed. W każdym razie to nagranie pochodzi z Rudolstadt Festival i z tego, co sobie wyszukałem, to jest to festiwal oczywiście, który odbywa się w Niemczech, na którym właśnie pojawia się muzyka folkowa, pojawia się world music, czyli tak wydaje mi się, że można by powiedzieć, że to jest trochę jak nasz poznański etnoport, chociaż tutaj nie cytujcie mnie, bo mogę się mylić. W każdym razie, no właśnie, okazuje się, że to nie Berlin, tylko Rudolstadt. I stamtąd pochodzi właśnie to nagranie. Co tu dużo mówić? Myślę, że jest to trochę taki inny utwór niż cała reszta z tej płyty. Trochę jest taki bardziej, nie wiem jak to określić, może taki trochę, powiedzmy, delikatniejszy, nie tak bardzo rockowy, gitarowy, tylko tutaj też myślę, że jakby śpiew właśnie pełni dużą rolę w tym utworze. No, ale myślę, że tutaj nie ma co się specjalnie nad tym rozgadywać. Myślę, że też chciałbym polecić sam album Under Stars, właśnie wersję live z Berlina, ponieważ nie wiem jak wy macie, ale ja mam na przykład tak, że często te wersje live, wersje koncertowe bardziej do mnie przemawiają, nie są takie, powiedzmy, wymuskane jak te wersje studyjne. Czuć, że faktycznie tam po drugiej stronie mikrofonu stał człowiek i powiedzmy można znaleźć trochę takie smaczki, że coś na przykład jest w jakiś trochę inny sposób, czy to zagrane, czy to zaśpiewane. I też dla mnie akurat jest jakoś więcej emocji w tym i więcej po prostu takiej spontaniczności. Też często się zdarza, że te utwory brzmią inaczej niż utwory studyjne. No, więc ogólnie też polecam od siebie też sprawdzanie wersji koncertowych, bo czasami może się okazać, że na przykład album studyjny nam się nie spodoba, a potem odsłuchamy sobie wersji koncertowej i nagle się okaże, że ej, to jest w sumie dużo lepsze, czy bardziej nam się podoba, bo tutaj ciężko, nie wiem, czy można powiedzieć jakby obiektywnie, że coś jest lepsze bądź gorsze. No, natomiast teraz skojarzyło mi się w sumie taki przypadek, gdzie właśnie dla mnie osobiście znowu okazuje się, że wersja live jest zupełnie inna niż wersja z płyty studyjnej i dużo bardziej mi się podoba, więc posłuchajmy.

Chciałem jak się modlić, lecz powiedz mi, czy wierzysz, że kiedy

No właśnie. Nie wiem, czy tutaj rozpoznaliście ten zespół, bo wydaje mi się, że jest on jednym, może być jednym z mniej znanych, jeśli chodzi o te, które pojawiły się w audycji. Jest to zespół Niesamowita Sprawa, który właśnie jest z okolic Poznania, z tego co wiem. I to, czego odsłuchaliśmy przed chwilą, to właśnie był koncert live, właśnie, który się odbył w Poznaniu w klubie Alibi w roku 2024. Generalnie to jest płyta Zwykłe piosenki na żywo, w nawiasie live. W każdym razie jest to wersja live płyty Zwykłe piosenki, która była tak naprawdę taką pierwszą płytą pełnowymiarową zespołu Niesamowita Sprawa. Też się ukazała w roku 2024. I tutaj, jeśli chodzi o zespół Niesamowita Sprawa, zastanawiam się, kiedy po raz pierwszy ich usłyszałem, w jaki sposób ich w ogóle poznałem, ale wydaje mi się, że to właśnie było na koncercie, na którym po prostu byłem, chyba ze względu na inny zespół, na zespół Allianz, jeśli się nie mylę. No i właśnie, przyszedłem dla jednego zespołu, tak możemy powiedzieć, a zafascynował mnie drugi zespół i był takim trochę odkryciem tego koncertu, czy ogólnie tego wydarzenia. Chociaż zespół Allianz też się, że tak powiem, wybronił. No, w każdym razie jestem znowu, myślę, że mogę powiedzieć, że jestem ich fanem, natomiast tutaj, jeśli chodzi o tą płytę studyjną, właśnie Zwykłe piosenki, to przyznam szczerze, że nie do końca mi się ona podoba i mam wrażenie, że też nie do końca może oddaje, jak ta muzyka faktycznie brzmi na żywo. Ciężko mi powiedzieć, coś mi w niej po prostu nie pasuje. Tutaj znowu może to być też kwestia gdzieś tam mojego osobistego gustu czy jakichś preferencji muzycznych, powiedzmy. No, ale ogólnie też zachęcam was do prześledzenia tego zespołu. Też na przykład jest dostępne to akurat chyba na Facebooku, na YouTubie chyba też może być nagranie właśnie z czasów kwarantanny, które było transmitowane na żywo na Facebooku, jeśli się nie mylę. No a teraz jest dostępne nagranie z tego, więc też była to fajna namiastka, no właśnie, koncertów na żywo, których nie mieliśmy wtedy sposobności, w których nie mieliśmy wtedy sposobności uczestniczyć tak na żywo, w sensie, że być obecni ciałem w tym samym miejscu, gdzie muzycy grają. No a utwór to była Szanta. Chyba jedyna szanta w repertuarze Niesamowitej Sprawy. Dlatego, bo właśnie jest ten utwór trochę taki inny od reszty utworów i przyznam, że po prostu osobiście mi się podoba. Natomiast trochę już czas mnie goni. Nerwowo spoglądam na zegarek i czas, żeby posłuchać kolejnego utworu. Tutaj akurat będzie utwór Boba Dylana, natomiast on będzie w wykonaniu wielu muzyków. Przyznam, że też tutaj nie zdążyłem do końca się zagłębić w całą historię, jak do tego wszystkiego doszło.
Ale jakby myślę, że nawet gdzieś tam bez opowiadania, czy bez poznania całej tej historii, możemy docenić tą muzykę. Tutaj właśnie, jeśli chodzi o muzyków, no to oczywiście Bob Dylan tam będzie śpiewał fragment. Oprócz niego jest też Roger McGinn, Tom Petty, Neil Young, Eric Clapton, George Harrison. Nie wiem, czy to są wszyscy tutaj wymienieni, którzy brali w tym udział. No ale znowu widzimy, że można powiedzieć, że perełki. Tak więc ja już przechodzę do utworu pomału. To była audycja Calcified, pomagająca uzupełnić niedobory wapnia w waszych organizmach. Mówił dla was Aleksander Znaniecki. Zapraszam was na kolejną audycję, czyli Trashing Madness, która już za chwilę się zacznie, a tymczasem posłuchajmy chociaż fragmentu utworu, który dla was przygotowałem.

0: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough
1: said. Autopromocja.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
4: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
5: 7 200 000 000 000 nanosekund.
6: Herezji, szyderstwa i braku układu.
7: Najcięższa audycja w eterze.

Tak jest, lecimy z tematami dzisiaj w Trashing Badness. To jest Radio Afera, jest parę minut po 23. Mówi do was Lech Malendowski, samotny jeździec metalu i okolic. Dzisiaj do godziny pierwszej będzie metal. Będzie kilka fajnych rzeczy sprzed 20 lat, kilka sprzed 30. W międzyczasie tak zwane nowości, myślę, że też dobre. Zapraszam serdecznie. Audycja na żywo, za tydzień mnie nie ma. Redaktor Mateusz, dawno niewidziany, wytęskniony przez niektórych. Ponoć by smażył jakąś audycję z puszki. Także zapraszam za tydzień, jeżeli nie macie akurat wyjazdów, nie macie dostępu do internetu i ogólnie siedzicie gdzieś w krzakach nad jeziorem, nad morzem, nad ogniskiem. Bawcie się dobrze, a wszystkich innych zapraszam na te dwie godziny rzeczonego metalu i okolic. Oczywiście Wojwod na początek sprzed 20 lat. Płyta Katorz, czyli 14, bo oni jakoś tak dziwnie liczyli te płyty, że do studyjnych dodali jakąś kompilację i wyszło, że to jest 14 płyta. A to była 13 studyjna płyta. Nieważna. Płyta wydana prawie rok po śmierci nieodżałowanego Pigiego, gitarzysty, współzałożyciela zespołu. No jednak człowieka odpowiedzialnego za dużą część brzmienia i materiału tej kapeli. Przemiłego faceta, miałem okazję go poznać w 99 roku, pogadać z nim trochę, wziąć autografy na kasetki, bo jeszcze się takimi rzeczami bawiłem. No szkoda chłopa, zmarł 29 sierpnia 2005 roku, ale zostawił po sobie masę materiału na kolejną płytę. Po śmierci panowie wzięli się wszyscy do kupy i stwierdzili, że No szkoda tego, szkoda raz, że trzeba oddać człowiekowi należną mu cześć, dwa, że jest tego na tyle dużo, że starczyło, jak się potem okazało, na dwie płyty. I pierwsza właśnie wyszła dokładnie 20 lat temu. Są to gitary Pigiego, wokół których reszta zespołu nagrywa piosenki i wyszły całkiem fajne utwory. Przypomnę, w tym czasie na basie Wojwod niejaki Jason Newsted trzy płyty nagrał z Kanadyjczykami i jak sobie patrzę na tę dyskografię teraz, bo wcześniej różnie podchodziłem do tych krążków, to ja bardzo lubię te trzy konkretne płyty. One są rockowe, tam słychać ten bas Jasona, tutaj jako Jasonik. I jest do przodu, i jest też ten wojwodowski sznyt, ale one są dość przystępne, nie jakoś tak mocno radio-friendly i proszące się o zarzuty, że poszli w łagodniejsze tony, tak jak na Angel Rat, ale jednak po tych 20 latach świetnie mi się tych krążków słucha przy tak zwanych codziennych czynnościach. Na początek był otwierający Gateway i Extreme, ale miałem w głowie problem, które utwory wam na początek wybrać. Trudno, musicie posłuchać sobie reszty płyty, jeżeli dawno jej nie słuchaliście. Przypomnę trzy płyty z Jasonem Newstedem 2003-2008 rok. Świetna rzecz, warto sobie odświeżyć. Reszta jest historią. Wojwod za chwilę na dwóch koncertach w Polsce, 27-28 Warszawa, Gdańsk, czy Gdańsk, Warszawa. Jeszcze się upewnię, żebyście się nie pomylili, bo będzie na mnie. 27 Gdańsk, 28 Warszawa. Jedźcie, tam jest Eric Forrest na basie, nie, na wokalach oczywiście, na basie Rocky. Eric Forrest dwie płyty, przypomnę, nagrał z tym zespołem, też bardzo dobre, też inne od reszty dyskografii i bardzo fajnie, że ten zespół ma taką dyskografię, mimo że smutny los zespołów kultowych, na które wielkie i większe nazwy się powołują jako źródło inspiracji, często kończy się tym, że na ich koncerty w takiej Polsce przychodzi po 100-140 osób. A wiem, bo byłem świadkiem takiego koncertu w 2018 roku w nieodżałowanym klubie u Bazyla. Było dokładnie 140 osób, bo liczyłem. Trudno. Wszyscy się dobrze bawili. To nie były przypadkowe osoby, więc w sumie dobrze. Poza Wojwodem, co dzisiaj w audycji? O, pora na drugą, bardziej rock'n'rollową rocznicę dzisiaj. Potem przejdziemy do death metalu. Fani gruzu, możecie już robić sobie herbatkę. Chrome Division, skok do Norwegii. Znacie Shagrata? Ten przemiły gentleman, założyciel, współzałożyciel Dimmu Borgir. Dimmu Borgir z tego roku Grand Serpent Rising nie będzie w Trashing Madness, bo się tym nie interesuje i nie wiedziałbym, co wam o tym powiedzieć. On też zaliczył, widzę, Ulver na gitarkach, plus ileś kooperacji i tak dalej. No raczej w Norwegii Shagrat ma markę. Mógł sobie pozwolić na założenie zespołu, w
którym gra po prostu Motorhead Worship i wychodzi mu to całkiem, do rzeczy. Pierwsza płyta okazała się 21 lipca 2006 roku. Wszystko mówiący tytuł Doomsday Rock and Roll i trzy krótkie, intensywne strzały w potylicę Hate, Here Comes Another One i Breathe Easy sprzed 20 lat, Chrome Division w Thrashing Madness.

Elegancko, co? Chrome Division z debiutu. Dyskografia jak na razie kończy. 2018 rok i płyta One Last Ride. Czy to jest faktycznie One Last Ride? To no, nie wiem, czy czas pokaże. Nic tu nie wiem, żeby się coś działo dalej. No cóż, pieniążki się zarabia na Dimmu Borgir, a na Chrome Division to się robi zabawę. Szkoda, bo to są naprawdę fajne rock'n'rollowe płytki dla fanów Motorhead i nie tylko. Dobrze, to była porcja rock'n'rolla ode mnie dla was. Teraz będzie porcja death metalu dla was ode mnie. Trzy płyty, trzy różne państwa, trzy różne style. Będzie Szwecja. Wszyscy wstali i klaszczą teraz. Nie ma za co. Lecimy z pierwszą moją propozycją na dzisiaj. Debiut Włochy. Death metal nieoczywisty. O kosmosie, planetach i tego typu tajemnicach. No, chłopaki z Noiza mi zarzucili temat i wsiąknąłem w to. Nieoczywista muzyka. Tydzień temu wspominałem o nieodżałowanym Mike'u Browningu, jego Nocturnusie, o tej fali ówczesnego death metalu w tematach kosmicznych. Też Schuldiner przecież pisał utwory na ten temat. Pestilence, Cynic. Do dzisiaj są kapele, no przecież Blood Incantation, anyone? No i właśnie, mamy Włochów z Into Darkness, którzy podeszli do tematu trochę inaczej. Za chwilę się o tym przekonacie. To jest stosunkowo młody zespół, bo 2011 to data powstania, pierwsza epka 13, no i dopiero teraz ukazała się Route to the Outer Side. Z planetą na okładce jak najbardziej, ale logo jest takie dość, no, metalowe. Soulside Journey, anyone? Też tutaj Darktron trochę na tej okładce? Może przesadzam. Tytuły utworu już wszystko zdradzają, bo po kolei to jest Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Halley, Kuiper Belt, Pluto, no i tytułowy instrumentalny na koniec. A jak to wszystko się je, to dwa utwory dla was i właśnie z Jowisza polecimy sobie na Neptun i z powrotem pogadać o nowej płycie pierwszej Into Darkness z Włoch.

No bardzo elegancki ten debiut Into Darkness z Włoch. Zapamiętajcie tę nazwę. Powinna wam pomóc w tym jedno, o czym nie mówiłem specjalnie wcześniej, przed wysłuchaniem tych dwóch utworów. Czy zwróciliście uwagę, kto tam wykonuje wokale? Mianowicie osobą odpowiedzialną za wokale jest niejaka Julia, ksywa Doomed Warrior. I właśnie czytając opisy tego zespołu, widząc, że liderem jest niejaki Doomed Warrior, można być nieźle zmylonym. A Julia jest liderem, założycielem tego zespołu i przez jakiś czas była odpowiedzialna za wszystko. Teraz dobrała sobie dopiero dwójkę zawodników, Santo i Filippo, i nagrali, jak sami słyszeliście, bardzo przyjemną 41-minutową płytę, do której słuchania was niniejszym zachęcam. Co będzie dalej? No dalej będzie... Znam kogoś, kto był w Australii, a wy... A na Tasmanii? Zespół z Tasmanii, 9. płyta, nigdy nie było i w Trashic Madness, Psychroptic, techniczny death metal wydany przez Metal Blade. Najnowsza płyta The Pulse of Annihilation ukazała się dokładnie tydzień temu. 38 minut, 38 sekund. O, jak ładnie, zawsze lubiłem, jak kompakciki właśnie miały takie numery robione z czasem na wyświetlaczu. Wtedy można było widzieć, mówiąc, o, ale to widać, że się postarali. No i powiem wam, że jest to zespół założony przez braci Haley, którzy też oczywiście przez te 25 lat no mieli innych zawodników wokół siebie. I tak jak mówię, jest co sprawdzać, bo 9 płyt, no to jest trochę tego. Ale póki co sprawdźmy, co tam nowego w Tasmanii, panie. Otóż ten techniczny death metal, co jak dla mnie jest bardzo dobrą wiadomością, nie jest zbyt techniczny, no inaczej. On jest bardzo techniczny, tu nie odbieram w żadnym wypadku umiejętności, ani nie krytykuję ani jednego z tych muzyków, bo no kim ja jestem tylko skromnym prezenterem, który wam przynosi co tydzień muzę metal. I nawet nie umiem grać na niczym, więc poza nerwami moich bliskich. Zespół Psychroptic nie robi żadnych szpagatów na tych grifach i całe szczęście, bo ja lubię technikę do pewnego momentu, o czym nieraz wam zresztą mówiłem. A propos, ostatnio okazały się znowu jakieś reedycje starszych płyt Meshuga i znowu zaczynam sobie myśleć, no okej, to Destroy i Raise Improve to ja mogę słuchać do końca życia, ale te ich ostatnie płyty, no próbowałem i... Mogą sobie nagrywać po ileś wersji tych płyt, co lubią robić, robić remastery, ale to już nie jest dla mnie. Wróćmy do Psychroptic i do trzech utworów, które bardzo ładnie wam zilustrują mój bełkot sprzed paru minut. A zatem Ashes of New Dawn, otwierający płytę drugi, Gathering a Venomous Heart i No Blade of Grass numer 3 z najnowszej 9. płyty Australijczyków z Tasmanii. Zespół Psychroptic w Trashic Madness.

Intensywne. To było z Tasmanii, Psycroptic. Pierwsza płyta od paru lat, bo w ogóle to dziewiąta. No, dobra. Ostatnia propozycja z kategorii death metal, w dodatku szwedzki. Grave sprzed 20 lat. Nie kręcić się nosem. To nie były najgorsze płyty. Oczywiście po pierwszych dwóch płytach to już trudno robić wrażenie na kimkolwiek płytami z XXI wieku, ale przypomnę, po odejściu Jürgena no i tej Hating Life, która grałem ją niedawno z okazji 30-lecia i no, tam są fajne utwory, jest ten groove obecny, trochę pomieszany z tym death metalem. Brakowało mi boleśnie tego Jürgena tam, przynajmniej mnie. Ale potem zaczęli robić swoje w innym składzie na As Rapture Comes, bo o niej dzisiaj będzie mowa. No, z tego oryginalnego składu już został tylko Ola, odpowiedzialny za gitarę i wokale. Dobrał sobie trzech współpracowników i nagrali całkiem solidny materiał. Nie zgadzam się z recenzjami, że w 2006 roku ten zespół i ta płyta była nie tylko boleśnie wtórna, ale wręcz niepotrzebna, bo no, można sobie nie lubić szwedzkiego death metalu. Podobno są tacy ludzie. Można lubić zespół A, nie lubić zespołu B, czego jestem w stanie też zrozumieć. Może nie, jeżeli ktoś powie, że lubi Entombed, a nie lubi Dismember, bo wtedy to głowa mi odpadnie od kręcenia z niedowierzaniem, ale no okej, okay, no gusty, sami wiecie jak jest. Ale te płyty, gdy się zwłaszcza do nich wraca po pewnym czasie, okazuje się, że nie są wcale najgorsze. I tu słychać, że to jest zespół Grave i akurat mi się to podoba, że innym się to nie podobało. W jeden recenzent napisał, no co w 2006 roku ten zespół mógłby wnieść nowego. No, nie wiem, ale ja w 2006 roku nie oczekiwałem niczego nowego od zespołu Grave. Może to brzmienie jest dość nowoczesne, natomiast to wszystko fajnie do siebie pasuje, chociaż otwieranie utworu z intrem 7-minutowym w sumie, te dwa pierwsze za chwilę usłyszymy, to trwa 7 minut. No, jest karkołomnym skokiem, ale myślę, że udało im się. Jako trzeci usłyszymy Unholy Terror, no a tu jeszcze na płycie z cover Alice in Chains, Them Bones jest, jest niezły. Ja pamiętam, jak się skrzywiłem, jak go pierwszy raz usłyszałem 20 lat temu, ale teraz już dobrze mi się słucha tych płyt Grave z XXI wieku. I przypomnę, że dyskografię zamyka jak na razie Out of Respect for the Dead z 2015 roku i to też nie jest najgorszy krążek. Jest solidny, naprawdę solidny. Widziałem ich z Jürgenem w zeszłym roku na SDL-u. Było fajnie. Teraz gdzieś mi tam przemknęli bez Jürgena na Mystiku. Co dalej z zespołem? Nie wiem. Czas pokaże, czy będzie materiał premierowy, w jakim składzie. Na razie nic nie wiem. Cofnijmy się o 20 lat i zaliczmy ten As Rapture Comes, a potem w Trashing Madness będzie panie, jaka będzie zmiana klimatu.

No co, chyba nie było tak źle. Graves sprzed 20 lat. No i pora na rzeczoną zmianę klimatu. Mam 4 płyty do końca audycji. Znowu każda z innego kraju. Trashing Madness, bawiąc, uczy, ucząc, bawi. Pozwiedzamy dzisiaj, będzie geograficzna wycieczka po świecie muzy ciężkiej. Chociaż mniej ciężkiej, bo teraz no jednak zwolnię trochę tempo i zagram coś, czego nie umiem zdefiniować. Belgowie z Emptiness wracają po 5 latach od poprzedniej płyty, której chyba nie grałem. Nie kojarzę, to były dziwne czasy, a ja tej okładki nie kojarzę. Na pewno graliśmy Not For Music 2017 rok i wtedy nie mogliśmy już się nadziwić, jak daleko odeszli od swoich początków. Bo przypomnę, że to jest założony zespół przez ludzi mających związek z no, legendą belgijską, czyli Entrant. Ale oni od początku, to było widać, że oni szukają i daleko odchodzili z płyty na płytę od tych korzeni black death metalowych w klimaty, nazwijmy to ogólnie, postmetalowe. Co się dzieje na najnowszej płycie Nowhere Speaks, która okazała się tydzień temu? Za chwilę usłyszycie najdłuższy utwór, 8,5-minutowy i sami sobie to nazywajcie, bo mi się już nie chce o tej porze bawić się w szufladki, a to dlatego, że Emptiness naprawdę robi ciekawą muzykę. Nie mówię, że tego nigdy już, jeszcze nigdzie wcześniej nie słyszeliśmy, to też nie do końca tak jest, bo pewnie nawiązania do pewnych tych, nazwijmy to, awangardowych, bardziej black metalowych, zwłaszcza francuskich zespołów, możecie gdzieś tam usłyszeć, ale to są luźne skojarzenia z mojej strony. Każdy z was sobie musi sam wyrobić opinię na temat najnowszego krążka Belgów z Emptiness, a zatem Words to Wind przed wami. Jedyny utwór, za to najdłuższy z płyty Nowhere Speaks.

No, jak sami słyszeliście, dzieją się tu ciekawe rzeczy. Na płycie najnowszej Emptiness z Belgii trochę ukłon w stronę słuchaczy oczekujących niekoniecznie klasycznych klimatów, bardziej pralkowych. No i za chwilę wrócimy do klasycznego metalu, ale jeszcze jedna płyta powrotna po 20 latach od poprzedniej. Niektórzy uważają ten zespół za kultowy, grali tydzień temu na Red Smoke'u. Mowa o Warning. Warning może nie było zbyt często grane w Thrashing Madness, ale drugi zespół Patricka Walkera, czyli lidera Warning, 40 Watt Sun, był grany nieraz i w pralce, i w Thrashing Madness, i jestem fanem tego zespołu. Natomiast no, czekać 20 lat na trzecią płytę Warning trudno mi było. Do drugiej płyty z okazji jej rocznicy wrócimy sobie w audycji w grudniu, ale póki co przejdźmy do rzeczonej Rituals of Shame. No tu już widzę, same zachwyty lecą na tę płytkę. 98 średnia procent na 100 recenzji z Metal Archives. To świadczy o tym, że są ludzie, którzy czekali ewidentnie na powrót Patricka Walkera z kolegami. I na tę płytę, która trwa 45 minut, ma 5 utworów, jest bardzo, bardzo w stylu Warning. Przy czym no, pod głos Patricka faktycznie z wiekiem trochę się zmienił. Nie znaczy, że na gorsze, ale jeżeli słuchaliście 40 Watt Sun, to pierwsze jak odpaliłem tę płytę, mówię sobie, mógłbym nie wiedzieć, co to jest za zespół i pewnie bym rzucił pierwsze z brzegu, że o, może nowa płyta 40 Watt Sun. No to jest tak ewidentne. No i chyba bardzo dobrze. Jeden tylko utwór, bo czas nas goni, ale prawie 8-minutowy. Night Comes Down z powrotnej płyty Warning.

końcowe z 96 roku. No to będzie jazda nostalgiczna. No dobra, ale dzięki słuchaczce Karolinie jednak powiem o tym, bo to, że Andy został wyrzucony z zespołu Kinga Diamonda, to jest oczywiście wiadomość dnia, na którą się od jakiegoś czasu zanosiło, ale no trudno, no. Gaz G został typowy. Gaz G jest znany z tego, że jest brany właśnie na zastępstwo do zespołów i ja nic do chłopa nie mam, bo on nagrywa swoje rzeczy, ma te swoje zespoły, nagrywał z wielkimi i z mniejszymi i okej, no ale Andy LaRock był w składzie 40 ponad lat i nagrał wszystkie płyty z Królem i skomponował też w dużej mierze. Trudno mi sobie wyobrazić w końcu tę kolejną płytę Kinga Diamonda bez Andy'ego, naprawdę trudno. Kolejna wiadomość z cyklu ciekawych to zespół Towards the Sinister, czyli 4/5 oryginalnego składu My Dying Bride. Jaron w wywiadzie już powiedział, że tak, oni się skupią na pierwszych czterech płytach My Dying Bride. Na razie będą koncerty w Anglii. Jak będzie zapotrzebowanie i chęć fanów, to w Europie. Myślę, że na zainteresowanie polskich fanów można na pewno liczyć, jeżeli chodzi o wczesny materiał My Dying Bride. Ja jestem pierwszy, podnoszę rękę i mówię, ja bym chciał zobaczyć zespół Towards the Sinister na jakimś festiwalu w Polsce. Bardzo, bardzo chętnie proszę za rok przyjechać i ja będę tam bujał się pod sceną jak Rezus w depresji, bo uwielbiam wczesny materiał My Dying Bride. Oczywiście Andrew robi swoje z My Dying Bride, tym My Dying Bride, w którym został jako jedyny z oryginalnych założycieli. Jutro grają w Ostrowie na festiwalu. No i okej. I się buja. Czas pokaże, co dalej. A my przejdźmy do zespołu, który też ma niezłe dramaty, jeżeli chodzi o historię, bo Amerykanie Solitude Eternus wydali 30 lat temu płytę Downfall. Jak każda płyta tego zespołu jest znakomita, jak każda płyta Solitude Eternus śpiewa na niej niejaki Robert Lowe, też długoletni wokalista, potem Candlemass, wyrzucony z Candlemass za... niestety, ale no niedowożenie wokalne. Parę lat temu Solitude Eternus reaktywował się z Robertem w składzie. No i 3 miesiące temu podziękowali Robertowi za współpracę. Widać masę komentarzy tam na ich nowym, trzecim już chyba profilu facebookowym, że no koncerty w Grecji ostatnie, na których śpiewał Robert, to było płacz i zgrzytanie zębów. Nie dało się chłopa słuchać. Przykre. Ale wygląda na to, że Solitude Eternus, który już od dawna nie był zbyt aktywnym zespołem, no to wydawanie tych płyt co 8 lat, a ostatnia 20 lat temu, swoją drogą do tej ostatniej Alone, wrócimy sobie w listopadzie, bo jest dobra, jak każda z ich płyt. No a okazuje się, że oni specjalnie chyba też pozbyli się no trochę tego balastu, jakim była obecność Roberta w składzie. No okej, fani chcieli go mieć w składzie, ale on po prostu nie dawał rady. Na razie wzięli na zastępstwo Jasona McMastera. Chłop ma doświadczenie, bo choćby wspierał koncertowo jako wokalista Accept czy Armored Saint, więc no raczej seroce spod ogona nie wypadł. Co będzie dalej, znowu czas pokaże. Czy może jakaś płyta, może się ruszą gdzieś, no to są już też panowie w średnim wieku, nazwijmy to. Nie jest łatwo im się zebrać, żeby objechać świat, ale może chociaż jeszcze jakąś jedną płytę fajną nagrają. A my się cofniemy do fajnej płyty Downfall. To jest ciekawe, bo to jest doom metal nagrany w czasach, kiedy nieraz o tym mówiłem, inne zupełnie klimaty były popularne. Oj, 96 rok był trudnym rokiem i dla death metalu, i dla no ogólnie pojętego klasycznego metalu. Same jakieś panterki, myszugi, Fear Factorki. No panie, kto to słyszał? A oni wyszli i nagrali płytę klasyczną do bólu doom metalową, chociaż posłuchajcie też tego brzmienia. No też nie jest takie oczywiste, ale słucha się tego świetnie, już otwierający riff Phantom za chwilę was naprawdę nie uśpi, oj nie, raczej was rozbudzi. Może was ten Together and Weaver trochę uśpi, ale jak poczytacie sobie teksty, to możecie się zacząć bać, bo są niepokojąco aktualne, mając na uwadze to, co ten chłop w Białym Domu wyprawia z Ameryką i całym światem. Solitude Eternus sprzed 30 lat, a potem chyba już przyjdzie pora się żegnać.

Solitude Eterna sprzed 30 lat, a macie jak w banku, że do płyty sprzed 20 lat wrócę w listopadzie. Macie też jak w banku, że Trashing Madness za tydzień w Radio Afera po 23 i za 2 tygodnie i za 3 i jak długo się da. A kończymy. O, jaka nostalgia będzie, ale teraz będzie podróż. Zostajemy w 96 roku, więc no dopiero 29 będzie okrągła rocznica, ale że mnie nie będzie, to już mówiłem wcześniej przy okazji premiery i prezentacji najnowszej płyty Portugalczyków z Moonspell, że do Irreligious wrócę wcześniej. Co ja mogę mówić o tej płycie? Co to były za czasy? 96 rok, Century Media robiło kokosy na zespołach typu Moonspell, Tiamat, Sentence, Samael, za chwilę 30 rocznica, Passage, oj, będę tam grał. Oczywiście to wszystko zawsze musiał nagrywać Waldemar Sorychta, inżynierem był z Ziggy Bem, Media Logistics zrobiło te wszystkie layouty, niejaka Birgit Zacher świętej pamięci udzielała się wokalnie. Wszystko było jakby spod jednej sztampy i ludzie się dobrze przy tym bawili. Nie wiem jak wy, ale no jest to moja ulubiona płyta Portugalczyków. Oni grali tydzień temu na Castle Party w Bolkowie. Ja nie byłem, byli znajomi, świetnie się bawili. Mam wielu, wielu znajomych, którzy nawet gdzieś po wielu latach, pozakładawszy rodziny, biznesy i nie mając czasu też trochę na interesowanie się muzą metal, tak jak ja, no pamiętają tę płytę i wracają do niej i morda im się śmieje i bardzo dobrze ich rozumiem. Z nostalgią się nie wygra, oj nie wygra. A widziałem też dyskusję, jaka to jest tandeta i firaniarstwo i te gotyckie przebieranki Fernando za wampira na koncertach, jakie to jest złe i niesmaczne. Ponownie o gustach się nie dyskutuje. Czy jest jeszcze coś do powiedzenia na temat Moonspell? Chyba nic, więc do godziny pierwszej posłuchacie sobie moich propozycji z tego albumu. I pięknie wam też dziękuję za to, że chciało wam się wytrwać przy moim blubraniu i przy moich propozycjach do godziny pierwszej. Za tydzień nie wiem, co będzie. Ja udaję się po roku na zasłużony, jedynie tygodniowy urlop. I chyba będę musiał częściej w tym roku wybierać te urlopy, bo powiem wam, czuję, że ten urlop naprawdę mi się należy. A zatem do usłyszenia i złej nocy.

0: Strasznik Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Radio Afera, 98,6 MHz. Nocnik na 98,6.
6: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
7: O,
6: jak
7: już będziesz robił swoją robotę,
8: panowie, spokojnie, bez presji. Bez

światłość u początku życia, błądząc nieskończenie w swym prastarym niebie, szukałem pośród próżni sensu swego bycia. Prawdziwe istnienie to tylko idee, starannie dobrane w łańcuchy atomów, co w namacalną łączą się materię, komórki rządzone tańcem chromosomów. Tak więc się stałeś, mój słodki człowieku, by być mą ideą, dowodem istnienia, trwać przy mym boku aż po koniec wieków. Lecz zapomniałem, że czas wszystkich zmienia. Gdy to dostrzegłem, zamarłem w bezdechu, wściekły, zmieszany swoją naiwnością. I tak trwam niewidoczny, nie biorąc oddechu, patrząc z tęsknotą za twoją miłością. Już wiem, że bez ciebie nie ma także Boga. Umyka znaczenie, bytność się rozmywa. Dziury drąży w duszach sparszywiała trwoga i żadne z nas nie jest. Każde tylko bywa. Wiesz, wszystko zaczęło się kiedyś od słowa, krzyku, co wyrwał się z mojej samotni. Dziś w gardle z rozpaczy ugrzęzła mi mowa. Płaczę.